0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Pójdą modlić się o powołania kapłańskie, ale także w swoich własnych intencjach. 4 lipca z Piątkowej wyruszy 4. sądecka pielgrzymka do Matki Bożej Tuchowskiej. Grupy wyruszą także z kilku innych miejsc diecezji tarnowskiej. Na pielgrzymkę zapisanych jest już około 400 osób. Jak mówi proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej, ksiądz Tadeusz Wojciechowski, chętni nadal są mile widziani.
3: Zapisywać się można telefonicznie w mediach społecznościowych, na Facebooku, na stronie parafialnej Piątkowej, na stronie również internetowej Sanktuarium w Tuchowie znajdują się informacje, numery telefonu, gdzie można się zapisać, ale w tym roku powstała też nowa formuła, którą w diecezji już od pewnego czasu się stosuje, a więc możliwość zapisania się przez elektroniczny formularz. W informacjach ogłoszeniowych parafii znajduje się link do tego kwestionariusza.
2: W pierwszym dniu pielgrzymi przejdą przez Mogilno, Wojnarową, Bobową do Ciążkowic, gdzie spędzą nocleg. Drugiego dnia przez Gromnik zawędrują do Sanktuarium w Tuchowie, gdzie mszę świętą odprawi biskup tarnowski Andrzej Jesz. Dodajmy, że 4 lipca do Tuchowa wyruszą także pielgrzymi z Brzeska, Mielca i Jasła. Dzień wcześniej wędrówka rozpocznie się w Bochni i w Pasierbcu. 700 lat ma parafia w Zblitowskiej Górze koło Tarnowa. Obchody odbędą się w najbliższą niedzielę z okazji jubileuszu. Powstała także monografia, która liczy ponad 800 stron. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1325 roku, ale miejscowość jest znacznie starsza i swymi początkami sięga XII wieku, a może nawet nieco wcześniejszych czasów. Człon określający miejscowość został wzięty od nazwiska rodowego Zblitowskich, którzy byli właścicielami wsi.
4: Pierwszym zapisem na temat parafii, tak jak większość parafii, które teraz świętują jubileusze, jest przekazanie do stolicy apostolskiej Świętopietrza i jest ono zaznaczone w roku 1326. Ta data jest uznawana tak oficjalnie za początek parafii, ale autor książki Zblitowska Góra, Dzieje i Współczesność, pan profesor Marek Smoła, twierdzi, że mogła ona nawet istnieć około 850 lat, czyli nieco wcześniej albo już dużo wcześniej.
2: Mówił ksiądz Józef Kaczmarski, proboszcz parafii w Zblitowskiej Górze, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. W niedzielę mszy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jesz. Ta liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Podczas uroczystości zostaną poświęcone pamiątkowy obelisk i tablica. Nawiązaniem do historii będzie także udział grupy rekonstrukcyjnej.
4: Grupa 26 osób, którzy będą ubrani w stroje epokowe z dziejów, a więc chłopi, ziemianie, kmieci, czy też dziedzice, a także żołnierze austriaccy, także naturalnie w mundurach austriackich z epoki, po to, aby przypomnieć, że właśnie przez wieki w tym kościele gromadzili się wierni, przede wszystkim jak w domu Bożym.
2: W ramach jubileuszowych uroczystości o 15 rozpocznie się festyn parafialny. W programie są m.in. występy artystyczne. Na jamnej wakacje rozpoczną się jarmarkiem dominikańskim. Ojcowie Dominikanie zapraszają w niedzielę na mszę świętą o godzinie 11, a po liturgii zaplanowano wiele atrakcji.
5: To już 9 raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące, aby wspólnie się modlić i wspólnie świętować początek lata, przede wszystkim niedzielę. Czekają dla nas różne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, m.in. pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
2: Mówił ojciec Krzysztof Ruszel, patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Coś dla ducha i ciała, koncert i uwielbienie, a do tego czas spędzony razem. Tak zapowiada się sobotni reset serca w Łużnej w powiecie gorlickim. Spotkanie dla młodych organizuje parafia świętego Marcina, a także grupa BMW. Czwarta edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem, który ma dać młodzieży dobry start na wakacje, mówi ksiądz Łukasz Pietrzak z parafii w Łużnej.
6: Kończymy rok szkolny, zaczynamy wakacje. Każdemu z nas chyba przyda się taki trochę reset serca. Zmiana klimatu, odpoczynek po trudzie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi, nauki, ale nie zapominamy o tym, że nasze serce potrzebuje też takiego duchowego, bożego napełnienia Bożą łaską, Bożą miłością i chcemy w ten sposób te nasze serca zresetować, więc jeżeli ktoś czuje się zmęczony, przygnieciony czymś, to myślę, że przyjazd do Łużnej będzie bardzo dobrym pomysłem.
2: Spotkanie rozpocznie się w sobotę o 16 na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: pełne poświęcenie. Pozwól, że cię zapytam. Czy podoba ci się pojęcie poświęcenia? Poświęcenia swoich potrzeb, wygody, swojego sposobu załatwiania spraw dla kogoś innego? W przypadku większości z nas odpowiedź brzmi nie za bardzo. W rzeczywistości często coś poświęcamy. Czy chodzi o wychowywanie dzieci, naukę, budowanie kariery? Wszystko, co jest w życiu wartościowe, wiąże się z tym przerażającym słowem na P – poświęceniem. Ale jeśli chodzi o poświęcenie życia dla Jezusa, zazwyczaj wolimy wybrać łatwą opcję, tak jakby taka istniała. No cóż, wiesz, wiem, że On mnie wzywa do wzięcia swojego krzyża i podążania za Nim, ale no wiesz. A potem? Zastanawiamy się, dlaczego to chrześcijańskie życie nie jest wcale takie, jak oczekujemy. Naprawdę? Posłuchaj, jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać swoje życie, to powiem ci, że będzie to życie poświęcenia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Prospera z Reggio biskupa. Bliższe szczegóły życiorysu tego świętego z V wieku okryte są tajemnicą. Począwszy od IX wieku, kult świętego Prospera istniał we włoskiej prowincji Emilia, chociaż święty prawdopodobnie pochodził z Hiszpanii. Podobno również, jak głosi tradycja, rozdał wszystkie swoje dobra biednym, spełniając w ten sposób chrystusowy nakaz skierowany do bogatego młodzieńca. Święty Prosper był biskupem przez 22 lata. Odznaczał się wielką dobroczynnością. Zmarł 25 czerwca 466 roku. Orszak pogrzebowy tworzyli współpracujący z nim kapłani i diakoni. Pochowano go poza murami Reggio w kościele świętego Apolinarego, który zbudował i poświęcił. W roku 703 jego relikwie zostały przeniesione do nowego dużego kościoła wzniesionego ku jego czci przez biskupa Reggio Tomasza. Święty Prosper czczony jest jako główny patron tego miasta.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, czwartek, 25 dzień czerwca 2026 roku. W dzisiejszych modlitwach polecajmy duszę zmarłego kapłana pochodzącego z diecezji tarnowskiej Bożemu Miłosierdziu. 25 czerwca w 2023 roku zmarł ksiądz Kazimierz Czesak, emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
2: Szósta 6:30, Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Będzie też przeprowadzenie kompleksowej kontroli wynagrodzeń w placówkach finansowanych ze środków publicznych, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
3: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
2: Na początku lipca NIK przedstawi wyniki kontroli w Szpitalu Południowym, która odbywała się od września ubiegłego roku do stycznia tego roku. Kontrolerzy badali kondycję finansową placówki. Kontroli podlegają też wynagrodzenia w placówkach finansowanych ze środków publicznych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Ponad 9 milionów złotych dla 5 małopolskich samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umów odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku. Powiat brzeski dostał prawie 6 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej Mokrzyska-Radłów na dwóch odcinkach wraz z obiektem mostowym w miejscowościach Bokowice, Bielcza, Baryś i Borzędzin. Do Ryglic trafi około 800 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Łokietka na trzech odcinkach. Gmina Pleśna dostała prawie 500 000 złotych na przebudowę drogi Łowczówek-Piotrkowice na dwóch odcinkach w miejscowościach Pleśna i Łowczówek. Ponadto gmina Rzezawa na remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Dziś podpisano umowy na zadania, które pierwotnie znalazły się na liście rezerwowej. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym możliwa będzie realizacja kolejnych prac, których łączna wartość wynosi ponad 9 milionów złotych. Czy młodzi chcą dziś żyć aktywnie? Jak powinien wyglądać sport dzieci w wieku szkolnym? Dyskutowano o tym podczas forum w szkole w Kamionce Wielkiej. Wśród prelegentów był m.in. srebrny medalista olimpijski Aleksander Kłak, który mówił o blaskach i cieniach kariery piłkarza. Pojawiały się też wątki otyłości wśród dzieci. Uczniów z Kamionki Wielkiej pytaliśmy, czy w ogóle lubią sport.
4: Grałem w piłkę nożną większość lat.
5: Ja miałem ten występ z karaty, tam też był.
6: Tutaj w szkole, że jest KS.
7: Dlaczego tak ważne, żeby młodzi ludzie tak jakby jednak ten sport uprawiali?
8: No, zdrowi.
9: Żeby nawyki sobie wyrobić, takie formy.
10: Jesteś
9: takie
10: dorosły, to też żeby trenować.
11: Codziennie po szkole na boisko.
12: Za niedługo wakacje to będzie można wchodzić ile się chce.
13: Ja większość mojego dnia spędzam na jeździe na rowerze.
7: A dużo macie tutaj zajęć sportowych poza
13: no,
7: Włoszech?
13: Tak, mamy SKS,
14: siatkówka Dunajec.
15: Piłkę nożną to Apegolię trenuję na tym boisku.
2: Z uczniami rozmawiał Krzysztof Niedzielan. Podczas wydarzenia w szkole podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej dzieci mogły też nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Relacje i zdjęcia z wydarzenia publikujemy na rdn.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek czwartkowy rześki. Na termometrach w Tarnowie w tej chwili 16 stopni powyżej zera. W ciągu dnia może to być nawet 30 stopni. Wiatr słaby. Północno-zachodni, teraz wieje z prędkością około 7 km na godzinę w porywach do 12. Przy takich wysokich temperaturach sytuacja biometeorologiczna dzisiaj niestety niekorzystna. W miarę upływu dnia będzie poprawiać się. W nocy 16 stopni, jutro powyżej 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: I oczywiście mówimy o temperaturach w cieniu. Powyżej 30 stopni dzisiaj na zachodzie kraju. W Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, w Szczecinie tutaj nawet 32-33 stopnie pokażą termometry. Na południowym wschodzie do 29 stopni, ale pewnie przekroczy słupek rtęci 30 kreskę.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: To już 6.35, Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Mamy czwartek, 25 dzień czerwca 2026 roku. Jeszcze tylko dziś i jutro rozdanie świadectw i wakacje.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Będę był to al ristorante.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty? Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami? Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive, dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
12: Kwadrans do godziny 7.
13: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
14: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
12: Spokojnie upływa poranek i noc bocheńskim policjantom. Podobnie było też w Brzesku, bez zdarzeń drogowych. Spokojnie także w Dąbrowie Tarnowskiej i w Tarnowie. Tak, noc była bezpieczna. Jedynie dębiccy funkcjonariusze odnotowali jedno zdarzenie. Pani kierująca samochodem osobowym w zawadzie nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Wjechała w krawężnik i przewróciła samochód na bok. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu poza samochodem. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Ruch jeszcze umiarkowany. Bez problemów przemieszczamy się ulicami Lwowską, Słoneczną, Sitki, Słowackiego, na Klikowskiej też niewielki ruch. Bez problemów jeszcze na Konarskiego, Gumińskiej i Narutowicza, chociaż tu przy Mostowej krótka kolejka. Czekamy na zmianę świateł. Na Krakowskiej ruch odbywa się płynnie, bez kłopotów dojeżdżamy do Krzyżyckiej Czerwonej i dalej w stronę Krakowa. Zaglądam teraz na ulicę Bochni, tutaj też w miarę spokojnie, bez większych problemów w Brzesku. Może na Kościuszki troszeczkę jest więcej samochodów w tej chwili Mickiewicza. Także płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla zmotoryzowanych.
13: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
14: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
12: Polski czwartek, Gosia Andrzejewicz. Dlaczego?

Gosia Andrzejewicz. Dlaczego? Dlaczego chciałaby cofnąć czas? No może nie dlatego, żeby coś zmieniać, bo przeżyła tak wspaniałe chwile, że chciałaby je przeżyć jeszcze raz, czego absolutnie wszystkim życzę, żeby tak właśnie było, żebyśmy cofnęli, mogli cofnąć czas, aby przeżyć wspaniałe chwile raz jeszcze, a nie żeby coś w nich zmieniać. Mamy 25 dzień czerwca 2026 roku. Słońce wstało 28 minut po godzinie 4, zajdzie 11 minut przed godziną 21. Do zachodu słońca pozostało 13 godzin 59 minut. Bardzo mocno dzisiaj będzie to słońce nam operować. Niebo bezchmurne. Dzień liczy sobie 16 godzin 21 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 17 minut i 4 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już o prawie minutę, dokładnie o 56 sekund. Dokładnie też za 90 dni przyjdzie do nas astronomiczna kolorowa jesień.

Anita Lipnicka, jestem powietrzem, przed godziną 7 jeszcze bracia, wierzę w lepszy świat, a punktualnie o godzinie 7 w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi wiadomości radia RDN.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
6: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.
9: Trzęsienie ziemi w Wenezueli, jest wiele zawalonych budynków i ofiar. W tych wiadomościach będziemy też ostrzegać przed upałami, przed nami dni z prawdziwie tropikalnymi temperaturami. Krok bliżej do budowy Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach.
10: Nie zabraknie hologramów, możliwości wirtualnego zwiedzania pola bitwy, przejścia w okopach.
9: Minęła siódma, Jolanta Moździerz, zapraszam. Donald Trump zapowiada pomoc Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Według amerykańskiego prezydenta liczba ofiar śmiertelnych będzie katastrofalna. O wielu zabitych i rannych mówiła też prezydent Delcy Rodriguez. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Aleksander Przoniak.
11: Donald Trump zapowiedział we wpisie w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc swoim wielkim przyjaciołom w Wenezueli. Dodał, że wstępne dane o ofiarach nie są optymistyczne. Pomoc zapowiedziało także kilka państw Ameryki Łacińskiej. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z zespołem ratowniczym są gotowe do wylotu do Caracas. Wsparcie deklarują także Ekwador, Brazylia oraz Argentyna. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy Wenezueli, Caracas. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulice. Szyby wypadały z okien. Niektóre budynki mają uszkodzone ściany i elewacje. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu, nie ma internetu. Władze wprowadziły stan wyjątkowy, wstrzymano kursowanie pociągów i metra.
9: Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę. Mariusz Pieśniewski.
12: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
13: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
12: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
0: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
12: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
3: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
12: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów.
14: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Coraz bliżej utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach. Placówka, która może powstać w przyszłości, będzie stawiać na rozwój dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach, korzystając z dorobku historycznego i kulturowego najbliższej okolicy. W Urzędzie Gminy podpisano umowę o wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego, co pozwoli na wykonanie projektu inwestycji. Na tej podstawie będzie można oszacować koszt i czas budowy. Ekspozycja dotycząca historii zostanie utworzona z pamiątek i elementów uzbrojenia odnalezionych w okolicy, mówi wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried.
15: Na terenie gminy Szerzyny, jak i również w okolicach, wydobyto z ziemi bardzo dużo pozostałości po I wojnie światowej. Począwszy od uzbrojenia osobistego żołnierzy, skończywszy na częściach artyleryjskich. Te wszystkie artefakty zostały przez lokalnych pasjonatów odrestaurowane, one są zabezpieczone i chcemy, żeby to było główną osnową. Oczywiście nie możemy się zamykać na nowoczesne formy prezentacji, a więc nie zabraknie hologramów, możliwości wirtualnego zwiedzania pola bitwy, przejścia w okopach.
9: Prace projektowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynach mogą potrwać do 2 lat. Święta Kinga i jej duchowe dzieci o macierzyństwie wykraczającym poza więzy krwi. W 8 audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego, przeniesiemy się do klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu. Dziś o godzinie 13.15 będziemy rozmawiać o duchowym macierzyństwie, które rodzi się w ciszy i modlitwie. Na przykładzie fundatorki starosądeckiego klasztoru, świętej Kingi, która sama wybrała życie w czystości. Kiedy dziewczyna przekracza próg klauzury, nie zabija w sobie kobiety ani instynktu macierzyńskiego, mówi matka Ksieni, siostra Maria Antonina Marianna Kowalska.
16: Bóg tych darów nie niszczy, On je niesamowicie rozszerza. Moje serce nie zamknęło się na miłość, ono otwarło się tak szeroko, że przestało mieścić tylko jedno, dwoje czy troje własnych dzieci. Moje macierzyństwo stało się uniwersalne. Codziennie, gdy klękam przed Najświętszym Sakramentem, w moje ramiona, te duchowe, modlitewne, biorę setki dzieci, matek, ojców, porzuconych, cierpiących. Nie zrodziłam nowego życia biologicznie, ale każdego dnia w bólach modlitwy rodzę ludzi dla nieba.
9: Matka Ksieni podkreśla też wagę świadectw i cudów macierzyństwa wyproszonego przez wstawiennictwo świętej Kingi. Jak dodaje, poprzez kanonizację świętego Jana Pawła II potwierdził, że świat i Kościół potrzebuje modlitewnego i ukrytego trudu klarysek. Audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski można słuchać co tydzień w czwartki o 13.15 na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ani jednej chmury na niebie. Tak to wygląda w Polsce południowo-wschodniej. Na razie temperatura jest komfortowa, 18 stopni pokazują termometry w Tarnowie, tyle samo w Ciężkowicach, w Dębicy też 18, w Bochni 17, w Dąbrowie Tarnowskiej już 19 kresek powyżej zera, a to nie koniec upałów, do 30 kresek powinniśmy dzisiaj zobaczyć w Małopolsce, na Podkarpaciu, Świętokrzyskie, na zachodzie kraju nawet 34 stopnie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych, właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: To dopiero początek upałów, naprawdę gorące dni przed nami, taka będzie też sobota, niedziela w Małopolsce, zobaczymy powyżej 30 stopni już na jutro, synoptycy zapowiadają 33 kreski w Tarnowie. Na zegarach 8 minut po godzinie 7.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Muzycznie demono, mija mnie czas.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

0: Duet Karol Szczurowska i Antek Smykiewicz i Poranna. Poranek z radiem RDN Małopolska w czwartek 25 czerwca 2026 roku. Co wydarzyło się 25 czerwca przed laty? W 1447 roku w Krakowie odbyła się koronacja Kazimierza IV Jagiellończyka na króla Polski. Rok 1656, potop szwedzki. W Malborku zawarto szwedzko-brandenburski traktat zbrojny przeciwko Polsce. Rok 1792 w Ostrogu na Wołyniu po raz pierwszy wręczono ordery Virtuti Militari. Udekorowano nimi 15 oficerów i żołnierzy biorących udział w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami z Rosjanami. Rok 1976. Dzień po uchwaleniu przez Sejm podwyżek cen, m.in. mięsa o 69% i cukru o 100%, w Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze. Strajki na mniejszą skalę miały miejsce też w Łodzi, Starachowicach, Grudziądzu i Nowym Targu. W 2011 roku po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Marynarza. A rok temu, 25 czerwca 2025 roku, z przylądka Canaveral na Florydzie nastąpił start międzynarodowej prywatnej misji Axiom 4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wziął w niej udział astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jako drugi Polak po Mirosławie Hermaszewskim w 1978 roku poleciał w kosmos. Był także 743 osobą, która znalazła się w przestrzeni kosmicznej i pierwszym Polakiem, który przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas dwutygodniowej misji organizowanej we współpracy z NASA dr Uznański-Wiśniewski przeprowadził kilkanaście eksperymentów naukowych zaprojektowanych przez polskie firmy oraz instytucje. Tak, to już rok upłynął od tego wydarzenia. W 2009 roku Michael Jackson, legenda muzyki pop, zmarł w wieku 50 lat w szpitalu w Los Angeles. Piosenkarz trafił tam po zatrzymaniu akcji serca. A 25 czerwca w 1983 roku w Szczecinie przyszła na świat Kleo, właściwie Joanna Krystyna Klepko, piosenkarka, autorka tekstów, malarka i projektantka mody, z wykształcenia architekt krajobrazu. Ma brata bliźniaka Piotra. Dzieciństwo spędziła na warszawskim Ursynowie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera i architekta krajobrazu. W czasach studenckich przez pół roku mieszkała w Paryżu. A za sprzedaż swoich albumów i singli otrzymała 3 diamentowe płyty, 1 poczwórnie platynową, 2 potrójnie platynowe, 5 platynowych i 5 złotych. Kleo, dzień dobry.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska.

Życzenia urodzinowe dzisiaj przyjmuje Kleo. Wszystkiego najlepszego, DRDN Małopolska. No i dla wszystkich urodzonych 25 czerwca też wszystkiego, wszystkiego naj. No i dobre życzenia także przyjmują dzisiaj Dorota, Łucja, Maksym, Prosper, Prospera i Wilhelm. Najlepsze od RDN Małopolska. 25 czerwca w 1967 roku grupa The Beatles weszli do studia One w londyńskim Abbey Road Studio, by przekazać światu wyjątkową wiadomość. Transmitowane na żywo w ramach programu BBC Our World wykonanie utworu All You Need Is Love było częścią pierwszej międzynarodowej transmisji satelitarnej w historii telewizji i szacuje się, że występ obejrzało około 400 milionów widzów na całym świecie. Patrycja Markowska w RDN Małopolska teraz. Księżycowy na zegarach prawie 23 minuty po godzinie 7.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik, nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
6: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
7: Hyundai.
8: Kalambury, przegrany robi obiad.
9: Mama pokazuje zimę?
10: Albo stoi przy lodówce.
8: Dobra, to jeszcze raz.
9: Dom?
10: Ciepło!
8: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.
12: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
13: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Zmiany w BrookBet Termalice Nieciecza przed startem sezonu dotyczą nie tylko piłkarzy. Klub ma też nowego fizjoterapeutę Łukasza Cierpicha, który ostatnio pracował w Stali Mielec i to przez 9 lat. Nowy członek sztabu medycznego współpracował też z kadrą kajakarstwa górskiego, z reprezentacją Polski w narciarstwie alpejskim czy z Justyną Kowalczyk, utytułowaną biegaczką narciarską pochodzącą z Kasiny Wielkiej. Jednocześnie klub BrookBet Termalika pożegnał jednego z dotychczasowych fizjoterapeutów, Marcina Chłostę, który zdecydował się nie przedłużać nowej umowy. 17-letni Marcel Płocica będzie grał w Sandecji Nowy Sącz. Napastnik został wypożyczony na rok z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie grał w trzecioligowych rezerwach tego zespołu, w których zdobył 8 goli. Ponadto występował w centralnej lidze juniorów, w której zanotował 5 bramek. Płocica ma na koncie grę w reprezentacji Polski w kategoriach młodzieżowych do lat 15, 16 i 17. A przypomnijmy, że w tym tygodniu do Sandecji dołączył też 25-letni skrzydłowy Patryk Kieliś, ostatnio grający w Hutniku Kraków. Zawodnik podpisał roczny kontrakt. Teraz sporty motorowe. 18-letni tarnowianin Maciej Gładysz wraca na słynny austriacki tor wyścigowy. Chodzi o Red Bull Ring, gdzie odbędzie się czwarta runda FIA Formuły III. Jedyny Polak w zmaganiach młodych kierowców z całego świata do tej pory punktował we wszystkich trzech rundach. W Australii w wyścigu głównym był piąty, w sprincie w Monako ósmy, w Barcelonie zakończył wyścig na 10. miejscu. Stawkę 30 zawodników, w piątek czeka oficjalny trening i kwalifikacje, w sobotę sprint, a w niedzielę wyścig główny. Maciej Gładysz w tym sezonie ściga się w barwach francuskiego zespołu Art Grand Prix. Sądeczanin Rafał Dudek niedawno obronił pas Babylon K1 w kickboxingu, ale okazuje się, że do walki w nowosądeckim amfiteatrze mogło nie dojść. Zawodnik poinformował, że 4 tygodnie przed galą kot ugryzł go w rękę, gdy próbował ratować zwierzę przed psem. Żeby wrócić do treningów, konieczne były dreny, zastrzyki i antybiotyki. Dzięki pomocy lekarzy, m.in. z Gorlickiego Szpitala, ręka Rafała Dudka szybko wróciła do sprawności i mógł kontynuować przygotowania. Gdyby do kontuzji doszło później, walkę trzeba byłoby odwołać. Przypomnijmy, że 42-latek w piątek pokonał przez nokaut Anglika Chrisa Meliusza i dalej ma pas Babylon K1 w kickboxingu.
12: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jeszcze komfortowa temperatura, w Tarnowie 19 stopni, no ale będzie męcząca w ciągu dnia, bo nawet do 30 stopni, może nawet powyżej 30 stopni pokażą termometry w regionie. Na jutro synoptycy zapowiadają 33 stopnie, a podczas weekendu nawet 36 do 38. W Małopolsce, na Podkarpaciu, na zachodzie kraju nawet do 40 stopni przewidują synoptycy. Jakość powietrza jest dobra, ciśnienie stabilne.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Bardzo gorące powietrze wdziela się do naszego kraju. Na barometrach w tej chwili w Tarnowie 996 hektopaskali. Przy takich wysokich temperaturach sytuacja biometeorologiczna jest niestety niekorzystna, ale w miarę upływu dnia będzie się poprawiać. W nocy biometr korzystny. W nocy na termometrach 17-18 stopni. Na zegarach 7:34.

0: milion lat.
1: Reklama.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Po reklamie.
3: 25 dzień czerwca, Polski Czwartek w Radiu RDN, Małopolska, muzycznie Sarsa i Carmen, na zegarach 19 minut do godziny 8.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Już wjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Ruch niewielki. W tej chwili płynnie jest na ulicy Klikowskiej. Więcej samochodów na rondzie tylko przy Słowackiego, ale tak to płynnie jedziemy. Wyjeżdżamy z Tarnowa Klikowską i też do Tarnowa, do centrum dojeżdżamy bez zatrzymywania się. Na Alei Matki Bożej Fatimskiej także spokojnie dojeżdżamy do Nowodąbrowskiej, dalej do Błonie i tutaj także niewiele, a troszeczkę więcej samochodów jest teraz na Krzyskiej przy Spokojnej. Ale elektryczna Błonie Wyszyńskiego, tutaj ruch niewielki. Na Alei Kwiatkowskiego tylko przy Czerwonych Klonów więcej jest samochodów i od ronda Solidarności też ruch w stronę Czerwonych Klonów jest nieco większy, ale w Kępie Bogumiłowickiej później do autostrady dojeżdżamy bez kłopotów. Podobnie wygląda Aleja Jana Pawła II i również na Alei Pendereckiego niewiele się dzieje. Na ulicy Lwowskiej przy Orkana teraz jest więcej pojazdów. Tutaj jest ta część miasta obciążona, tak na Lwowskiej. Od jednego ronda jadąc od Nowego Szpitala dojeżdżamy do drugiego ronda, tego tu, gdzie trwają prace i tutaj mamy troszeczkę ciasno. Ale z drugiej strony ulicy Lwowskiej przy Starodąbrowskiej tutaj jest płynnie, odbywa się ruch. Na Starodąbrowskiej też niewiele pojazdów, do ulicy Słonecznej Mickiewicza, Aleja Solidarności wolne są od korków. Na ulicy Gumnickiej przybyło samochodów, przy ulicy Dąbrowskiego i na Konarskiego teraz jest więcej aut w kierunku ulicy Tuchowskiej i kolejka ustawiła się także na ulicy Tuchowskiej. Kierowcy chcą włączyć się do ruchu na ulicę Narutowicza, chcą wjechać. Dzięki uprzejmości kierowców poruszających się ulicą Narutowicza i jest to możliwe. Wszystkiego bezpiecznego!
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: 7:46 i po minuty.

Kaja i Dominik Dudek. Taki duet i Kaję jeszcze usłyszymy dzisiaj przed godziną 8 w duecie, tym razem z Wiki Gabor, ramię w ramię, ale wcześniej Wiki i Miłość Kwiat Nieśmiały. A po godzinie 8 gościem porannego programu będzie wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Słowo za słowa o 8.10, a z kolei gościem czwartkowego programu Rozgryźć Kościół będzie ojciec Grzegorz Gut, kustosz sanktuarium w Tuchowie, a tematem audycji będzie powrót odnowionego obrazu królowej diecezji tarnowskiej oraz wielki odpust tuchowski. Zapraszam w imieniu księdza Marcina Gryzłę. A teraz zgodnie z zapowiedzią Miłość Kwiat Nieśmiały. Wilki chęt.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Radiowe kino plenerowe.
3: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko klubu sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.
6: Na początek Wenezuela są ofiary trzęsień ziemi. Dawna szkoła podstawowa w Łóżnie zamieni się w środowiskowy dom samopomocy. Gmina szuka finansowania. Parafia w Zbylitowskiej Górze ma 700 lat obchody już w ten weekend.
7: Jest to bardzo żywa parafia.
6: Minęła 8, Jolanta Moździerz, zapraszam. Co najmniej 32 ofiary śmiertelne trzęsień ziemi w Wenezueli. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Rannych jest 700 osób. Ofiar może być znacznie więcej. Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Jeden z mieszkańców był świadkiem katastrofy budowlanej wywołanej wstrząsami. Stoję właśnie 20 metrów od budynku, który zaczął się trząść. Zatrzymałem samochód i wtedy budynek się przewrócił. To było właśnie tu, gdzie sygnalizacja świetlna. Dokładnie tam stałem. Stany Zjednoczone i kraje Ameryki Łacińskiej zapowiedziały już pomoc Wenezueli. Trwa akcja ratunkowa. Ofiar może być znacznie więcej. Do tego tematu będziemy wracać. Gmina Łóżna będzie zabiegać o finansowanie dla środowiskowego domu samopomocy. Wcześniej pomysł dotyczący powstania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przepadł w związku z zakończeniem finansowania takich placówek z rządowego programu. Koszt inwestycji to około 7 milionów złotych, ale samorząd chce pozyskać pieniądze z nowego programu dotyczącego już nie tylko seniorów, ale określonych grup z niepełnosprawnościami. Wójt gminy Łóżna Mariusz Tarca mówi, że trwają prace nad dostosowaniem dokumentacji do nowych warunków, by wszystko było gotowe do końca roku, kiedy spodziewany jest start naborów.
8: W momencie, kiedy ogłosi się nabór, a spodziewamy się tego końcem roku, wystartujemy z gotowym projektem, z gotowym dokumentem budowlanym, może z pozwoleniem na budowę już nawet. Też w międzyczasie musimy dokonać zmiany w MPZP, bo obiekt do tej pory był szkolny, działka też miała funkcję szkolną, oświatową. W tej chwili musimy zmienić na usługi społeczne, takie jak najszersze, żeby nie było problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
6: Środowiskowy dom samopomocy miałby zostać adaptowany w budynku po dawnej szkole podstawowej numer 2 w Łóżnej.
3: Z życia kościoła.
6: 700 lat ma parafia w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa. Obchody odbędą się w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Z okazji jubileuszu powstała także monografia, która liczy ponad 800 stron. Parafia ma prawie 2000 mieszkańców, a jak podkreśla proboszcz parafii pod wezwaniem podwyższenia krzyża świętego w Zbylitowskiej Górze, ksiądz Józef Kaczmarski, przybywa rodzin i dzieci, bo wielu mieszkańców buduje swoje domy w tej miejscowości.
7: Jest to bardzo żywa parafia. Jest dom parafia nowy, piękny, funkcjonalny, którym jest parafialne życie. Mamy kilka fajnych wspólnot. Jest bardzo duża i aktywna akcja katolicka, która liczy przeszło 30 osób. Mamy 50 ministrantów i lektorów, lektorów ojców, takie pokoleniowe także. Są rodziny, które służą przy świątyni. Mamy szkołę biblijną, spotykamy się raz w miesiącu. miesiącu. Bardzo często organizujemy przede wszystkim wieczornice, patriotyczne nabożeństwa, a także mamy swój zespół parafialny napełnieni Duchem Świętym.
6: W niedzielę 28 czerwca przy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Podczas uroczystości zostaną poświęcone pamiątkowe obeliski i tablica. Małopolska jest najchętniej wybieranym województwem w Polsce przez turystów zagranicznych. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń w rozmowie z RDN Nowy Sącz podkreśla, że ta tendencja utrzymuje się od lat. Co czwarty turysta z zagranicy, który przyjeżdża do naszego kraju, wybiera się właśnie na południe kraju. Zazwyczaj jest to rejon Krakowa i Podhala, ale coraz większą popularność zyskuje także Sądecczyzna.
0: No, mamy największą ilość rezerwatów przyrody, parków narodowych, miejsc, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. No, chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim mamy cerkwie, kościoły, które są wpisane na szlak architektury drewnianej. Wydaje mi się, że to jest nawet szczególnie w powiecie gorlickim nie do końca jeszcze wykorzystane.
6: A jak dodał prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, architektura drewniana i historyczna przyciąga tu szczególnie turystów z Dalekiego Wschodu, czyli Azjatów, którzy coraz chętniej wybierają również Małopolskę. Turystów przyciągają też nowe obiekty noclegowe o wysokim standardzie, których jest coraz więcej także na Sądecczyźnie. Gościem porannej rozmowy Słowo za Słowo w RDN Małopolska będzie wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Gościem czwartkowego Rozgryźć Kościół będzie ojciec Grzegorz Gut, kustosz sanktuarium w Duchowie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeszcze temperatura komfortowa, 20-21 stopni pokazują termometry w regionie, ale będzie gorąco, niczym w piecu. Nawet do 30 i może nawet powyżej 31 stopni i mówimy o cieniu. Na jutro synoptycy zapowiadają 33 stopnie i cały weekend zapowiada się bardzo upalnie. W nocy temperatura spadnie do 17-18 stopni. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach bez zmian 996 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Polski czwartek na początek kolejnej godziny naszego spotkania. Sydney Polak i Natalia. Na liście świętujących nie ma Natalii, ale wszystkie panie noszące to imię pozdrawiamy. A życzenia imieninowe dzisiaj przyjmują Dorota, Lucja, Maksym, Prosper, Prospere i Wilhelm. Wszystkiego dobrego od RDN Małopolska 6 po 8.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio RDN Małopolska, na zegarach już 11 minut po godzinie 8. W radiowym studiu są Ewa Biedroń i gość porannego programu.
6: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
7: Dzień dobry, witamy słuchaczy, witam naszego gościa, wicestarosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Spoglądam, jakie piękne słońce, kolejny dzień wysokich temperatur, jeszcze wyższe temperatury podczas weekendu, więc te wakacje się zbliżają, dobra pogoda będzie sprzyjać, ale bardzo ważne jest bezpieczeństwo i o tym dużo dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem. Zacznijmy od powiatowego dnia bezpieczeństwa, to wydarzenie, które przyciąga bardzo wiele osób i z całego Powiśla i tutaj z Tarnowa, bo państwo przez wiele miesięcy przygotowujecie tę imprezę, atrakcji w tym roku także było dużo. Jak pan ocenia przebiegał ten dzień?
8: Dobrze, może tak, pani redaktor, dwa słowa na temat tej imprezy, która się już odbyła 14 czerwca. Proszę państwa, po raz szósty powiat przygotował taką ważną, jedną z najważniejszych imprez w naszym kalendarzu. To jest Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa. Ta impreza wpisała się już do harmonogramu naszych imprez, cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W tym roku odbywała się pod hasłem Bezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży i właśnie naszym głównym celem było właśnie edukacja, ale oczywiście i integracja. Myślę, że każdy znalazł dla siebie coś, co mogło go zainteresować. Dopisali nasi partnerzy, Komenda Powiatowa Policji, Straż Pożarna, Straż Graniczna, wszystkie służby i jednostki i instytucje, które z powiatu i nie tylko z powiatu wystawiły swoje stanowiska, swoje punkty, szpital, jak są i sanepid i można się było dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy.
7: A co się cieszyło największym zainteresowaniem?
8: Proszę państwa, myślę, że wszystko było bardzo ważne i w zależności od co kogo interesowało, ale takim bardzo ważnym, takim ponad to było, proszę państwa, pokaz zabytkowych samochodów. Było zgromadzone, to było już jako czwarty pokaz, było ponad 200 samochodów zabytkowych i to, proszę państwa, od takich perełek z lat 30. do tych naszych tradycyjnych perelowskich Fiatów i Maluchów. Ale, proszę państwa, było naprawdę co zobaczyć, ale taką nową jeszcze atrakcją był właśnie rajd samochodów zabytkowych. To był pierwszy rajd, który wystartował z placu manewrowego w Dąbrowie spod firmy Jedynka poprzez Zalipie, Gręboszów i metą była właśnie nasza odrestaurowana brama zamkowa.
7: Pogoda trochę pokrzyżowała wam plany, ludzie gdzieś się schowali?
8: Proszę panią, także myślę, że cel został osiągnięty, było bardzo duże zainteresowanie, ale no troszkę nam zrobiła pogoda psikusa, no proszę państwa, pogoda jest ważnym organizatorem, troszkę nam pokrzyżowała plany, ale cel był osiągnięty, bardzo było dużo osób, no mogli troszeczkę dłużej świętować, gdyby była lepsza pogoda, ale myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Kto był, każdy był zadowolony. A jeszcze taka jedna sprawa, także na koniec taką tak najbardziej efektowne, to była właśnie parada tych samochodów zabytkowych z Brnia do Dąbrowy Tarnowskiej.
7: Czyli coś dla dużych, coś dla małych. Ważne, żeby dzieci edukować, bo potem dzieci mają wpływ na rodziców i często

0: Zarzecze Duże, Luszowice i Radgorz i właśnie już o godzinie 8 rozpoczęła się ta akcja w Zarzeczu Dużym. Ja po tej konferencji z panią bezpośrednio pojadę, na pewno się tam jeszcze włączę w to. Włączyły się w to nasi radni, pan Kamil Nowak, pan Kamil Kwiatkowski i pan Jacek Ryczek. No szczególne to zaangażowanie jest pana radnego Jacka Ryczka, bo jest również ratownikiem medycznym.
1: O czym będziecie mówić dzieciom?
0: Tak, tak. Właśnie tu oprócz Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego włączyła się w akcję Policja Powiatowa, jak również Powiatowa Straż Pożarna, no i właśnie ratownicy. Będziemy udzielać informacji na temat ruchu drogowego, bezpiecznego ruchu drogowego, jak również przepisy przeciwpożarowe, jak również ratownicy będą pokazywać, jak udzielić pierwszej pomocy.
1: A o co pan w tym miejscu chciałby zaapelować do rodziców, jeżeli dzieci jeszcze nie poszły do szkoły, może nas słuchają, co pan chciałby powiedzieć w temacie bezpiecznych wakacji?
0: Proszę panią, właśnie w ten sposób chcieliśmy jeszcze chciałem przejść do drugiego punktu i właśnie tutaj, proszę panią, właśnie w tym celu organizujemy jeszcze konkurs właśnie bezpieczna jazda na hulajnodze i rowerze. Dlaczego akurat teraz? Dlatego, że 3 czerwca zmieniły się przepisy odnośnie jazdy, korzystania właśnie z hulajnogi i z roweru. I młodzież do 16 roku musi uczestniczyć, korzystać z tych środków w kasku. No i właśnie zorganizowaliśmy taki konkurs plastyczny i właśnie zachęcamy to w imieniu pana starosty, jak i własnym, zachęcam do udziału właśnie w tym konkursie. Nagrodami są kaski i właśnie to nieprzypadkowo. I chciałem tu właśnie zaapelować właśnie, że dla dzieci i młodzieży, jeżeli będą korzystać z tych bardzo wygodnych form komunikacji rowerów czy hulajnog, które są bardzo modne teraz, żeby właśnie korzystać zgodnie z przepisami. Wprawdzie jest obowiązek ten jazdy w kaskach, ale proszę państwa, jeżeli przekraczamy znacznie prędkość, to ten kask nie wystarczy. Kask może nas chronić wtedy, kiedy korzystamy zgodnie z przepisami. Jeżeli przekraczamy znacznie, a zdarza się, że jadę samochodem i ktoś jedzie tą hulajnogą praktycznie z prędkością samochodu, wtedy ten kask nie wystarczy.
1: Także ważne, to plakat można zrobić.
0: Tak, można zrobić plakat.
1: Wakacje będą sprzyjać, trochę więcej czasu będzie.
0: Regulamin jest na naszej stronie. Zapraszamy uczniów w klasach bodajże 4-6.
1: Doczytają w internecie. Pan także uczestniczył w akcji z udziałem dzieci z przedszkoli tutaj właśnie z terenu Powiśla. Kierowca, proszę zwolnić. Taki apel wybrzmiał. Też bardzo wakacyjne.
0: Także, tak, bo są organizowane właśnie te liczne akcje. To była akurat akcja organizowana przez pana radnego Jerzego Żelazkiego, Urząd Miejski i Komendę Powiatową Policji i Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która działa przy powiecie, włączyła się w to, że ja osobiście i pani inspektor Sylwia Ziemian uczestniczyliśmy w tej akcji. To była akcja dla przedszkolaczków. Myślę, że efekt będzie, bo proszę państwa, edukacja, profilaktyka jest najważniejsza, najbardziej skuteczna, najbardziej tańsza, najbardziej w sumie tania i najbardziej efektywna. Ja myślę, że to właśnie, co pani mi zapytała, apeluję właśnie o rozwagę, o bezpieczną jazdę, jak również bezpieczne korzystanie właśnie z tych wszystkich środków lokomocji, szczególnie tam, gdzie są dzieci. A inwestowanie w edukację dzieci i młodzieży jest naprawdę ważne, bo znam to właśnie nawet z doświadczenia, bo pamiętam taki przykład, kiedy właśnie mój syn był jeszcze małym, jeszcze dzieckiem i kiedyś jadąc samochodem gdzieś przekroczyłem jakieś tam przepisy. No i zwrócił mi uwagę. I ja to do dzisiaj pamiętam. A więc
1: proszę,
0: to niezwykle ważne.
1: To jest przykład.
0: Jest to niezwykle ważne, także często właśnie dzieci mogą zwrócić, czasami rodzice są gdzieś spieszy im się i tak dalej, i dzieci mogą zwrócić uwagę. I
1: pan
0: to
1: mówi, że ważna jest ta edukacja, ale ważna jest także tutaj rozwój infrastruktury. Myślę tu przede wszystkim wszystkim w tym momencie o ścieżkach rowerowych, bo rowerzystów przybywa. Zresztą pan chyba też lubi jeździć na rowerze, więc ma pan pewne obserwacje. A będzie nowa ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej w Radgoszczy.
0: Tak, panie redaktor, jeżdżę na rowerze, jak tylko mam.

0: czas. Bardzo lubię jeździć i to jest dla mnie właśnie doskonała forma wypoczynku. No, najczęściej korzystam z Wiślanej Trasy Rowerowej, bo mam najbliżej. Jest to naprawdę dobre miejsce i dobra
1: forma wypoczynku. Nowe ścieżki są potrzebne.
0: Tak, ścieżki są potrzebne, ale tu, jak już pani powiedziała, właśnie w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę na taki ciekawy projekt. Budowa i oznakowanie ścieżek i tras rowerowych. W ramach tego projektu właśnie wybudujemy ścieżkę rowerową. Właśnie to jest taki odcinek w Radgoszczy, który nam pozwoli połączyć właśnie ścieżkę rowerową z Dąbrowy z narożnikami. To jest narożniki, to jest taki kompleks wypoczynkowy, zalew i jest to naprawdę ten odcinek bardzo potrzebny po to, żeby właśnie było zamknięty, żeby było już połączony ten odcinek narożniki Dąbrowa Tarnowska, ale to jest jeden tylko z elementów tego naszego projektu, a druga część to jest wyznaczenie prawie 200 kilometrów tras rowerowych na terenie powiatu. I właśnie to będzie ważne, żeby rowerzyści, którzy chcą odpocząć, nasi mieszkańcy chcą, nie tylko nasi, ale i turyści, chcą odpocząć, żeby właśnie były wyznaczone takie trasy rowerowe z taką mini infrastrukturą, żeby można bezpiecznie i ciekawie jeździć i spędzić ten czas.
1: To ważna inwestycja, a w temacie dróg, bo żeby jeździć też po dobrych drogach, to też sprzyja bezpieczeństwu, chociaż czasami nas zachęca, żeby przyspieszyć, ale nie, tutaj wyhamujmy.
0: Pani redaktor, oczywiście dobra droga to bezpieczna droga, chociaż czasami dochodzimy do pewnych paradoksów. Jeżeli wymienimy nawierzchnię na niektórych odcinkach, to dostajemy sygnały od mieszkańców, zróbcie coś, bo za szybko jeżdżą. Ale proszę Państwa, no to już jest druga sprawa, ale myślę, że dobra droga z infrastrukturą, z miejscami chronionymi dla pieszych, jest to bardzo ważne. I właśnie też idziemy naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców. W tej chwili zakończyliśmy budowę ważnego odcinka. To jest zakończenie takiej ulicy Piłsudskiego w Szczucinie. I jest tam właśnie po jednej stronie jest chodnik, po drugiej stronie jest właśnie taka ścieżka pieszo-rowerowa. I to jest bardzo ważny ten odcinek, bo żeby skorzystać z trasy Wiślanej, kiedyś trzeba było właśnie z rynku jechać główną ulicą albo Piłsudskiego, albo ulicą Kościuszki do trasy rowerowej, a teraz można przejechać spokojnie tą naszą nową ścieżką i włączyć się na trasę Wiślaną. A oprócz tego rozpoczęliśmy budowę, przebudowę ulicy Suchareckiego w Oleśnie.
1: Czyli jedziemy sobie drogą, a tu nagle wyskakuje sarna albo dzik. Takie interwencje między innymi docierają do Was, bo wiem, że był to jeden z tematów obrad Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w terenie.
0: Wczoraj, proszę Państwa, mieliśmy posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i właśnie takim głównym tematem były wypadki z udziałem dzikich zwierząt i właśnie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji, ze Straży Pożarnej, dyrektorem Zarządu Drogowego, jak również włączyło się w tą naszą akcję nadleśnictwo. Rozmawialiśmy właśnie o zagrożeniach, jak zniwelować, jak zmniejszyć właśnie to zagrożenie, zmniejszyć ilość wypadków.
1: To jak to zrobić?
0: No proszę Państwa, to jest naprawdę trudne. Przede wszystkim, no to nie ma takiego idealnego przepisu. Według statystyk, które przekazał nam pan komendant, to proszę Państwa, w tym roku praktycznie mamy już tyle wypadków, co 3 lata temu przez cały rok. A więc tych dzikich zwierząt jest coraz więcej i proszę Państwa, możemy ich spotkać nie tylko w obszarach leśnych, ale również w terenach takich nawet zabudowanych.
1: Mamy coraz mniej czasu, więc krótko o innych inwestycjach także chciałabym tutaj porozmawiać chwilę, między innymi tych w szkołach, bo czas wakacji będzie można wykorzystać, kiedy dzieci nie będzie.
0: Tak, proszę Państwa, tu przygotowujemy właśnie takie ważne inwestycje. Chcemy dostosować wszystkie nasze obiekty do osób z niepełnosprawnością i w 3 z naszych szkół będziemy budować właśnie w okresie wakacji windy. I właśnie chcemy, żeby te szkoły były dostosowane w pełni do osób z niepełnosprawnością.
1: Skoro tuż zakończenie roku, tuż, to jeszcze uczniowie klas 8 czekają na wyniki, no i rozpocznie się rekrutacja między innymi do przecież waszych szkół.
0: Tak, pani redaktor, jutro zakończenie roku szkolnego, oczekiwany dzień dla dzieci, bo kończy się praca, zaczyna się wypoczynek. Właśnie życzę wszystkim uczniom i nauczycielom miłego i bezpiecznego wypoczynku, żeby właśnie, jeszcze apeluję, żeby korzystali bezpiecznie z wszystkich, czy z akwenów wodnych, czy ze środków lokomocji, żeby te wakacje były bezpieczne, przede wszystkim bezpieczne, żeby byli wypoczęci. A proszę Państwa, no właśnie jutro wezmę udział w jednym ze szkół na zakończenie roku szkolnego i czekamy na, pożegnamy klasy ostatnie, a czekamy na absolwentów szkół podstawowych. Przygotowaliśmy szkoły, szkoły przygotowały dobre oferty i myślę, że rekrutacja będzie dobra, zadowalająca. Każdy z uczniów może znaleźć odpowiedni kierunek w naszych szkołach.
1: Ten zawodowy także, bo nie wszyscy chcą iść do liceum.
0: Pani dyrektor, pani redaktor, mamy 4 szkoły na terenie powiatu. Jedno to jest liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki i 3 zespoły szkół. I właśnie w tych zespołach szkół, to w Dąbrowie, w Szczucinie mamy jak gdyby 3 szkoły, technika, licea i szkoły branżowe. W Brzniu mamy szkołę branżową i technikum. O różnych kierunkach. Breń otwiera nowy kierunek, to jest aranżacja i wykończenie wnętrz. Bardzo ciekawy kierunek, zachęcamy uczniów. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni kierunek w dobrze wyposażonej szkole.
1: Dzisiaj dzień pan zaczyna tutaj w Radiu Arden Małopolska, potem wyjazd do szkoły, a już o 13:00 sesja i ważne głosowania. Wotum, absolutorium. Jak się pan spodziewa, jakie tutaj radni wystawią ocenę zarządowi?
0: No, panie redaktor, no nie wiem, jaki będzie rezultat, ale ja zawsze podchodzę do wszystkich głosowań, do wyborów z wielką pokorą i szacunkiem. Każdy ma prawo zagłosować według swojego uznania. Proszę Państwa, ja mogę tylko powiedzieć, że zarząd pracował solidnie, zrealizowaliśmy budżet i będzie nam bardzo miło, jeżeli koledzy radni ocenią pozytywnie naszą pracę i dostaniemy to absolutorium.
1: Dziękuję bardzo. Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk był naszym porannym gościem.
0: No dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Z gościem programu rozmawiała Ewa Biedroń. Na zegarach 28 minut po godzinie 8. Teraz WW z gościnnym udziałem Katarzyny Nosowskiej. Nim stanie się tak, jak gdyby nic nie było.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Słonecznie, niebo bezchmurne, na termometrach 22 stopnie, teraz w Tarnowie będzie 30, być może nawet powyżej 30 stopni. Na jutro synoptycy zapowiadają 33 stopnie i nadal bezchmurne niebo. Bezchmurnie też będzie w nocy, na termometrach nocą 17-18 stopni. Wiatr słaby teraz wieje. Z północnego zachodu w porywach do 25 km na godzinę.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Początek wakacji z bardzo wysokimi temperaturami na zachodzie kraju, nawet do 40 stopni zapowiadają synoptycy, w południowo-wschodniej w Polsce podczas weekendu do 36-38 stopni.

0: Reklama.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
11: Bak pełny, więc ruszamy. Tak, pamiętamy o tym, że trzeba zatankować samochód, aby dojechać do celu. A czy pamiętamy, aby uzupełnić płyny, abyśmy pili odpowiednią ilość wody mineralnej i zaopatrzyć się w wodę mineralną? Tak, przy tak wysokich upałach powinniśmy sobie robić często przerwy i pić dużo wody mineralnej. No oczywiście bez klimatyzacji trudno sobie jest wyobrazić dzisiaj jazdę, bo na termometrach będziemy widzieć 30 stopni i to mówimy o cieniu. O ulicach Tarnowa teraz. Przybyło samochodów na Konarskiego, Gumińskiej, ale jeszcze nie ma tragedii. Bez większych problemów poruszamy się ulicą na Rutowicza, ale zrobiło się gęsto. Na Krakowskiej przy Warsztatowej jest więcej pojazdów, na ulicy Lwowskiej przy Orkana, na Alei Jana Pawła II płynnie, na podobnie z Nasitki, Słowackiego, Szujskiego, Mościckiego tutaj spokojnie. W Bochni troszeczkę więcej samochodów, na Proszowskiej jest w tej chwili, na Trudnej też przybyło aut, a w Brzesku z kolei na ulicy Kościuszki i Głowackiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
11: RDN Małopolska w czwartek 25 czerwca. Niebezpiecznie piękny świt na zegarach kwadrans do 9.00.

dzisiaj od rana. Życzenia przyjmują Dorota, Łucja, Maksym, Prosper, Prospera, a także Wilhelm. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska. Dzisiaj obchodzimy także Dzień Marynarza, ustanowiony w 2010 roku.

Mateusz Mial, nieznajomi, a już wystartował Artur Gadowski. Stoisz obok mnie. Za chwilę w radiowym studiu obok mnie pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN Małopolska.

0: tych wiadomościach obraz Wenezueli po dwóch trzęsieniach ziemi są ofiary śmiertelne. Wiele osób jest też uwięzionych pod gruzami. W powiecie nowosądeckim ma powstać droga do lasu za blisko 3,5 miliona złotych.
1: Cała miejscowość tamten dojeżdża.
0: Alpejska Glaspa po raz drugi wystąpi w Tarnowie, tym razem dla ojców. Minęła 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Miały magnitudę 7,2 i kolejny 7,5. To silne trzęsienie na zaludnionym terenie, mówi geolog profesor Jerzy Żaba.
2: Okolica Caracas, epicentrum trzęsienia ziemi, zlokalizowane jest na zachodzie od Caracas, na wybrzeżu Morza Karaibskiego, gdzie większość mieszkańców Wenezueli w zasadzie mieszka.
0: Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Media relacjonują, że spod zburzonych domów dobiegają wołania o pomoc. W czasie trzęsienia mieszkańcy wenezuelskich miast w panice wybiegali na ulice. Szyby wypadały z okien, niektóre budynki miały uszkodzone ściany i elewacje. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu, nie ma internetu, zamknięto port lotniczy niedaleko Caracas. Władze wprowadziły stan wyjątkowy, wstrzymano kursowanie pociągów i metra. Pomoc dla Wenezueli zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Deklaracje złożyły także władze sąsiednich krajów Brazylii, Ekwadoru i Meksyku.
3: Z życia Kościoła.
0: Od Finup świętuje 700-lecie powstania parafii w dniu odpustu ku czci patronów, czyli świętych apostołów Piotra i Pawła. Obchodzony będzie także wyjątkowy jubileusz. W poniedziałek, 29 czerwca, biskup tarnowski Andrzej Jerz będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 11. W ołtarzu głównym kościoła znajdują się rzeźby patronów świętego Piotra i świętego Pawła.
4: To, co powiedział Pan Jezus świętemu Piotrowi, by umacniał braci w wierze. Święty Paweł z kolei w liście do Rzymian mówi o nadziei, że nadzieja pokładana w Bogu zawieść nie może. To jest chyba główne przesłanie tych dwóch naszych patronów. To jest też recepta na taki sukces człowieka, potrzeba człowiekowi i wiary, i nadziei. Mieszkańcom Otwinowa i przejeżdżającym przez Otwinów ten kościół wiąże się z dwoma wieżami. Dosyć, jak na wioskę, nieoczekiwaną architekturą. Piękną, bogatą, zdobioną. To kościół neogotycki, oddany do użytku w 1928 roku.
0: Mówi proboszcz parafii ksiądz Tadeusz Rzeźnik. Obecny kościół to czwarta świątynia w historii tej parafii. Pierwsza wzmianka o parafii Otwinów znajduje się w archiwach krakowskich przy Świętopietrzu. Powiat nowosądecki będzie budować drogę do lasu. Chodzi o blisko 2-kilometrowy odcinek nowej jezdni w Bierchomli w okolicy stacji narciarskiej. Inwestycja częściowo jest współfinansowana także przez tutejsze nadleśnictwo. Powiatowy zarząd dróg podpisał właśnie umowę z wykonawcą, który w połowie lipca ma rozpocząć roboty. Jak podkreśla dyrektor powiatowego zarządu dróg Wojciech Błażusiak, przebudowa dotyczy ważnego odcinka dla lokalnej społeczności.
1: Z punktu widzenia mieszkańców na pewno cała miejscowość tamten dojeżdża. Oczywiście ten ośrodek narciarski to też oczywiście dla niego to jest istotne. No ale tak wychodzi na to, że najistotniejsze dla lasów państwowych, które mają tam gdzieś swoje prace przewozowe, wykonują te wycinki. Gdyby nie ta współpraca, to my czasem byśmy zmuszeni takie odcinki drogoznakować pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o tonaż, bo są te odcinki zniszczone. A dzięki takiej współpracy my możemy te drogi utrzymać w odpowiednim stanie technicznym, a lasy mogą z nich korzystać bez większych przeszkód i bez żadnych ograniczeń.
0: Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Nowa droga ma być gotowa do 30 października. Oprócz nowego asfaltu planowana jest też budowa chodnika na około 300-metrowym odcinku. W maju zaśpiewali dla wszystkich mam, teraz postanowili wystąpić dla tatusiów. Alpejska Glaspa znów zagości w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Poetycko-muzyczne spotkanie na dziedzińcu muzeum będzie z okazji Dnia Ojca, ale też wspomnienia świętego Jana Chrzciciela. Zespół w swoim repertuarze łączy muzykę ludową z nowoczesnymi dźwiękami. Koncert pod tytułem W rytmie serca ojca, poezja przy dźwiękach alpejskiej Glaspy na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie będzie dziś o 20:00. Wstęp jest wolny. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Obserwujemy termometry. Zaczynaliśmy od 16 stopni. Na termometrach w Tarnowie teraz jest już 23 stopnie. W Ciężkowicach 18, w Dębicy 22, w Bochni 21 i tyle samo jest w Dąbrowie Tarnowskiej. Słonecznie, niebo bezchmurne, tak? Będzie do końca dnia i również w nocy bezchmurne niebo. Na termometrach dzisiaj 30, może 31. Na jutro synoptycy zapowiadają 33 stopnie w Tarnowie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest 6 minut po godzinie 9. Za chwilę w RDN Małopolska audycja Rozgryźć Kościół. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Autopromocja.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.
2: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
3: Po półrocznej nieobecności królowa diecezji tarnowskiej w tuchowskim odnowionym wizerunku powróciła na swoje historyczne miejsce, stąd naszym gościem w ostatniej przedwakacyjnej audycji Rozgryźć Kościół jest kustosz tuchowskiego sanktuarium ojciec Grzegorz Gut, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Tydzień temu w piątek obraz nawiedził wspólnotę wyższego seminarium duchownego, potem tarnowską katedrę i w sobotę wieczorem wrócił na swoje właściwe od wieków uświęcone historyczne miejsce. Jak duchowo, ale też tak po ludzku, z ojca perspektywy wyglądało to przywitanie odnowionego obrazu Matki Bożej?
4: No, z mojej perspektywy w zasadzie uczestniczyłem w tym przyjeździe obrazu od samego początku Zawodu Akademii Sztuk Pięknych. No, widziałem, że duchowe było poruszenie duchowe w związku z wizerunkiem Matki Bożej Tuchowskiej. Już po katedrze samej gdzieś tam widziałem, że ciężko było z tej katedry odjechać nawet z placu, bo jeszcze pielgrzymi czciciele garnęli się jeszcze do busa, jeszcze dotykali feretronu, przykładali różańce, jeszcze chcieli całować jakoś tak, że widać, że było to duchowe przeżycie na pewno. Sam ksiądz proboszcz katedry, który wystawił taką, jakby to powiedzieć, skrzyneczkę na prośby do Matki Bożej Tuchowskiej, no to nie zdołał odczytać tych próśb podczas nowenny pożegnalnej w sobotę, jak już miało być wyprowadzenie obrazu, bo tyle tych próśb też się nagromadziło tam w tej skrzynce.
3: Czyli widać to takie przywiązanie.
4: Tak, tak. Różnorakie prośby. No a w Tuchowie, no, zrobiło to na mnie wrażenie, bo ogólnie nie uczestniczyłem w takim bezpośrednim przygotowaniu. Parafianie raczej się zaangażowali w to przygotowanie. No to rzeczywiście, jak się nie było tutaj te dwa dni, się nagle wjechało w obstawie tam prawie 100 motocyklistów i tym busem i nagle zgromadzeni czciciele, cała ulica wysoka, parking górny, całe schody, bazyliki w ogóle obłożone, tutaj ogromne rzesze dzieciaków, cała ulica obsypana kwiatami, pąkami róż, tak samo całe schody kaplicy polowej na dziedzińcu w płatkach róż zasypane właśnie na przywitanie Matki Bożej. Widziałem właśnie spoglądających ludzi, te zaszklone oczy, te łzy w oczach takie gdzieś, nawet dzieci patrzyły z takim wrażeniem ogromnym na to, więc widzę, że to było też duchowe przeżycie na pewno.
3: Wielkie duchowe przeżycie, głębokie łzy, tak. Wzruszenie, ale też radość. Tak. Natomiast sięgnijmy do samego początku, może jeszcze zapytajmy, dlaczego w ogóle podjęto decyzję o renowacji obrazu?
4: Wiadomo, że ostatnia taka renowacja była w 1965 roku. No, to jest serce naszego sanktuarium, można powiedzieć. Bez cudownego obrazu, bez obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, sanktuarium traci swoje znaczenie jakieś. A jeżeli coś jest takiego ważnego, więc trzeba o to dbać. Więc postanowiliśmy rok temu, żeby poddać obraz takim wnikliwym badaniom na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Fizyki i Chemii Konserwatorskiej. Z tych badań powstał 74-stronicowy protokół, wyniki tych badań. I o ile one stwierdziły, że drewno, deska, to drewno lipowe, jest dobrze zachowane, nic się mu nie dzieje temu drewnu, no to jeżeli chodzi wszelkiego rodzaju rentgeny, prześwietlenia ukazały nam nawarstwienia na obrazie. I zwłaszcza w złym stanie, w złej kondycji, te wierzchnie namalowania, które były gdzieś później domalowywane. Obraz był wielokrotnie gdzieś tam domalowywany, gdzieś był wielokrotnie zmieniany, nawet 5 warstw przemalowań na niektórych elementach obrazu się znajdowało. I to też wiadomo, to też groziło, to tak jak czasem w domach przy remontach, no to się czasem trzeba coś zdjąć, żeby namalować, a nie domalowywać ciągle i dokładać, bo po prostu w pewnym momencie to odpadnie całe. Więc stanęliśmy w trudnej decyzji, no bo wiemy, że z jednej strony obraz jest w kulcie, wiemy, że jest przywiązanie czcicieli do wizerunku Matki Bożej. Teraz podjąć taką decyzję o podjęciu pewnych zmian w obrazie, o takiej renowacji właśnie polegającej na zdejmowaniu tych nawarstwień, a dzisiaj nam też rentgeny pokazały, że obraz, no wiedzieliśmy na czym stoimy, wiedzieliśmy co jest pod spodem, więc do czego chcemy dążyć, nie wiedzieliśmy z jakim spotkamy się odbiorem, no ale

0: Ciężko mi to uzasadnić, to przekonanie, nawet ten spokój, który mi towarzyszył, bo widziałem, że nawet moi współbracia bardziej mieli pewne obawy i nawet bali się w ogóle, jak przyjmą to pielgrzymi, jak przyjmą to czciciele Matki Boże Tuchowskie, ale ja miałem jakieś pewne przekonanie co do tego, żeby jednak w tym kierunku iść, gdyż no, uczestniczyłem cały czas przy tej renowacji. Regularnie też nawiedzałem Kraków, Akademię Sztuk Pięknych, widziałem te postępy. I rzeczywiście to, co mogę powiedzieć, to obraz się wcale aż tak bardzo nie zmienił. Mhm. On już po samym, już jak doświadczyłem w ogóle tych zdjęcia werniksu z obrazu, czyli tego, który gromadzi cały ten brud, kurz, gromadzi, to już odsłonił się jakby inny obraz, bo po prostu myśmy nie widzieli pewnych rzeczy, bo już był obraz tak przyciemniały, tak był właśnie ten werniks już zabrudzony, że w ogóle myśmy nie widzieli. Myśmy widzieli tak troszkę jakby ten obraz w takiej cieniu, za taką zacienioną trochę powłoką. Nie było widać dokładnych rysów, dokładnych przejść, takich ostrych, a już po samym zdjęciu werniksu nagle zobaczyliśmy, że Matka Boża ma w ogóle rumieńce na twarzy, że w ogóle tutaj, że widać przejścia pomiędzy podbródkiem a szyją, pomiędzy podbródkiem a włosami, że to już jakoś się tak klaruje.
1: Obraz już prawie od tygodnia jest w Tuchowskim Sanktuarium. Jakie są pierwsze reakcje na odnowiony obraz Tuchowskiej Pani?
0: No pierwsze... Ja osobiście tak naocznie no, staram się być z czcicielami, z pielgrzymami, z ludźmi i też jak są nawet msze święte niedzielne, bo to było takie pierwsze spotkanie w zasadzie cała niedziela, gdzie nawiedzano kościół, no to powiem od pół do szóstej chodzę po dziedzińcu i raczej spotykam się ze wzruszeniem też takimi i z podziękowaniami. Z tymi, którzy potrafią w oczy popatrzeć, w ogóle zatrzymać się, porozmawiać, no to tylko i wyłącznie słowa podziękowania otrzymywałem za taką odważną decyzję podjętą i że Matka Boża jest piękna. Też nawet podszedłem tak troszeczkę od razu spontanicznie i otworzyłem te drzwi, które są wokół, żeby już w niedzielę, nie tylko na odpuście, ale w niedzielę, żeby mogli czciciele przejść wokół ołtarza, tak jak to się na odpuście chodzi. Rzeczywiście zaraz, nie trzeba było długo czekać i specjalnie zapraszać do tego.
1: Czyli jest akceptacja.
0: Myślę, że tak.
1: Zmienił się wizerunek, ale także jest nowa suknia dla Matki Bożej. Coś możemy więcej na temat tej sukni powiedzieć, bo rzeczywiście historia też jest tutaj bardzo ważna i ciekawa.
0: Tak. No właśnie ta suknia, to też uwrażliwić chcę, suknia nie jest integralną częścią obrazu, bo nawet spotkałem się z takimi jakimiś opiniami, że wielu pielgrzymów myśleli nawet tej poprzedniej sukni złotej, że to jest w ogóle przytwierdzona suknia tak. Do obrazu. Nie, ona nie dotyka obrazu. Ona jest jakieś nawet pół centymetra od obrazu. Także to, co my widzimy z oryginalnego, odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, to my widzimy teraz tak naprawdę tylko twarz Matki Bożej, twarz Jezusa i dłonie Matki Bożej i dłonie Jezusa. Więcej tak naprawdę nie widzimy i włosów ten, bo tak to przykrywa ta suknia wotywna. Taki pomysł padł przy okazji właśnie podjęcia renowacji cudownego obrazu Matki Bożej, skoro obraz ma być też jakby odnowiony. No to może rzeczywiście dobrze by było zrobić taką suknię, taką wotywną dla Matki Bożej, która będzie okrywała ten obraz, ten wizerunek. Te suknie oczywiście to już jest długa tradycja, te suknie miały też czasami walory ochronne obrazu, żeby tam chronić przed czynnikami zewnętrznymi, ale ta suknia no to jest ogromne bogactwo historii, ogromne bogactwo doświadczonych łask, cudów. To są ludzkie życia tam na tej sukni.
1: Czyli suknia utkana z historii ludzkiego życia.
0: Tak, tak. To jest, nie trzeba było długo czekać, gdy tylko padło ogłoszenie takie, że chcemy zrobić Matce Bożej suknię wotywną. Jeżeli ktoś chciałby jakoś tam część siebie zostawić na tej sukni w postaci czy to obrączki, czy pierścionka, czy jakiegoś biżuterii drobnej, no to przyjmujemy takie rzeczy i one będą spisane, skatalogowane i oczywiście będą przekazane siostrom Bernardynkom Klauzurowym w Krakowie, bo one wykonały tą suknię, a zwłaszcza siostra Rita, jedna siostra tak naprawdę podjęła się tego zadania. Więc długo nie trzeba było czekać, aż nagromadziło się właśnie dużo tych wot dziękczynnych, takich, które zostały tam na tej sukni umieszczone. Nawet małe stópki złote, które są wyrazem, rodzice dali świadectwo, że dziecko jest cudem wyproszonym u Matki Bożej Tuchowskiej.
1: Cieszymy się, że obraz powrócił na swoje miejsce, tym bardziej, że już za tydzień 1 lipca rozpoczęcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Po 3 latach bycia kustoszem, jak ojciec ocenia i przeżywa to wielkie duchowe wydarzenie.
0: Wielki Odpust Tuchowski. No Wielki Odpust Tuchowski już sam w sobie no jest to duchowe wydarzenie, ale to już jest też takie wydarzenie, które w zasadzie przygotowuje się już z pół roku, tak już się, tak już w styczniu tam już zaczynam przygotowywać wielki odpust łowski, tylko teraz już przed samym odpustem to już ze spokojem już

0: roku już podchodzę do tego i tylko czekam na pielgrzymów, bo już wszystko w zasadzie jest zaplanowane, wszystko już jest, grafik cały ułożony, wiemy kto kiedy będzie, także no jest to ważne. Teraz liczymy na to, że też odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przyciągnie licznych pielgrzymów, też jeszcze liczniej niż może zazwyczaj.
1: A czy oprócz nabożeństw Mszy Świętej, co jest wiadomo, oczywiste, będą jeszcze jakieś wydarzenia, na które ojciec szczególnie zaprasza?
0: Zapraszam może szczególnie na wieczorki takie maryjne. Każdy wieczór, tak około 20 już po zasłonięciu cudownego obrazu, chyba że jest w Bazylice ten wieczór maryjny, no to jest wtedy przy odsłoniętym, ale każdego wieczoru mamy jakieś wydarzenia, czy to są koncerty, czy to są jakieś słowno-muzyczne wydarzenia. No w pierwszą sobotę akurat chcemy iść też na dróżki różańcowe, chcemy zaprosić na wspólny różaniec, tak jak w Fatimie jest na takie, ale na nabożeństwo fatimskie, ale raczej są tutaj koncertowo, tak raczej te wieczory maryjne przebiegają.
1: Z Marią niesiemy światło Chrystusa, to hasło, które będzie nam towarzyszyć w trakcie 9-dniowego odpustu. Jak dzisiaj głosić Ewangelię i w jaki sposób przybliżać współczesnemu człowiekowi osobę Jezusa i jak w tym aspekcie, co nam w tym aspekcie podpowiada osoba Maryi?
0: No właśnie, ustanawiając hasło odpustu, zawsze łączymy się z tym hasłem roku liturgicznego, danym hasłem jako uczniowie misjonarze. I tutaj też to hasło jest Maryja, staje się dla nas pewnym takim wzorem niesienia Chrystusa, dawania Chrystusa światu. Chociażby ta Ewangelia, która wybrzmiewa z Tuchowskiego, z odpustu Tuchowskiego, Maryja poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. No to mówimy właśnie pewien pośpiech, entuzjazm, ale z czego on wynika? Wynika on z tego, że Maryja ma pod sercem Jezusa. Maryja ma w sobie Chrystusa. I można powiedzieć, że my chcemy uczyć się bycia misjonarzem we współczesnym świecie i nie jest to aż tak wielkie wyzwanie, jakby się mogło wydawać. Najpierw trzeba mieć Chrystusa w sobie, najpierw trzeba żyć z Chrystusem, trzeba być autentycznym właśnie, trzeba kochać Pana Jezusa. I tutaj nie trzeba wiele głosić i przekonywać i nakłaniać kogoś drugiego, może niewierzącego czy zagubionego człowieka, żeby on uwierzył, masz chodzić do kościoła teraz, masz sakramenty przyjmować i tak dalej. Sama postawa ma prowokować, sama nasza postawa życia chrześcijańskiego ma prowokować właśnie wielu zagubionych do przyłączenia się, do opowiedzenia się za Chrystusem. Kiedyś usłyszałem piękne świadectwo pani, która mojej koleżance powiedziała, pani, która była może troszkę daleko od kościoła i od wiary, ale koleżanka zadała jej pytanie, czy czyta Pismo Święte, i ona ją wtedy zszokowała tym odpowiedzią. Mówi, tak, czytam Pismo Święte. Mówi, naprawdę? Tak, czytam Pismo Święte patrząc na ciebie. Ty jesteś dla mnie takim tym Ewangelią realizującą się w życiu.
1: Piękne. Nasze radio będzie towarzyszyć temu wydarzeniu, jakim jest Wielki Odpust Tuchowski, poprzez transmisję i zapowiedzi kolejnych dni, ale jeszcze kilka słów zaproszenia oddaję ojcu kustoszowi, nie tylko naszym słuchaczom, a wszystkim tym, którzy mogą czuć się zaproszeni na Wielki Odpust Tuchowie.
0: Oczywiście zaproszeni są wszyscy na Wielki Odpust Tuchowski, czciciele Matki Bożej Tuchowskiej. I oczywiście Wielki Odpust Tuchowski słynie z tego, że też gromadzi w sobie różnego rodzaju stany społeczne, grupy zawodowe i tam dla każdego jest miejsce. Jak co roku zaczynamy odpust od pielgrzymki strażaków, policjantów, orkiestr dętych. Są i leśnicy, myśliwi, jest i pielgrzymka nauczycieli, są i pielgrzymki lekarzy, jest akcja katolicka, bardzo tutaj zorganizowana grupa prężna. Jest pielgrzymka dla ministrantów liturgicznej służby ołtarza, dla dziewczęcej służby maryjnej, jest pielgrzymka, msza dedykowana dla młodzieży, dla różnym wspólnotom młodzieżowym, są pielgrzymki dla chorych, starszych, dla seniorów, dla władz samorządowych, także każdy może na podstawie nawet plakatu, który został rozesłany do całej diecezji albo pod wpływem też strony internetowej sanktuarium, może odnaleźć tam coś dla siebie.
1: Na Wielki Odpust Tuchowski, który potrwa od 1 do 9 lipca przy odnowionym wizerunku królowej naszej diecezji, zapraszał kustosz Tuchowskiego Sanktuarium ojciec Grzegorz Gut, któremu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Jest ważna dla frankowiczów uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie zdecydowali o ujednoliceniu linii orzeczniczej dotyczącej frankowych umów kredytowych z abuzywną, czyli nieuczciwą częścią klauzuli przeliczeniowej. Sędzia Jacek Grela wyjaśnił, że przy podjęciu uchwały brano pod uwagę dwa stanowiska sądów w tej sprawie.
7: Zwyciężył ten nurt, który mówi o tym, że nie można tej klauzuli przeliczeniowej składającej się z kursu wyznaczonego przez tabelę Banku NBP, korygowanego przez marżę, nie można podzielić. A więc jest to jedno postanowienie podlegające jednoznacznej wspólnej ocenie.
6: Sędzia podkreślił, że nie ulega wątpliwości, iż klauzule przeliczeniowe stanowią główne świadczenie zobowiązania. Zdaniem sądu zasadniczym pytaniem jest, czy postanowienie umowne, które zawiera klauzule przeliczeniowe, zostało sformułowane w sposób jasny dla klienta. Dlatego uchwalono, że takie postanowienia umowne ustalane przez tabelę kursów NBP na podstawie średniego kursu podlegają ocenie abuzywności wyłącznie jako całość z marżą banku. 5 razy więcej zapłacą za kurs reedukacyjny kierowcy zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zdaniem ekspertów to urealnienie stawek za dwudniowe szkolenie, a także wyraźny sygnał, że nie warto wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Maciej Szefer.
8: Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że urealnienie stawek było potrzebne.
9: Dwudniowy kurs kosztował 500 zł, podczas gdy jednodniowy kurs redukujący punkty karne w naszym przypadku kosztuje 1200, więc te liczby się zupełnie nie widziały.
8: Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski dodaje, że dla wielu osób utrata prawa jazdy oznacza utratę pracy, a także kłopoty z jej znalezieniem.
10: Bo coraz więcej firm i instytucji, w tym prywatnych, żąda od swoich pracowników wykazaniem się niekaralnością i rzadko który pracodawca patrzy, za co zostaliśmy kiedyś skazani przez sąd.
8: Kurs reedukacyjny jest obowiązkowy dla kierowców, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po odebraniu uprawnień w związku z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub po narkotykach.
6: 3,5 tysiąca polskich firm jest zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim. Polski biznes chce wejść na ten rynek i szuka partnerów po stronie ukraińskiej, mówi prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. W Gdańsku o godzinie 10 oficjalnie rozpocznie się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją. Jacek Piechota powiedział, że polski biznes szykuje się na rychły koniec wojny w Ukrainie.
11: W czasie wojny polskie firmy zarejestrowały w Ukrainie kilkaset małych, drobnych spółek kapitałowych po to, aby budować przyczółki w Ukrainie, by w już tym dniu zero być gotowymi do szybkiej rozbudowy swoich struktur. To się naprawdę dzieje.
6: W gdańskiej konferencji wezmą udział m.in. premierzy Polski i Ukrainy oraz przewodniczące Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nawet do 8 tysięcy złotych dofinansowania na przydomowe zbiorniki gromadzące deszczówkę od poniedziałku mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych mogą wnioskować o pomoc finansową w ramach programu mikroretencji. To działanie jest jednym z 9 przedstawionych wczoraj przez Ministerstwo Klimatu, które ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa klimatycznego kraju. Wiceszefowa resortu Urszula Zielińska powiedziała, że środki mogą zostać przeznaczone na szereg instalacji, które pomogą zapobiegać suszy.
12: Wyłapać każdą kroplę tej cennej wody z państwa dachu, ale to nie tylko to, bo to również wszelkiego rodzaju instalacje rozsączające tę deszczówkę. To są instalacje do zbierania wód roztopowych, do usuwania jej z podjazdów i zachowywania magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, do retencjonowania wód w gruncie, do rozszczelniania powierzchni. To są studnie chłonne, to są drenaże, to skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte.
6: Naborem wniosków zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: To były wiadomości ekonomiczne.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Będzie gorąco niczym w piecu. 24-25 stopni pokazują teraz termometry w regionie. Może to być nawet 30-31 dzisiaj. Na jutro zapowiadają synoptycy 33, podobnie sobota i niedziela, przy czym w niedzielę nawet 36-37 w Małopolsce i więcej, i mówimy o cieniu. W poniedziałek niestety też nie odpoczniemy od upałów. 36 stopni zapowiadają na poniedziałek, we wtorek wyładowania atmosferyczne i 35.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Dzieci, młodzież, grono pedagogiczne rozpoczną wakacje od wysokiego C. Kilkadziesiąt stopni Celsjusza na termometrach. Tak będzie właśnie w sobotę, jak i w niedzielę, no i początek

0: musisz do niej.
1: Andrzej Piaseczny, czekając na sobotę. Wszyscy czekają na sobotę, uczniowie przede wszystkim, bo właśnie w sobotę rozpoczynają się wakacje, jutro uroczyste rozdanie świadectw. No a my czekamy na najświeższe wiadomości dla zmotoryzowanych. Te już za chwilę. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
2: Reklama.
3: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35. Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko klubu sportowego Błyskawica w Proszówkach.
2: Po reklamie.
1: Klimatyzacja dzisiaj tak, jak najbardziej wskazana i potrzebna. Nie uruchamiamy jej od razu. Kilkadziesiąt, kilkaset metrów możemy przejechać z otwartą szybą, z uchyloną delikatnie szybą, a dopiero później włączamy klimatyzację, aby komfort jazdy się poprawił. Na ulicy Lwowskiej ruch umiarkowany w tej chwili. Słoneczna, Sitki, Słowackiego, ruch odbywa się płynnie. Dużo samochodów w tej chwili na skrzyżowaniu Gumiska, Konarskiego i Dąbrowskiego i na Konarskiego do Tuchowskiej ruch duży, później troszeczkę możemy przyspieszyć. Później znowu się musimy zatrzymać i przy Krakowskiej także ruch wzmożony na Krakowskiej, na Rutowicza i ulicy Sikorskiego. Później Krakowską jedziemy płynnie w stronę Krakowa, tutaj bez problemów. Bez problemów także z Naszyńskiego, Mościckiego. Jedynie w Mościcach przy Czerwonych Tronów jest ciasno. Na Klikowskiej ruch umiarkowany, na Alei Jana Pawła II w pustki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Ewa Jach, mamy czas. Kwadrans do 10.00.

0: skoro mamy czas, to możemy zadzwonić pod 146 200 500, aby wygrać zaproszenia do Parku Rozrywki.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Tak jest, w parku mitologicznym w Zatorlandzie znajduje się najbardziej wyjątkowe i epickie, znajdują się epickie postacie i bóstwa mitologii greckiej. Tu można zobaczyć Zeusa, Parysa, Achillesa, można też podziwiać konia trojańskiego, olbrzymiego konia trojańskiego, także tutaj dzieci mają fantastyczną zabawę i rodzice przy okazji również mogą przeżyć niesamowite przygody, sprawdzić swoją wiedzę z wczesnych lat życia. Dobra zabawa i nauka w jednym. 146 200 500. Skoro mamy czas, no to możemy przyjąć numer telefonu od osoby, która jest zainteresowana takim podwójnym zaproszeniem. Zbliżają się wakacje, więc już jeden dzień wakacji można sobie zaplanować w Zatorlandzie. Od rana do późnych godzin wieczornych na miejscu właśnie w Parku Mitologii znajdują się również trzy parki linowe, bezpieczne i dostosowane do potrzeb dzieci w każdym wieku. 146 200 500. Witam, dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Kto się dodzwonił do Radia RDN?
2: Grażyna Skarnowa.
0: Pani Grażyna jest zainteresowana takim zaproszeniem dla dziecka? No i dla siebie
2: tak,
0: oczywiście.
2: Tak, dla wnuków.
0: Dla wnuków. Poznamy imiona tych wnuków?
2: Julia i Oliwier.
0: Julia i Oliwier w jakim wieku?
2: 15 i 2,5.
0: O, no i pięknie, i bardzo się cieszymy. Już wiemy, jak będą spędzać jeden dzień w wakacji. No, jak tam sobie radzimy z upałami, proszę pani nam powiedzieć? Przy okazji zapytam.
2: Jakoś, no, nie wiem, no, nie ma problemu z upałami. Nie ma
0: No to najważniejsze.
2: Woda.
0: I jeszcze raz woda. Dobrze.
2: Woda do picia, woda nad jeziorem gdzieś tam.
0: Można się schładzać nad jakimiś zbiornikami wodnymi. Dobrze. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenia.
2: Bardzo
0: dobrze?
2: Dziękuję.
0: My również dziękujemy, pozdrawiamy i miłych wrażeń życzymy.
2: Dziękujemy.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: To oczywiście nie koniec zaproszeń. Słuchajcie Radia RDN.

0: Moc atrakcji czeka na wszystkich, którzy przybędą do Zatorlandu. Wyjątkowy plac zabaw. Tutaj znajduje się Robaki Rozrabiaki. Nawiązuje do Parku Owadów. Dzieci mogą pokonywać kolejne tunele i przeszkody, doskonale się przy tym bawiąc i spędzając czas z rówieśnikami. Na placu zabaw nie brakuje różnego rodzaju aktywności polegających na pokonywaniu ruchomych przeszkód lub tuneli. A dzieci uwielbiają takie tematyczne place zabaw i są w stanie spędzić tam całe godziny i my proponujemy spędzić cały jeden wakacyjny dzień. 14 6 200 500. Tutaj ktoś się dodzwonił do nas. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Halina.
0: Witam panią, pani Halino. Skąd pani do nas dzwoni?
1: No, koło Szczepanowa, z takiej małej miejscowości. To jest koło Brzeska.
0: Rozumiem, dobrze, cieszymy się, że pani nas słucha. I jak tam sobie radzimy z upałami, droga pani?
1: No, jak akurat sprzątam, nie ma problemu, bo później muszę po wnuczkę jechać, także...
0: Także jeszcze ten upał nam nie doskwiera dzisiaj, tak?
1: Nie.
0: Dobra.
1: Nawadniamy się i jest okej. Okay.
0: A kogo zaprosimy do parku rozrywki Zatorland?
1: Znaczy się, no, wnuczka z córką, jakby mogły jechać ze mną.
0: No, pojadą, pewnie pojadą. Wnuczka ile ma lat?
1: 9.
0: Na pewno będzie się doskonale bawić. A jak ma na imię?
1: Basia.
0: No to pozdrawiamy drogą Basię. Jutro ze świadectwem szkolnym już wróci ze szkoły i wakacje się rozpoczną w dowolnie wybranym terminie. Będziecie, miłe panie, mogły odwiedzić park rozrywki Zatorland, z czego się bardzo cieszę.
1: Dobrze, a gdzie do odebrania jest zaproszenie?
0: Już za chwileczkę wszystko sobie wyjaśnimy. Dobrze. Proszę się nie rozłączać i proszę czekać przy aparacie.
1: Dobrze,
0: za chwilę
1: dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: My również dziękujemy, pozdrawiamy, wnuczkę ściskamy, pozdrawiamy również dzielną mamę, która będzie towarzyszyć właśnie w parku rozrywki córce. No a państwo słuchajcie, Radia RDN Małopolska, także jutro będę miał dla was zaproszenia do parku rozrywki Zatorland.
2: Sponsorem audycji był właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Na zegarach 3 minuty, niewiele ponad 3 minuty do godziny 10. Za chwilę Jolanta Moździerz przedstawi najświeższe wiadomości. Do tego czasu duet Daria Zawiałow, Artur Rojek. Dziwna.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie.
3: Samorząd lekarski chce jednolitych limitów czasu pracy medyków. Przed nami dni z tropikalnymi temperaturami. W wiadomościach będziemy pytać, jak radzić sobie z upałem. Czas modlitwy i czas zabawy. Kolejne parafie diecezji tarnowskiej obchodzą 700-lecie. Minęła 10. Jolanta Mościerz, zapraszam. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu. W weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę. Mariusz Pieśniewski.
4: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
4: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
6: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
4: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
7: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
4: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów.
3: Rodzina Dudzik z Dobrej potrzebuje wsparcia po pożarze, który zniszczył poddasze i inne pomieszczenia ich domu. Ogień pojawił się w nocy z 23 na 24 czerwca i strawił również stodołę. Ruszyła zbiórka internetowa na pokrycie kosztów remontu poddasza i elewacji, ale też zabezpieczenia ocalałej części domu oraz odbudowy stodoły. Zbiórkę zorganizowali sąsiedzi państwa Dudzik z Dobrej za ich zgodą. Link publikujemy na rdn.pl. Samorząd lekarski chce ujednolicenia czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski mówił, że maksymalny czas pracy lekarza miałby wynieść do 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin miesięcznie. Joanna Stankiewicz.
8: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski przyznał, że medycy są gotowi, aby zreformować swoje środowisko i wprowadzić limity czasu pracy.
9: Kierowcy mają tachografy, żeby było bezpiecznie na drodze i my powinniśmy też poddać się limitom czasu pracy, żeby było bezpiecznie dla pacjentów.
8: Dr Jankowski podkreślił, że konieczna jest też zmiana wyceny procedur medycznych.
9: My się nie zgadzamy na strategię gaszenia pożarów w systemie ochrony zdrowia, zgadzamy się na zmiany strukturalne. To niedobra wycena procedur doprowadziła do kominów płacowych, które muszą zniknąć. Jeżeli utrzymamy tą wycenę procedur, a nawet będziemy limitować wynagrodzenia lekarzy, to dla pacjentów nie zmieni się nic.
8: Samorząd deklaruje gotowość do rozmowy o czasie pracy lekarzy, ale w kontekście szerszej reformy systemu. Dr Jankowski ma nadzieję na spotkanie w tej sprawie z premierem.
10: Z życia Kościoła.
3: 700 lat ma parafia w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa. W niedzielę 28 czerwca przy świętej godzinie 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Podczas uroczystości zostaną poświęcone pamiątkowy obelisk i tablica. Nawiązaniem do historii będzie udział grupy rekonstrukcyjnej.
11: Grupa 26 osób, którzy będą ubrani w stroje epokowe z dziejów, a więc chłopi, ziemianie, kmiecie czy też dziedzice, a także żołnierze austriaccy, także naturalnie w mundurach austriackich z epoki, po to, aby przypomnieć, że właśnie przez wieki w tym kościele gromadzili się wierni, przede wszystkim jak w domu Bożym.
3: Mówi ksiądz Józef Kaczmarski, proboszcz parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze. W ramach świętowania o 15 rozpocznie się festyn parafialny. W programie są m.in. występy artystyczne. W poniedziałek, 29 czerwca, swój jubileusz 700-lecia będzie obchodzić także parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Otwinowie. Małopolska jest najchętniej wybieranym województwem w Polsce przez turystów zagranicznych. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Medycznej Grzegorz Biedroń podkreśla, że ta tendencja utrzymuje się od lat. Co czwarty turysta z zagranicy, który przyjeżdża do Polski, wybiera się właśnie na południe kraju. Zazwyczaj jest to rejon Krakowa czy Podhala, ale coraz większą popularność zyskuje też Sądecczyzna.
0: No mamy największą ilość rezerwatów przyrody, parków narodowych, miejsc, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. No chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim mamy cerkwie, kościoły, które są wpisane na szlak architektury drewnianej. Wydaje mi się, że to jest nawet szczególnie w powiecie gorlickim nie do końca jeszcze wykorzystane.
3: A jak dodał prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, architektura drewniana i historyczna przyciąga tu szczególnie turystów z Dalekiego Wschodu, czyli Azjatów, którzy coraz chętniej wybierają również Małopolskę. Turystów przyciągają też nowe obiekty noclegowe o wysokim standardzie, których jest coraz więcej, także na Sądecczyźnie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jak słyszeliśmy również w wiadomościach, nadciąga fala upałów. Najtrudniej będzie między 12 a 16, wtedy będzie największe nasłonecznienie i też wysokie temperatury. Dzisiaj nawet do 30 stopni, powyżej 30 stopni będą pokazywać termometry na południowym wschodzie, tak w sobotę, jak i w niedzielę. Nawet 35 do 37 stopni zapowiadają meteorolodzy, więc zabieramy ze sobą wodę mineralną i uzupełniamy płyny, to bardzo ważne.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest 6,5 minuty po godzinie 10.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.
8: Słuchajcie państwo, radia RDN Małopolska w czwartek, polski czwartek, 25 dzień czerwca 2025 roku. W studiu mam przyjemność przywitać niezwykłych gości, mogę powiedzieć, bo wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. Prawdopodobnie słuchacze też chyba nie spotkali się z taką inicjatywą, z takim projektem. Anna Krok, aktorka i edukatorka teatralna, także reżyserka. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A także Gabriel Kotliński, także reżyser przy projekcie, o którym porozmawiamy za chwilę przy spektaklu. Jest kierownikiem też muzycznym całego przedsięwzięcia.
10: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No to teraz powiedzmy o tym niezwykłym przedsięwzięciu, bo wydaje się, że jest to mało spotykany projekt realizowany za murami dla osób, które tam przebywają i z osobami, które tam są. A chodzi o jaki budynek, jaki obiekt?
9: Chodzi o więzienie tarnowskie, Tarnów Mościce, oddział zewnętrzny, półotwarty. Tam realizujemy projekt, w zasadzie realizowany w ramach takiego programu resocjalizacyjnego. My zajmujemy się takimi warsztatami teatralnymi, muzycznymi. Cały projekt trwał 3 miesiące, zaczęliśmy w kwietniu. Jutro mamy premierę spektaklu, który razem z panami, naszą wspaniałą grupą, którą serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że słuchają nas.
10: Pozdrawiamy.
8: Pozdrawiamy aktorów, tak, amatorów.
9: Aktorów, tak. Naszą wspaniałą dziewiątkę. No i jutro z chłopakami mamy premierę, która jest finałem całego tego 3-miesięcznego procesu. Razem stworzyliśmy spektakl, panowie grają, śpiewają.
8: Z tego co wiem, spektakl roboczy tytuł ma Załoga.
9: Załoga, tak. Jakoś tak w procesie wyszło, że powstał spektakl o marynarzach, którzy szukają nowego lądu, zostawiają stary ląd i
8: No, bardzo ładnie się składa dzisiaj, która aktualnie obchodzimy Dzień Marynarza. Mamy takie święto w kalendarzu, obchodzone od 2010 roku.
9: No to rzeczywiście trafiliśmy w dziesiątkę, można powiedzieć tak.
8: A premiera już jutro i to wszystko odbywało się i odbywać się będzie na terenie zakładu karnego.
9: Tak, dokładnie.
8: O czym ten spektakl opowiada?
10: Ten spektakl opowiada o... W zasadzie wymyśliliśmy sobie trochę ten statek i tych marynarzy jako pewnego rodzaju metafora po prostu chęci zmiany. W zasadzie załoga 9 marynarzy decyduje się opuścić stary ląd w poszukiwaniu nowego. I w trakcie jakby tej wyprawy głównie skupiamy się jednak na tej wyprawie, a nie na tym, co jest po drugiej stronie, no to poznają się ze sobą. Są też jakieś sceny komediowe, ale dzielimy się też lękami w pewien sposób. Ta załoga jakby troszeczkę robi coraz więcej miejsca drugiej osobie na to, żeby zaakceptować po prostu obawy, które się wiążą z tym, że zostawiamy jednak coś po sobie i próbujemy jakby znaleźć albo zbudować coś lepszego.
8: Rozumiem, że teksty przeplatają się też z muzyką. Jak to zostało tutaj zorganizowane przez was?
9: Muzyka.
8: I jeszcze scenariusz. Kto jest autorem scenariusza? To on powstawał tak chyba na bieżąco, tak?
9: Może zaczniemy od tego scenariusza, a potem do tej muzyki przejdziemy, bo to w sumie może to jest dobra kolejność. Scenariusz powstawał w zasadzie wspólnie, bo w tej naszej praktyce zależy nam na tym, żeby tekst, który powstaje, nie był gotowcem, czy nie był oderwany od potrzeb naszych uczestników.
8: Czyli osadzeni w jakiś sposób budują całość
9: tak,
8: tego spektaklu.
9: Akurat w tym przypadku jakby samo już stricte tekst pisaliśmy my, ale nie wszystko, bo są tam też fragmenty po prostu wzięte dokładnie z jakichś tam notatek czy zapisków realizowanych zadań od chłopaków, więc niektóre teksty są jeden do jeden autorstwa panów. A my się inspirowaliśmy też rozmowami, treściami i tak dalej, ale nie powstawał ten scenariusz w oderwaniu od chłopaków gdzieś tak zgodnie. No a muzycznie to już oddam może tutaj pałeczkę.
10: No muzycznie

0: jakby jako część procesu jest czymś bardzo budującym tutaj i zbliżającym. Więc tak, no to jest spektakl o marynarzach, więc no wiadomo, no jakieś szanty się pojawiają. I szanty są też jakby pod tym względem naprawdę bardzo, bardzo takie, jak to powiedzieć, że...
1: Zrzeszające.
0: Tak, zrzeszające. No, bo jednak jak wszyscy śpiewamy szanty, śpiewamy głośno i trzymamy się za ramię i po prostu wszyscy razem.
2: Resocjalizacja przez sztukę. No ale to są takie unikatowe projekty. Skąd w ogóle wziął się pomysł? Jak to się stało, że 3 miesiące temu rozpoczęliście pracę z więźniami? Jak się z nimi pracowało?
3: My już mamy jeden taki projekt za sobą. Robiliśmy w grudniu zeszłego roku projekt w oddziale zewnętrznym opolskiego więzienia w Turawie z kobietami. Robiliśmy kolędowanie świąteczne, ale to był taki krótszy projekt, kilkudniowy. No i tak jakoś wyszło, jakoś tak drogi życiowe nas pokierowały, że okazało się, że jednostka tarnowska jest bardzo zainteresowana tego typu inicjatywami, że są na to pieniądze, chęci, entuzjazm i jakoś tak wyszło, że po prostu my stwierdziliśmy też, że nas to jakoś interesuje, ekscytuje i że chcemy spróbować dłuższego projektu tego typu. Pracujemy też we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobietostan z Wrocławia, które, no dziewczyny tam są bardzo już doświadczone w tego typu praktykach, więc one nas gdzieś wspierają merytorycznie, materialnie i emocjonalnie też często. No i tak, a jak się pracowało w takim razie? Może tutaj tobie też oddam.
0: No, ster. Kurczę, to jest, bardzo jest to budująca współpraca. Bo no, wydaje mi się, że tutaj jest po prostu okazja, żeby zburzyć jakby pewne jakieś uprzedzenia i znaczy nie jakby w moim kontekście akurat nie uważam, żebym miał wtedy jakieś uprzedzeń, ale po prostu jednak przebywać na terenie takiego zakładu karnego to nie jest coś, co jakby przeżywamy na co dzień. To jest jednak coś no, nietypowego.
2: Ale oni chętnie brali udział,
0: ale właśnie,
2: bo chciałem do tego też dojść, no tak, czy to był jakiś casting, czy to oni wyszli z inicjatywą, że chcą zagrać w tym spektaklu. Jak to wyglądało, te przygotowania, te pierwsze?
0: Nie było castingu, aczkolwiek grupa się uformowała na przestrzeni czasu.
3: Tak. Były jeszcze tak jakieś zmiany. Ktoś tam przychodzi, ktoś tam odchodzi, ktoś rezygnował, ktoś się nagle interesował. Też jest jakaś taka selekcja, no wiadomo, nie każdy może wziąć udział też w takich warsztatach, bo to też wymaga pewnie jakiegoś tam dobrego sprawowania wcześniej i tak dalej. To gdzieś tam też taką selekcję, powiedzmy, wykonuje wychowawca. W tym przypadku Marcin Sitko, nasz wspaniały człowiek.
0: Który jest niesamowicie wspierający.
3: Niesamowicie wspierający i zaangażowany w projekt. No a potem to już jakby w zasadzie chętni. No to też, żeby to w ogóle się udało, to nie mogą być uczestnicy do tego przymuszeni, muszą chcieć po prostu brać udział w tym.
0: A wszyscy są bardzo zaangażowani.
3: Tak, na maksa.
2: Wymieniliście jeszcze jedną osobę. To ile w sumie osób bierze udział w tym projekcie? No poza aktorami, których jest już, to powiedzieliście na początku, 9 osób.
3: Mamy 9 aktorów. Mamy mnie i Gabriela. Mamy Marcina Sitko, który wspiera nas ze strony jednostki. Ale mamy też Zuzannę Michalczuk, która pomagała nam z choreografią, ruchem scenicznym. Prowadziła też dla chłopaków warsztaty z karate. To jest zawodniczka też zresztą świetna właśnie w karate Kyokushin. Oraz Nina Herzyk, która z kolei wspiera nas ze strony scenograficznej i takiej wizualnej tego przedsięwzięcia. Także w sumie to jest nas 5 osób obsługujących. No jeszcze Iwona Konecka ze Stowarzyszenia Kobietostan przyjeżdża dzisiaj w zasadzie do nas pomóc nam ze światłami. Więc w sumie jest nas całkiem sporo, tak teraz jak to wyliczam. Że to tak niby takie skromne przedsięwzięcie, niby tylko my, a tak naprawdę to jesteśmy obudowani siecią wielkiego wsparcia od różnych wspaniałych osób.
2: Kim są aktorzy? No wiadomo, są to osoby osadzone. To także już ustaliliśmy i właśnie w zakładzie karnym odbędzie się jutro premiera tego spektaklu Załoga. Ale pytając, kim są aktorzy, mam na myśli, w jakim są wieku?
0: No, oni są
2: czym wieku, się zajmowali na co dzień?
0: Od 30 do, nie wiem, 50, 60 lat. Czym się zajmowali? No, kurczę, szczerze, też chyba nie chciałbym zdradzać jakichś konkretnie szczegółów na ich temat, bo też to jest coś, co jest też ważne tutaj w naszej grupie, to jest to, że przez to, że budujemy jakby relacje, budujemy jakąś małą taką społeczność tutaj wszyscy razem, to też jakby dbamy o siebie nawzajem i dbamy też o jakiś taki, mamy taką zasadę pisaną, jeśli mogę się podzielić tą zasadą, w naszym kontrakcie, który budujemy na początek naszej znajomości i to brzmi, co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas.
3: No tak, dokładnie.
2: Ale mówią, co daje im taki udział w takim

0: projekcie, w takim spektaklu. Cieszą się z tego powodu?
1: Bardzo,
0: że,
1: bardzo.
0: Że mogą
1: z tym mówić,
2: że tym się możemy podzielić akurat.
1: Tym się możemy na pewno podzielić, bo naprawdę...
0: Przychodzili na próby, angażowali się, rozumiem, pisali.
1: Totalnie, totalnie tak. Nie dość, że zaangażowanie jakby czasem, pracą i tak dalej, to jeszcze entuzjazm i po prostu czysta radość, jakim tak. to sprawia, jest naprawdę budujące.
2: I zawsze też byliśmy wspaniale ciepło przyjęci, z dużą radością i myślę, że nie tylko oni od nas mogli czerpać, ale my też od nich bardzo dużo się i nauczyliśmy i właśnie czerpaliśmy takiej radości i to był super czas.
1: I dużo się nami też zaopiekowali.
2: Tak. Też widzieli, że my też się trochę stresujemy czasem, albo nie czujemy się pewnie, zwłaszcza na początku, no bo to są takie bardzo wyjątkowe warunki i bardzo się starali, żebyśmy jak najszybciej się poczuli komfortowo.
0: Jutro finał, moment, na który wy czekacie, czekają aktorzy. Jak jest czas trwania tego spektaklu?
1: Około 45 minut, wydaje mi się.
2: Tak,
0: bez antraktu?
1: Bez antraktu. Niepotrzebny antrakt. Za krótki spektakl.
2: Tak.
0: No i teraz najważniejsze pytanie, które chciałem zadać, no bo wiadomo, jutro będą mogli obejrzeć to pracownicy więzienia, sami więźniowie, którzy pewnie też dostaną...
1: Ich rodziny.
0: Ich rodziny, wszystko będzie za murami. A czy na zewnątrz ten spektakl gdzieś kiedyś będzie można zobaczyć, obejrzeć, posłuchać? Są takie plany?
1: Kurczę, chcielibyśmy.
2: Bardzo byśmy chcieli, tak, żeby to się mogło wydarzyć. Proszę tutaj państwo przed radioodbiornikami, jeżeli państwa to zainteresowało, to proszę trzymać kciuki, żeby nam się udało gdzieś wyjść z tym spektaklem, czy to do jakichś placówek oświatowych, czy jakichś tam innych domów pomocy też społecznej. Takie też inicjatywy są mile widziane.
1: Na pewno też nie odbędzie się raczej występ w klasycznych, nazwijmy to, teatralnych warunkach, tylko właśnie to raczej prawdopodobnie musi się odbywać w jakichś placówkach, no bo to jest po prostu specyfika tutaj niestety projektu i grupy, że nie możemy sobie po prostu wyjść do teatru.
0: Ale... Domyślam się, że zakład karny w Mościcach posiada scenę. Czy to będzie tylko tak zaaranżowane?
1: Zostało zaaranżowane.
2: Zakład karny w Mościcach posiada bardzo piękną, dużą świetlicę, można powiedzieć, taką salę, taką aulę można
1: trochę powiedzieć. Sala konferencyjna,
2: taka większa, ale scena została pożyczona z jednego z tarnowskich teatrów, taka przenośna scena, więc mamy scenę.
0: Jest scena, są
2: kulisy, jest kotara, mamy dużo tutaj elementów, będą światła, także dużo zaaranżowaliśmy, ale przestrzeń też była wdzięczna.
0: Z waszych uśmiechów wynika, że jesteście z efektu końcowego zadowoleni. Taka próba generalna była. Kiedy się odbyła?
1: No, wczoraj?
2: Wczoraj w sumie mieliśmy pierwsze przebiegi całości i ja byłam bardzo z nich zadowolona. Dzisiaj mamy właśnie próbę ze światłami, jutro jeszcze generalna, no i pokaz, ale my jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Ale szczerze, nawet, w sensie teraz niezależnie od tego, jaki będzie efekt końcowy, to już się udało. Bo zbudowaliśmy...
0: Najważniejsza była ta praca 3-miesięczna, którą tutaj włożyliście,
2: prawda? Dokładnie.
0: To gratulacje wielkie i pozdrowienia. Trzymamy mocno kciuki za kolejne sukcesy, kolejną pracę, kolejne projekty. Anna Krok, aktorka, edukatorka teatralna i reżyserka, a także Gabriel Kotliński, również reżyser i także odpowiedzialny za tę część muzyczną spektaklu Załoga. Dzięki serdecznie za wizytę w naszym studiu.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki bardzo.

0: przemija.
1: Reklama.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
6: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Pytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
1: Po reklamie.
10: Wiadomości kulturalne.
11: Witam, Tomasz, zapraszam. Dziś na Sądeckim Rynku odbędzie się koncert na rozpoczęcie sezonu letniego. Widowisko muzyczne Lato Słońce zostanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Usłyszymy radosne, pełne słońca i dobrej energii piosenki w wykonaniu zespołu Promyczki Dobra, którym towarzyszyć będą młodzi, utalentowani uczestnicy tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Początek o 17.00. Na uczestników będą czekać koncerty plenerowe, barwne przemarsze oraz widowiskowe pokazy mażoretek i grup artystycznych. Od jutra do niedzieli miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu stanie się stolicą muzyki dętej. Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych promujących amatorski ruch muzyczny w regionie. Nie zabraknie również atrakcji towarzyszących. Zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę instrumentów, a także odwiedzić kiermasz rzemiosła i rękodzieła. Na festiwalowej scenie zaprezentują się zarówno kameralne zespoły, jak i duże składy ukazujące pełnię możliwości brzmieniowych orkiestry dętej. Ich występy oceni profesjonalna komisja artystyczna. Konkurs obejmuje dwa obowiązkowe elementy: przemarsz oraz prezentację estradową. Festiwal rozpocznie się w piątek o godzinie 18.00. W sobotę wydarzenia będą odbywać się między 12 a 15.00, a w niedzielę 28 czerwca między 14 i 19.00. Dobrodzień został przełożony. Impreza miała odbyć się w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, na Kantorii w ramach tarnowskich zdarzeń. Jednak ze względu na prognozowane na ten dzień upały, organizatorzy zdecydowali o zmianie terminu. Synoptycy prognozują na niedzielę 35 stopni Celsjusza. Nowa data planowanego wydarzenia ma być wkrótce podana na stronie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Zgodnie z harmonogramem mają się jednak odbywać pozostałe wydarzenia w ramach Dni Tarnowa. Dziś będzie można m.in. posłuchać poezji przy dźwiękach alpejskiej klasby w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Początek o 20:00, wstęp jest wolny. Jutro na tarnowskim rynku pojawił się stoiska z rękodziełem i regionalnymi potrawami. Po dwuletniej przerwie wróci jarmark galicyjski, start o 14:00. Wystawców będzie można tu spotkać do niedzieli włącznie. Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk mówi, że Dni Tarnowa to także docenienie pracy ludzi kultury.
0: Chyba najważniejsze w roku wydarzenie dla świata kultury, czyli wręczenie nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i upowszechniania kultury. 6 kategorii, bo to kategoria twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury, nadzieja roku, a jak wiemy, to jest bardzo ważna nadzieja, bo my staramy się, czy kapituła, wyłapywać te postaci, które dopiero startują i zaczynają tworzyć. Z wielką przyjemnością oglądamy ich sukcesy, jak chociażby nagrodzony 2 lata temu nadzieją roku zespół Seth Smiles, który nominowany był chociażby do nagrody Fryderyka, ale przecież gra na wielkich scenach polskich i jest zespołem bardzo rozpoznawalnym, który pnie się w górę bardzo mocno.
11: Gala wręczenia nagród miasta Tarnowa i stypendiów artystycznych odbędzie się w piątek, 26 czerwca o 19:00. Po rozdaniu nagród koncert Da Barta z Szymoniak, wstęp jest wolny, a w sobotę o 19:00 na tarnowskim rynku koncert Chip Tobacco i Wafa Muffina. A już w sobotę mieszkańcy Szczucina i okolic będą mieli okazję wspólnie świętować podczas Dni Miasta. Impreza odbędzie się na Placu Targowym w Szczucinie, a jej rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 17:00. Na scenie wystąpią laureaci 11. Festiwalu imienia Marianny Gawlik oraz wokaliści z terenu gminy. Jednym z muzycznych punktów programu będzie występ zespołu Sky Etera. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kombi.
4: Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić.
11: Po koncertach na uczestników czekać będzie również zabawa taneczna. Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. A dla najmłodszych przygotowana zostanie strefa zabaw. Na wszystkich uczestników będzie czekać też gastronomia oraz wiele innych atrakcji. Eleni wystąpi w Otwinowie. Artystki dobrze znanej także z koncertu życzeń na antenie Radia RDN będzie można na żywo posłuchać w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Otwinowie. Parafia obchodzi jubileusz 700-lecia istnienia. W dniu wspomnienia patronów świątyni 29 czerwca o 11:00 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Wieczorem tego dnia wystąpi Eleni.
12: Nie odchodź nigdy ode mnie za daleko, za siódmą.
11: To jednak nie koniec świętowania jubileuszu parafii. Parafianie i goście mogą liczyć na atrakcje także w kolejnych dniach. Będzie m.in. spotkanie z historią, literaturą, poezją. W czwartek kino plenerowe z Radiem RDN. Na placu za szkołą wyświetlimy film Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru, początek o 20:00. W sobotę na boisku szkolnym mecz kawalerowie kontra żonacie, a na finał wydarzenia w sobotę o 20:00 zabawa taneczna. Organizatorzy w ciągu tygodnia przewidzieli także szereg atrakcji dla najmłodszych, w tym watę cukrową i dmuchańce. Kino plenerowe Radia RDN w regionie będzie także w weekend. W piątek będziemy w Proszówkach koło Bochni, gdzie przypomnę, słychać nas na 97 FM. Na boisku klubu sportowego Błyskawica od godziny 18:00 powitanie lata i mnóstwo atrakcji, takich jak dmuchańce, gofry, popcorn i kiełbaski z grilla. O 20:30 wyświetlimy film pod tytułem Kumple z dżungli. W sobotę będziemy w Ilkowicach na obiektach zespołu szkoły podstawowej i przedszkola. Mieszkańcy będą witać lato. Atrakcje rozpoczną się od 17:00 w programie m.in. gry planszowe, zawody strzeleckie, mecz piłki nożnej, ale też zamki dmuchane, malowanie twarzy i zabawy z animatorami. O 20:45 chwila relaksu przy filmie Wojna z dziadkiem. W niedzielę wygodne leżaczki rozłożymy obok Domu Kultury w Młyńczyskach w powiecie limanowskim. Tutaj film rozpocznie się o 20:30.
10: To były wiadomości kulturalne.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Ciepło, będzie gorąco, aż w końcu poleje się żar z nieba. Tak będzie w niedzielę, zapowiadają synoptycy dla Małopolski. Dla Polski południowo-wschodniej nawet do 37, może 38 stopni. Na zachodzie 40 kresek powyżej zera. Dzisiaj słonecznie, w tej chwili na termometrach 26 i 27 stopni. Bezchmurne niebo także w nocy. W nocy na termometrach 18 stopni. Jutro w ciągu dnia 33 stopnie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Ciśnienie w miarę stabilne, troszeczkę zaczęło się wahać, 995 hektopaskali. Przy tak wysokich temperaturach niestety sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale będzie się w miarę upływu dnia poprawiać, w nocy biometr korzystny. Staszka, taka sytuacja.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
4: Na początek sprawdzamy, jak upływa poranek na drogach pod względem bezpieczeństwa. Bocheńskim policjantom spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny. Brzescy funkcjonariusze odnotowali jedno zdarzenie. Nieletni przewrócił się jadąc na hulajnodze. Był w kasku, przebywa aktualnie w szpitalu na badaniach. Miejmy nadzieję, że obrażenia, których doznał, nie są groźne. Dębiccy policjanci odnotowali jedno zdarzenie w nocy, mówiłem o tym o poranku, kierująca samochodem osobowym w zawadzie nie dostosowała prędkości, wjechała w krawężnik i przewróciła samochód na bok. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Poza tym o poranku na terenie działania dębickich policjantów doszło do jednej niegroźnej kolizji parkingowej. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój, informuje oficer dyżurny, a tarnowcy funkcjonariusze odnotowali od rana dwie niegroźne kolizje. Jak wyglądają ulice Tarnowa? No pusto, wakacyjnie już nam się tutaj zrobiło. Na Orkana i Okrężnej jest więcej pojazdów. Na Słonecznej spokojnie, na Alei Jana Pawła II również płynnie dojeżdżamy do autostrady i do centrum. Słoneczna, Ślicki spokojnie, na Klikowskiej też ruch umiarkowany, na Konarskiego ciasno, na Dąbrowskiego ciasno, ale na Narutowicza już swobodnie i płynnie dojeżdżamy do Koszyckiej i Czerwonej. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Dla Was Beata Kozidrak z zespołem BAIM. Ta sama chwila na zegarach 14 minut do godziny 11.

0: 25 dzień czerwca 2026 roku. Dokładnie dziś mija 50 lat od robotniczych protestów w 1976 roku. Jednych z największych w powojennej Polsce. Wzięło w nich udział ponad 80 tysięcy ludzi w 112 zakładach pracy w 24 województwach. Strajki wybuchły w odpowiedzi na drastyczną podwyżkę cen ogłoszoną przez komunistyczny rząd Piotra Jaroszewicza. Do największych wystąpień doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Władze brutalnie spacyfikowały demonstracje siłami milicji, w tym oddziałów specjalnych ZOMO. Do dziś nie został za to osądzony nikt. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą Czerwca 76 i dały początek demokratycznej opozycji. Podwyżki zapowiedziane 24 czerwca przez premiera Jaroszewicza i związany z nimi niesprawiedliwy system rekompensat miały wejść w życie 3 dni później. Rządzący przedstawili zmiany jako projekt, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, co słusznie odebrano jako fikcję. W wielu miastach 25 czerwca, w wielu miastach kraju ludzie wyszli na ulice. W Radomiu doszło do walk z udziałem ponad 20 tysięcy robotników. Spłonął też budynek Komitetu PZPR. Stanisław Kowalski zmarł 2 lata temu, wówczas robotnik zakładów metalowych. Tak wspominał moment przyłączenia się do demonstracji.
1: W centrum Radomia zauważyłem ludzi jadących na wózkach, na tym my chcemy chleba, krzyczeli wolności i tak dalej. Więc w związku z tym, jak zawsze to mówię, pofrunęłem, ponieważ w domu miałem przekazywane przez ojca, który był w obozach, a Kowiec swoje historie mi wpajał, patriotyzm i tak dalej. No i zobaczyłem, że jest szansa, bo wiadomo, człowiek liczył na coś i po prostu wszedłem w to.
0: Uczestniczka tamtych wydarzeń, Stanisława Popiołek z Ursusa, mówiła, że strajkujący pamiętali o krwawej pacyfikacji robotników Wybrzeża w 1970 roku. Jednak wszyscy byli zdesperowani i nie myśleli o rezygnacji.
2: Myśmy nie zwracali na nic uwagi. Uważaliśmy, że to jest słuszne. Walczyliśmy o chleb i o wolność naszą, bo już za dużo było tego reżimu.
0: Wskutek siły protestów tego samego dnia wieczorem, 25 czerwca, premier Piotr Jaroszewicz ogłosił wycofanie się z podwyżek. Do stłumienia protestów władze wysłały oddziały milicji i ZOMO. W 30. rocznicę czerwca 76 świadkowie wydarzeń wspominali wstrząsające przeżycia.
3: Był młyn, było bicie, lanie, geniatyka.
4: Musiałem na noc ucieknąć z domu, bo nie było możliwości wytrzymania. Gaz, szczepienie w oczy, łzy i ze strachu i naprawdę przeżyliśmy. Musiałem z dzieciakami uciekać, nie było możliwości nocowania.
0: W Ursusie ZOMO brutalnie rozpędziło protestujących, a represje trwały po zakończeniu strajku. Przewodniczący NSZZ Solidarność Ursus Andrzej Kieszkowski mówił 3 lata temu, że robotnicy, którzy brali udział w manifestacji, byli skazywani na więzienie i zwalniani z pracy.
5: Jaroszewicz wycofał się i to był pierwszy wygrany strajk. Pierwszy. Nie strzelali do ludzi pierwszy raz, ale za to ludzie przeszli ścieżki zdrowia, bici byli, wyrzucani z pracy. W samym Ursusie wyrzucili 300 osób z pracy. I dostali tak zwany wilczy bilet, że nie mogli dostać nigdzie. A Gierek organizował na stadionach tak zwane wiece przeciwko Warchowom, w Ursusie, w Radomiu, w Płocku.
0: Władze aresztowały w sumie 2,5 tysiąca osób uczestniczących w demonstracjach, a także zwykłych przechodniów, którzy wracali z pracy. Zatrzymani przechodzili tak zwane ścieżki zdrowia, jak określano przejście w szpalerze milicjantów bestialsko bijących ludzi pałkami. Po kilku latach jeden z aresztowanych opowiadał o tym.
6: Stał rząd milicjantów. Nie wiem, to było bodajże na drugim piętrze czy na pierwszym piętrze. No i na każdym schodku stał jeden gliniarz z tarczami i z pałami. No i tak nas lali. Także każdy przechodził i z przerwami, żeby każdy więcej dostał. Lali, kopali, bili. Każdy jeden z nas był taki pobity, że nie było nawet białego ciała, nie miałem i na całym ciele w ogóle, tylko miałem całą kratkę. No i byłem poprzecinany strasznie. Ręka miałem zakrwawioną, nawet bandażu przez 4 dni nie dostałem żadnego bandażu. Nie było żadnego lekarza.
0: Jednym z bohaterów czerwca 76 był ksiądz Roman Kotlarz, który towarzyszył strajkującym robotnikom z zakładów metalowych w Radomiu i błogosławił uczestników protestu. W kazaniach piętnował komunistyczne kłamstwa, brak sprawiedliwości, domagał się również szacunku dla człowieka i jego pracy. Prześladowany przez bezpiekę zmarł wskutek pobicia przez tzw. nieznanych sprawców 18 sierpnia 1976 roku. Siostrzenica duchownego Aleksandra Lorenz, która jako jedna z ostatnich widziała ciało zamęczonego księdza, wspominała w 2023 roku w rocznicę jego śmierci.
7: Weszliśmy do szpitala, no i tam powiedziano nam, że już wujek jest w kostnicy, no i mama się rozpłakała. Poszliśmy do kostnicy, I dziadek odsunął to prześcieradło i przekręcił go na bok. No i oczywiście widok był straszny, bo całusieńkie plecy, to jak nerki, całe miał czarne, dosłownie.
0: Od 2018 roku trwa proces beatyfikacyjny księdza Romana Kotlarza jako męczennika komunizmu. Wśród ofiar śmiertelnych czerwca 76 znaleźli się uczestnicy walk w Radomiu, Jan Łabecki i Tadeusz Ząbecki, przygnieceni przyczepą ciągnikową, którą usiłowali zepchnąć w kierunku atakujących milicjantów. Wskutek brutalnego pobicia przez milicję w nocy z 30 na czerwca na 1 lipca zmarł Jan Brożyna, radomski robotnik. Czerwiec 76 dał początek jawnej opozycji PRL, która połączyła robotników oraz inteligencję we wspólnym działaniu. We wrześniu powstał działający jawnie KOR, który niósł pomoc represjonowanym, a rok później Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Były podstawą dla późniejszej Solidarności, która przekształciła się w wielomilionowy ruch społeczny. Nazar w RDN Małopolska. Wolność.

0: i wolność za chwilę wiadomości o 11.
1: Reklama.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
1: Po reklamie.
5: Policja apeluje, by nie zostawiać dzieci i zwierząt w nagrzanych samochodach.
6: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
5: W Radgoszczy powstanie ścieżka rowerowa.
7: To jest taki odcinek w Radgoszczy, który nam pozwoli połączyć właśnie ścieżkę rowerową z Dąbrowy z narożnikami.
5: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40. Służby apelują, by w tym czasie być szczególnie ostrożnym i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci lub zwierząt w samochodach. Nawet minuta w takim pojeździe jest zagrożeniem dla życia, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
6: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojeździe. Zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
5: Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy wówczas prawo wybić szybę w samochodzie.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Nie wykonujmy pracy na zewnątrz, jeśli nie jest to konieczne, apelują eksperci, komentując trwającą falę upałów. Szczególnie dotyczy to też rolników, którzy są w sezonie sianokosów i innych prac polowych. Przy wysokich temperaturach nigdy nie zapominajmy o nakryciu głowy i regularnym piciu wody. Ale picie alkoholu nie jest dobrym pomysłem na przetrwanie upałów. Dodatkowo, jak dodaje Jacek Kwit z KRUS-u w Nowym Sączu w programie Słowo za Słowo, często takie trunki są przyczyną późniejszych wypadków.
9: Trzeba też pamiętać o tym, żeby zachować rozwagę i zdrowy rozsądek. Częstą przyczyną jest jednak alkohol. Pamiętajmy, że ulegniemy wypadkowi, mamy zawartość alkoholu w organizmie, na pewno nie zostanie wypłacone odszkodowanie. A w tamtym roku wniosków o odszkodowania mieliśmy 280. Było ich więcej, których po prostu nie zostały one uznane ze względu na spożycie alkoholu w trakcie pracy.
5: Do pracy w polu w trakcie upałów zakładajmy też jasne, przewiewne ubrania. Trzeba także robić sobie odpowiednio długie przerwy, a czas pracy w pełnym słońcu ograniczyć do minimum.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Będzie bezpieczniej, zwiększy się komfort poruszania rowerzystów. Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Dąbrowa-Tarnowska, Radomyśl Wielki w miejscowości Radgoszcz. Dzięki tej inwestycji powstanie ścieżka rowerowa o długości prawie 900 metrów. Projekt o wartości ponad 700 tysięcy złotych obejmuje roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odwodnieniem i oznakowaniem. Przetarg na kolejny półkilometrowy odcinek w narożnikach będzie wkrótce ogłoszony.
7: W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę na taki ciekawy projekt, budowa i oznakowanie ścieżek i tras rowerowych. W ramach tego projektu właśnie wybudujemy ścieżkę rowerową. To jest taki odcinek w Radgoszczy, który nam pozwoli połączyć właśnie ścieżkę rowerową z Dąbrowy z narożnikami. To jest narożniki, to jest taki kompleks wypoczynkowy, zalew i jest to naprawdę ten odcinek bardzo potrzebny, żeby było już połączony ten odcinek narożniki Dąbrowa-Tarnowska, ale to jest jeden z elementów tego naszego projektu, a druga część to jest wyznaczenie prawie 200 km tras rowerowych na terenie powiatu.
5: Mówił w audycji Słowo za Słowo wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Część z tych tras będzie prowadzić po drogach leśnych. Powstanie także mini infrastruktura dla rowerzystów. Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych.
8: Z życia kościoła.
5: Od 15 lat wypasają blisko 800 owiec w Gorcach. W gazdówce Wojtyłowej w Ochotnicy Górnej została odprawiona msza święta w oprawie góralskiej w intencji bacy Jarosława Buczka i jego żony. Święty Jan Chrzciciel jest też patronem pasterzy, baców i juchasów. Kościołów, mówi ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ochotnicy Górnej.
1: A ten rok z ustanowienia ONZ jest rokiem pasterzy, pasterstwa. No i my się spotkali na skałce, w gazówce Wojtyłowej, to jest pod Górcem, w pięknym miejscu, gdzie Karol Wojtyła był dwukrotnie i tam przy Janie Chrzcicielu przychodzi baca swoimi juhasami, przychodzi z łowcami, prawie 1000 głowiec. Świętowaliśmy to piękne święto, zaprosiliśmy gości pod przewodnictwem naszego biskupa Leszka Leszkiewicza, świętowaliśmy to jubileusz, przybył kunom.
5: Podczas mszy świętej o oprawę muzyczną zadbała kapela Mali Ochotni, a koło gospodyń wiejskich z Ochotnicy Górnej przygotowało smaczne potrawy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. członkowie Związku Podhalan.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 22 kreski powyżej zera w Ciężkowicach, w Dębicy jest już 28, 26 w Bochni, w Dąbrowie Tarnowskiej również 26, w Tarnowie 27 stopni i to jeszcze nie koniec. 30 stopni na dzisiaj zapowiadają meteorolodzy. Kolejne dni, tak jak ostrzegaliśmy także w wiadomościach, będą upalne, będą gorące, trzeba się nawadniać i między 12 a 16 może lepiej zostać w domu, bo wtedy będzie najgoręcej.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: I to już wszystko o poranku. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za uwagę. Słyszymy się jutro po godzinie 6 na zegarach 6 po 11. Po godzinie 12 przywita Was chłodno Lucyna Ruchała. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do usłyszenia, do jutra. Pa, pa.
4: RDN Małopolska 103,6 FM.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: W piątek o godzinie 20:30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18:00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko klubu sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska.
2: Informacje z życia Kościoła.
4: Ewa Biedroń, zapraszam. Wyjątkowy jubileusz w domu księży emerytów imienia świętego Józefa w Tarnowie. 70. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich świętował ksiądz prałat Józef Korzeń. Biskup tarnowski Andrzej Jerz w wygłoszonej homilii przypomniał historyczny kontekst święceń jubilata. Był to czas niezwykle burzliwy. Zaledwie kilka miesięcy później z więzienia został uwolniony błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Dzisiaj, gdy społeczeństwo odchodzi od fundamentalnych zasad, żywe świadectwo kapłanów, którzy osobiście przeżyli trudne czasy i wiedzą, jakim dramatem jest antyewangelia, staje się bezcenne, dodał biskup. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Mielec czci swoją patronkę. Mieszkańców Mielca czekają uroczystości związane z odpustem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki parafii miasta. W piątek w kościele spotkają się osoby starsze, chore, samotne, emeryci, renciści. Będzie to parafialny dzień chorych. Msza święta połączona z sakramentem namaszczenia chorych zostanie odprawiona o godzinie 10:30. Po liturgii grupa młodzieżowa przedstawi misterium maryjne. W sobotę mielecka parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie przeżywać odpust. Suma połączona z jubileuszami kapłaństwa księży rodaków i z jubileuszami małżeńskimi będzie o godzinie 11:00 pod przewodnictwem arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika. Przed mszą świętą zostanie odsłonięta tablica ku pamięci sędziów Sądu Powiatowego, którzy w okresie komunistycznego reżimu bronili budowy tej świątyni. Święta Kinga i jej duchowe dzieci o macierzyństwie wykraczającym poza więzy krwi. Będzie mowa w 8:00 audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przeniesiemy się do klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu. O 13:15 będziemy rozmawiać o duchowym macierzyństwie, które rodzi się w ciszy i w modlitwie. Kiedy dziewczyna przekracza próg klauzury, nie zabija w sobie kobiety ani instynktu macierzyńskiego, mówi matka księgi, siostra Maria Antonina Marianna Kowalska.
5: Bóg tych darów nie niszczy, On je niesamowicie rozszerza. Moje serce nie zamknęło się na miłość, ono otwarło się tak szeroko, że przestało mieścić tylko jedno, dwoje czy troje własnych dzieci. Moje macierzyństwo stało się uniwersalne. Codziennie, gdy klękam przed Najświętszym Sakramentem, w moje ramiona, te duchowe, modlitewne, biorę setki dzieci, matek, ojców, porzuconych, cierpiących. Nie zrodziłam nowego życia biologicznie, ale każdego dnia w bólach modlitwy rodzę ludzi dla nieba.
4: Audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski można posłuchać co tydzień w czwartki o 13:15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Od Finów świętuje 700-lecie powstania parafii. W dniu odpustu ku czci patronów, czyli świętych apostołów Piotra i Pawła, obchodzony będzie także wyjątkowy jubileusz. W poniedziałek biskup Andrzej Jerz będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 11:00. W głównym ołtarzu kościoła znajdują się rzeźby patronów, świętego Piotra i świętego Pawła. Obecny kościół to czwarta świątynia w historii tej parafii. Pierwsza wzmianka o parafii od Finów znajduje się w archiwach krakowskich przy Świętopietrzu.
6: Dzięki Bogu, że zapisywano ofiary składane przez wspólnoty parafialne na rzecz świętego Piotra, na rozkrzewienie wiary, i dlatego pierwszą datę, gdzie wymieniony jest od Finów, to jest rok 1326. Mamy to wszystko w archiwach w Krakowie. Na pewno taką ciekawą rzeczą jest to, i właściwie dzieci już w szkole o tym wiedzą, był kiedyś pod koniec XIV wieku w Otwinowie król Władysław Jagiełło.
4: Mówił proboszcz parafii ksiądz Tadeusz Rzeźnik. Z okazji jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Otwinowie z koncertem wystąpi Eleni. Artystka zaśpiewa w poniedziałek o 19:00 w otwinowskiej świątyni. Wstęp na koncert jest wolny. Budynek Starosądeckiej Opoki przechodzi prawdziwy lifting. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, które znajduje się przy ołtarzu papieskim, istnieje już od ponad 16 lat. Przez ten czas gościło tysiące osób, uczestników rekolekcji czy innych wydarzeń, ale przede wszystkim pielgrzymów, którzy chcą zobaczyć to wyjątkowe miejsce na mapie Polski, gdzie wizytę złożył papież Jan Paweł II. Jak mówi dyrektor tego miejsca, ksiądz Paweł Broński, budynek wymagał odświeżenia. W zeszłym roku wiele prac odbyło się wewnątrz centrum, a teraz przyszedł czas na remonty zewnętrzne, między innymi dotyczące elewacji.
0: Kolor się trochę zmienił, powróciliśmy do tego pierwotnego projektu. Może lekko wpada w jakiś piaskowy, może dla innych jest troszkę kremowy. Najważniejsze jest to, że wszyscy przyjeżdżający do Starego Sącza patrzą na ten budynek i mówią, że świetnie dobrany kolor pasuje do dachu, do okien, do roli, jaką ten budynek ma spełniać. Bardzo ta praca jest potrzebna, jeśli aż 3 razy trzeba malować, ponieważ tak chętnie przyjmuje ściana tę farbę. Robimy to z wielkim zapałem, tym bardziej wiedząc, że jest dla kogo.
4: Jak dodaje dyrektor Opoki w rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz, prace są już na półmetku. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa 75 we Frycowej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Będzie też Wenezuela, ofiar trzęsienia ziemi. Może być więcej. Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wypadek na drodze krajowej 75 we Frycowej. Dzisiaj po godzinie 11 zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Trasa jest w tej chwili zablokowana. 5 osób zostało poszkodowanych. Strażacy są na miejscu i informują, że przyjechało 6 zespołów ratownictwa medycznego, a także policja. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że jest możliwość objazdu dla samochodów osobowych przez miejscowości Popardowa, Królowa Polska, Binczarowa, Berest, Krzyżówka. Natomiast dla samochodów ciężarowych Nowy Sącz, Grybów, Florynka, Berest, Krzyżówka. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet 3 godziny.
0: Wiadomości ze świata.
1: Trzęsienie ziemi w Wenezueli to katastrofa o szerokim zasięgu. Władze tego kraju potwierdziły śmierć 32 osób, jest 700 rannych. Amerykańska służba geologiczna przewiduje jednak, że ofiar będzie znacznie więcej. Na skutek wstrząsów zawaliły się budynki w stolicy Wenezueli, Caracas. Ratownicy przeszukują gruzowiska. Z całego świata płyną deklaracje pomocy i kondolencje. Agata Król.
2: Dwa potężne trzęsienia ziemi nastąpiły w odstępie 39 sekund. Pojawiły się też silne wstrząsy wtórne.
3: Są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
2: Tłumaczy geolog profesor Jerzy Żaba. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli powiedział, że trzęsienie ziemi było odczuwalne w kilku regionach kraju. Ludzie uciekali z kołyszących się budynków. Wiele zawaliło się w Caracas, nie było prądu. Cały czas trwają działania służb ratowniczych, ale brakuje rąk do pracy i sprzętu. Noc utrudnia działania. Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc. Narzekają ratownicy. Pomoc zaoferowało wiele państw, w tym Stany Zjednoczone. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy.
1: Do Polski zmierza fala upałów. Już jest bardzo ciepło, a najbliższy weekend ma być naprawdę gorący, z temperaturą na Sądecczyźnie oscylującą w okolicach nawet 35 stopni. Zapytaliśmy mieszkańców Nowego Sącza i okolic, jak radzą sobie z upałami.
4: Całe szczęście mi tata rozłożył basen.
5: Woda, cały czas woda tylko i myślę, że najważniejsze, no tak się schłodzić zawsze to nad wodę, na baseny gdzieś, nad rzekę, cokolwiek.
6: W cieniu siedzę pod krzesełkiem i odpoczywam. Mam już 80 lat. Dużo wody piję, źródlanej ze studni.
7: Klimatyzacja i woda, zdecydowanie.
8: Na pewno ten basen bardzo się przyda.
1: Odpowiednie nawadnianie, przewiewne ubranie i nakrycie głowy to podstawy, jeśli planujemy przebywać w najbliższych dniach na świeżym powietrzu. A więcej o upałach jeszcze dzisiaj usłyszycie, między innymi w Pulsie Regionu.
0: Z życia Kościoła.
1: Słuchacze i pracownicy Radia RDN pojadą wspólnie na Jasną Górę. Na wyjazd wciąż można się jeszcze zapisać. Modlitewne spotkanie odbędzie się 1 lipca, a towarzyszyć mu będzie hasło Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja.
9: Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski święty papież Jan Paweł II powiedział na Jasnej Górze podczas wieczornego apelu znamienne słowa. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne wiązać z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Jest już stałą tradycją, że pracownicy, klubowicze, słuchacze naszego radia pielgrzymują wspólnie na Jasną Górę do Czarnej Madonny, aby podczas apelu, ale i w trakcie czuwania powierzyć właśnie wszystkie sprawy Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi. Jest spore zainteresowanie pielgrzymką. Przygotowujemy już trzeci autokar, dlatego zachęcamy do zapisów i do wspólnego pielgrzymowania.
1: Mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN. 1 lipca po południu autokary wyjadą zarówno z Tarnowa, jak i z Nowego Sącza. Uczestnicy pielgrzymki o 21.00 wezmą udział w apelu jasnogórskim, czuwaniu modlitewnym, a o 23.00 we mszy świętej, której będzie przewodniczył dyrektor Radia RDN, ksiądz Jan Bartoszek. Politurgii będzie nocny powrót. Zapisy przyjmowane są w Tarnowie pod numerem telefonu 694 451 403.
0: RDN kulturalnie.
1: Eleni wystąpi w Otwinowie. Artystka dobrze znana także z koncertu życzeń na antenie radia RDN. Będzie można na żywo posłuchać w kościele świętych Piotra i Pawła w Otwinowie. Parafia obchodzi jubileusz 700-lecia istnienia. W dniu wspomnienia patronów świątyni 29 czerwca o 11 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Wieczorem tego dnia wystąpi Eleni.
10: Nie odchodź nigdy ode mnie za daleko, za siódmą górę albo las.
11: Kochani, serdecznie Was zapraszamy na koncert, który odbędzie się 29 czerwca w kościele w Otwinowie o godzinie 19. Popłyniemy w taką sentymentalną podróż w czasie, zaśpiewamy nasze stare piosenki greckie, nowe i oczywiście będą te refleksyjne, przy których należy troszeczkę się zatrzymać, zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu. Serdecznie Was zapraszamy. Będziemy na Was czekać. Do zobaczenia. Eleni.
1: A w kolejnych dniach zaplanowano kolejne atrakcje, m.in. o roli mieszkańców Otwinowa w żabieńskiej akcji zbrojnej. Będzie opowiadał archeolog Mateusz Kalita.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie świeżo po spacerze, na świeżym powietrzu, no to mogę potwierdzić, że jest gorąco, jest bardzo gorąco, jest upalnie, będzie jeszcze cieplej, nawet w niedzielę 36, w poniedziałek podobnie, w sobotę zaledwie 34, jutro też powyżej 30, ale i dzisiaj nawet podobno nie ma 30 w cieniu, chyba, ale powiedziałabym, że odczuwalne to tak z 50.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Zawsze jednak powtarzam, drodzy Państwo, że słońca sobie nie wyprodukujemy, więc możemy się przed nim schować, jeśli nam się nie podoba, jeśli możemy oczywiście, tak. A jak pada deszcz i jest zimno, to no co? Właśnie, to tego słońca sobie nie wyprodukujemy, chyba że muzycznie. 10 po 12, Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
12: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

20 minut po godzinie 12, ależ ten czas leci. Dzisiaj jest dzień żeglarza. Pewnie pamiętają Państwo piosenkę Krzysztofa Krawczyka, który chciał być marynarzem, chciał mieć tatuaże, chciał podróżować, zwiedzać świat, chciał pięknie żyć, garściami życie brać. No pewnie nie wszystkie rzeczy z tego mu się udały. Na pewno nie pierwsza, bo marynarzem z tego co wiem nie był. Ale jest to z pewnością zajęcie fascynujące, pełne przygód i możliwości, no ale też zawód bardzo ważny. W dzisiejszych czasach około 90% światowego handlu odbywa się drogą morską. Jest to praca finansowo opłacalna, ale marynarze płacą za to też wysoką cenę, ponieważ większość czasu przebywają poza domem. Więc Międzynarodowa Organizacja Morska postanowiła chociaż w ten sposób docenić ich trud i uchwalić Dzień Marynarza. Ale każdy na swój sposób jest marynarzem. Nie wiemy, dokąd płyniemy przez to życie. Wiemy w sumie, dokąd zmierzamy, ale no, nie wiadomo, czy na przykład dziś albo jutro gdzieś nie utkniemy na mieliźnie. A może na przykład odkryjemy miłość nieznaną? Navigare necesse est. Alicja Majewska.

0: Przymknięte serca miasta na dzisiaj raczej coś takiego nie wystąpi, chyba że możemy mieć po prostu przymknięte ubrania, które mamy na sobie, ale to nie od deszczu, tylko od potu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
0: Raczej nie narzekamy pewnie, ale staramy się nie wychodzić z domu, jeśli nie musimy, albo jak już musimy, to nakrycia głowy są wskazane i ciągłe nawadnianie, niezależnie od tego, czy nam się chce pić, czy też nie. 980 hektopaskali na barometrze, ciśnienie nieco wzrosło, no i będzie prawie na tym samym poziomie do jutra.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: W piątek o godzinie 20:30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18:00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: 25 czerwca, 176 dzień roku. Do końca roku nam zostało 189 dni. Słońce wstało o 4:31, zajdzie o 20:49. Dzień potrwa 16 godzin i 18 minut i wciąż jeszcze będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 10 minut. Tak przynajmniej będzie w naszym regionie. Co ciekawego wydarzyło się przed laty 25 czerwca, a na przykład całkiem niedawne, nieodległe daty. 2022 rok, wtedy to Adam Małysz został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. A dokładnie rok temu astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak poleciał w kosmos. Pośród tych, którzy przyszli na ten świat 25 czerwca, znaleźli się na przykład angielski pisarz i publicysta George Orwell, ten od Folwarku Zwierzęcego, czy roku 1984. A przyszedł na świat w roku 1903. Zaś 67. urodziny obchodzi dziś muzyk, członek zespołu Stare Dobre Małżeństwo, Wojciech Czemplik. To ten jedyny blondyn w zespole, ten pan, który gra na skrzypcach. No teraz już nie jest blondynem. Włosy jeszcze bardziej mu pojaśniały. W 1963 roku na świat przyszedł brytyjski piosenkarz George Michael. I z tych dwóch panów z dziedziny muzyki, no to pojawi się pan Wojciech Czemplik. Mam przynajmniej taką nadzieję, że w piosence Leluchów Starego Dobrego Małżeństwa skrzypce się pojawią.
1: Wyjedź ze mną dziś jeszcze, przecież blisko jest dworzec.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

miłości, a jakże, będzie dzisiejszy spektakl w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu przy Alei Wolności? Gaducha, tak ten spektakl się nazywa, bardzo ciekawa zabawa słowem. W wykonaniu Teatru Trzynastka, tak, dzisiaj o godzinie 19 w Małej Sali MOK. Serdecznie Państwa zapraszamy, a zapraszamy w taki sposób, że kto ma dzisiaj czas i ochotę, żeby w klimatyzowanej sali spędzić bardzo miło czas przy ciekawej sztuce teatralnej i kto dzisiaj może odebrać w naszym radiu wejściówki, zaproszenia na ten spektakl, to niech jak najszybciej dzwoni. Mam kilka zaproszeń. 18-34-01-01. Kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że sprawy już poza anteną załatwimy, także dzwońcie, wygrywajcie, zgarniajcie i dobrze spędzajcie czas dzisiaj wieczorem. I nie tylko.

Za niecałe 4 minuty będzie godzina 13 i wiadomości RDN, a podczas nich wrócimy do wypadku na Krajowej 75 we Frycowej i powiemy też o oszczędnościach w zespołach ratownictwa medycznego należących do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, ale zajrzymy też na przykład do Tuchowa oraz będziemy Was zapraszać na kino plenerowe.

0: Czy będzie mniej ratowników w sądeckich karetkach? Jest wniosek w tej sprawie starosty Nowosądeckiego do wojewody.
1: Trzyosobowe zespoły jak najbardziej, tylko finansowanie odpowiednie.
0: Zbliża się Wielki Odpust Tuchowski. Pielgrzymi zobaczą odnowiony obraz.
2: Liczymy na to, że też odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przyciągnie licznych pielgrzymów.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 7 osób rannych to najnowszy bilans po wypadku, do jakiego doszło dzisiaj na drodze krajowej 75 we Frycowej. Nie są to na szczęście obrażenia zagrażające życiu. Jak informują służby, na trasie nie ma już utrudnień, ruch odbywa się bez przeszkód. A przypomnijmy, do zderzenia doszło dzisiaj po godzinie 11. Zderzyły się tam czołowo 2 samochody osobowe. Trasa była całkowicie zablokowana. My apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zamiast 3 ratowników, tylko 2 w karetkach stacjonujących w Nowym Sączu. O takie zmniejszenie obsady w 2 zespołach ratownictwa medycznego należących do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego zawnioskowały władze powiatu nowosądeckiego do wojewody małopolskiego. Powodem są pieniądze, mówi jasno starosta Tadeusz Zaręba. Stawki dofinansowań, jakie są w umowach z NFZ, obowiązują od początku tego roku, są zbyt niskie i sprawiają, że utrzymanie karetek z większą obsadą osobową generuje straty.
1: 3-osobowe zespoły jak najbardziej, tylko finansowanie odpowiednie, aby to utrzymać, a nie, że stwarzamy 3-osobowe zespoły, które się bardzo przydają oczywiście, natomiast jesteśmy cały czas na stracie. Więc jak mówię, po 1 kwartale potem będą kolejne regulacje płacowe, przy których nie będzie to uwzględnione, no to w tym momencie zaczynamy generować coraz większe straty i te straty będą generowane we wszystkich podstacjach, które mają 3-osobowe zespoły i cały czas tylko o to chodzi.
0: Wiadomo już, że wojewoda odrzucił wnioski małopolskich stacji pogotowia ratunkowego, bo z podobną prośbą zgłosiły się do niego jednostki z Gorlic, Bochni i Niepołomic. Jedynie w przypadku Ujścia Gorlickiego wniosek został uwzględniony. Na razie organy zarządzające pogotowiami muszą czekać do 1 lipca. Wtedy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma przedstawić nową stawkę za dobę karetkę. Tematem zajmiemy się w Pulsie Regionu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jeśli zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje, deklaruje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podczas sesji Rady Miasta podkreślił, że w przypadku tak poważnych nadużyć i zagrożenia ludzkiego życia nie ma miejsca na bezkarność.
4: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych, bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno, to musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania.
0: Rafał Trzaskowski dodał, że wstępne wyniki kontroli zleconej przez warszawski ratusz nie wykazały, by w Szpitalu Południowym funkcjonował salonik VIP dla polityków. Tymczasem szybsza diagnostyka, większa precyzja operacji i mniejsze ryzyko powikłań. To korzyści, jakie przyniesie pacjentom otwarcie nowego bloku operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim Świętego Łukasza w Tarnowie. Największa inwestycja w historii szpitala ma być gotowa do końca lipca. Nowoczesne sale operacyjne mają być wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a jednym z najważniejszych jego elementów będzie robot chirurgiczny.
5: Dzięki temu robotowi zwiększymy możliwości operacyjne nowotworów, szczególnie w zakresie jelita grubego i operacji urologicznych oraz ginekologii. I do tych 3 jakby oddziałów jest ten robot dedykowany. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii onkologicznej, to głównie będą to operacje nowotworów okrężnicy, a poprawi efekty leczenia w przypadku nowotworów odbytnicy.
0: Mówił kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej lekarz Jacek Karaś. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 115 milionów złotych. Ten temat także pojawi się w Pulsie Regionu.
3: Z życia Kościoła.
0: W najbliższych dniach wszystkie drogi będą prowadzić do Tuchowa. Co roku na odpust przybywają tysiące pielgrzymów, a teraz jest dodatkowa okazja, by zobaczyć odnowiony obraz, który niedawno wrócił z konserwacji. Wielki Odpust Tuchowski rozpocznie się 1 lipca o 18:00. Pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr dętych. Mówił o tym tym w audycji Rozgryźć Kościół kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut.
2: Liczymy na to, że też odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przyciągnie licznych pielgrzymów. Zaproszeni są wszyscy czciciele Matki Bożej Tuchowskiej. Piotr Pustłowski słynie z tego, że też gromadzi w sobie różnego rodzaju stany społeczne, grupy zawodowe i tam dla każdego jest miejsce. Jest i pielgrzymka nauczycieli, są i pielgrzymki lekarzy, jest akcja katolicka, jest pielgrzymka dla ministrantów liturgicznej służby ołtarza, dla dziewczęcej służby maryjnej. Każdego wieczoru mamy jakieś wydarzenia, czy to są koncerty, słowno-muzyczne wydarzenia. W pierwszą sobotę akurat chcemy iść też na dróżki różańcowe, chcemy zaprosić na wspólny różańc.
0: A Wielki Odpust Tuchowski pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa potrwa do 9 lipca. W Radiu RDN będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o 15.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeśli do tej pory nie widzicie jeszcze na waszych termometrach ustawionych w cieniu 30 stopni co najmniej, to je zobaczycie pewnie późniejszym popołudniem, bo takie są prognozy. Biometr niekorzystny zresztą od dłuższego czasu taki nam towarzyszy z małą przerwą na porę nocną. Noc przed nami będzie też ciepła, około 17 stopni w tych najchłodniejszych momentach.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Siedem minut po godzinie 13. Dzisiaj muzyka polska, bo w końcu mamy czwartek, ale też będzie bardzo polska i bardzo bliska naszym sercom audycja Rodzina w sercu Małopolski. To już za parę minut.

0: Reklama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy o rodzicach, dziadkach, wielodzietności i trudzie budowania ogniska domowego. Dziś jednak przekraczamy progi szczególnego domu, wkraczamy za wiekowe mury klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu. Nasz patron święty Jan Paweł II właśnie tutaj, na starosądeckich błoniach w 1999 roku wyniósł do chwały ołtarzy świętą Kingę, panią tych ziem, która choć sama złożyła wraz z mężem ślub czystości i nie miała biologicznych potomków, została zapamiętana jako najczulsza matka całej Małopolski. Chcemy dziś zapytać o to niezwykłe macierzyństwo, które wykracza poza więzy krwi, które rodzi się w ciszy i modlitwie. Naszym wyjątkowym gościem, który przemówi do nas zza klasztornej klauzury, jest matka księgi, siostra Maria Antonina Marianna Kowalska, klaryska ze Starego Sącza. Szczęść Boże, siostro.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam z naszego klasztoru, z miejsca, gdzie od ponad 700 lat nieustannie bije modlitewne serce Małopolski.
1: Siostro, kiedy współczesny człowiek patrzy na wysokie kamienne mury waszego klasztoru, na kratę w rozmównicy, widzi w tym zamknięcie, izolację, a nawet ucieczkę od świata. Tymczasem temat naszej audycji mówi o macierzyństwie. Jak to możliwe, że kobieta, która rezygnuje z założenia własnej rodziny i zamyka się za klauzurą, staje się matką? Gdzie w tym surowym życiu jest miejsce na macierzyńskie uczucia?
2: To jest wielka, głęboka tajemnica powołania kontemplacyjnego, której nie da się zrozumieć, patrząc na nas tylko ludzkimi oczami. Dla świata krata i mury to więzienie, ale dla nas to przestrzeń bezwarunkowej miłości i wolności. Kiedy dziewczyna przekracza próg klauzury, nie zabija w sobie kobiety ani instynktu macierzyńskiego. Bóg tych darów nie niszczy. On je niesamowicie rozszerza. Moje serce nie zamknęło się na miłość, ono otwarło się tak szeroko, że przestało mieścić tylko jedno, dwoje czy trzy.

0: Bolesławem Wstydliwym. Nie miała własnych dzieci, a jednak kroniki historyczne i ludowa pamięć nazywają ją matką Sądecczyzny, opiekunką i karmicielką. Czego współczesne kobiety tak bardzo spragnione miłości mogą nauczyć się od świętej Kingi w kwestii realizacji swojego powołania?
1: Święta Kinga uczy nas, że miłość mierzy się stopniem daru z siebie, a nie biologią. Ona była księżną, miała wielką władzę i bogactwo, ale jej serce zawsze biło rytmem cierpienia drugiego człowieka. Kiedy ufundowała ten klasztor i sama przywdziała skromny habit, pokazała, że największą godnością kobiety jest służba i ochrona życia. Ona nie płakała nad tym, czego nie ma, nad brakiem fizycznego potomstwa. Ona spojrzała na głodnych, na osieroconych, na chorych i w każdym z nich zobaczyła swoje dziecko. Dla nas, klarysek, święta Kinga jest żywą matką. My czujemy jej obecność za tymi murami każdego dnia. Ona uczy współczesną kobietę, która często czuje się samotna albo niespełniona, że źródło prawdziwego piękna i siły tkwi w duchowej płodności. Każda kobieta, niezależnie od tego, czy jest mężatką, singielką, czy osobą konsekrowaną, ma w sobie ten geniusz kobiety, o którym pisał Jan Paweł II. To jest zdolność do otaczania opieką, do przynoszenia pokoju, do dawania schronienia drugiemu człowiekowi w swoim sercu. Kinga zrobiła z Sącza swój dom, a z jego mieszkańców swoją wielką rodzinę.
0: Wróćmy do pamiętnego 16 czerwca 1999 roku. Jan Paweł II, wielki patron Małopolski, stał tam, na starosądeckich Błoniach, kanonizując waszą matkę Kingę. Siostry wtedy wyjątkowo opuściły klasztor, by spotkać się z papieżem. Co ta wizyta i słowa Ojca Świętego zmieniły w waszym postrzeganiu własnej misji w sercu tego regionu?
1: To były chwile, których nie da się opisać bez łez wzruszenia. Siostry pamiętają ten niesamowity widok. Ojciec Święty, już tak bardzo słaby fizycznie, schorowany, ale z oczami pełnymi niesamowitego blasku, patrzący na nas taką ojcowską miłością. On doskonale rozumiał, kim jesteśmy dla Małopolski. Jan Paweł II wiedział, że Kościół i świat potrzebują zaplecza modlitewnego, potrzebują ludzi, którzy trzymają ręce wzniesione do góry, gdy inni walczą na froncie codzienności. Podczas tamtej kanonizacji poczułyśmy, że nasz ukryty trud, nasze nocne czuwania, ten pozorny brak spektakularnych dzieł ma gigantyczny sens. Papież potwierdził, że jesteśmy sercem tego województwa. Nasza obecność tutaj to nie jest relikt przeszłości, ale żywa tarcza. Od tamtego dnia każda z nas nosi w sobie jeszcze większą odpowiedzialność za Małopolskę. Wiemy, że musimy być wierne, bo na naszej wierności opiera się pokój tak wielu małopolskich rodzin.
0: Siostro, do furty waszego klasztoru codziennie pukają ludzie, przynoszą intencje, piszą listy, dzwonią. O co najczęściej proszą współczesne małopolskie rodziny? Jakie dramaty, jakie łzy spływają do was z tego zewnętrznego świata?
1: Przez naszą furtę przepływa rzeka ludzkiego cierpienia. Najwięcej próśb dotyczy właśnie spraw rodzinnych. Ludzie przychodzą załamani, z płaczem. Słyszymy o rozpadających się małżeństwach, o zdradach, o potężnym kryzysie komunikacji między rodzicami a dziećmi, które uciekają w narkotyki, w alkohol, w niszczący świat internetu. Ale najgłośniejszy i najbardziej rozrywający nasze serca jest krzyk bezdzietnych małżeństw. Przychodzą pary, które od lat bezskutecznie starają się o dziecko, medycyna rozkłada ręce, a oni toną w poczuciu winy i niespełnienia. Proszę, siostry, wyproście u świętej Kingi ten jeden upragniony cud. I wie pan co? Kiedy patrzę na te zapisane kartki, czuję potężyć ciężar. My intencje bierzemy na siebie. Te dramaty nie zostają w rozmównicy, one idą z nami do kaplicy na adorację. Płaczemy razem z tymi ludźmi, bo ich cierpienie staje się naszym cierpieniem. Nasze macierzyństwo to takie współcierpienie, bycie przy łóżku chorego świata, tak jak matka czuwa przy gorączkującym dziecku.
0: Czy te modlitwy przynoszą owoce? Czy zdarzają się takie sytuacje, że ci ludzie wracają do was ze słowami wdzięczności, przynosząc świadectwa cudów wyproszonych właśnie za wstawiennictwem świętej Kingi?
1: O tak, i to są najpiękniejsze, najbardziej promienne momenty w naszym życiu za klauzurą. Wrócę do tych bezdzietnych małżeństw. Mamy całe mnóstwo świadectw, kiedy po miesiącach, czasem latach naszej szturmowej modlitwy do Boga przez ręce świętej matki Kingi, ci ludzie wracają pod naszą furtę, ale już nie z płaczem rozpaczy, tylko ze łzami czystego szczęścia, trzymając w ramionach nowonarodzone dziecko.

0: Szołdy maleństwa pokazują nam przez kratę, ślą zdjęcia, a my patrzymy na te dzieci i wiemy, że one są w jakimś sensie także nasze, wymodlone, wyproszone z nicości. Te pary mówią wtedy, to jest syn świętej Kingi, to jest córeczka wyproszona przez siostry. Żartujemy sobie, że już mamy całe przedszkola. Czy może być coś piękniejszego dla serca kobiety konsekrowanej? Widzimy też cudownie uzdrowione relacje mężów wracających do żon po latach rozłąki, dzieci odnajdujące drogę do Boga. Te owoce dają nam potężną siłę do dalszego trwania w ukryciu. Wiemy, że nasza cicha praca przynosi realne, żywe owoce w małopolskich domach. Jesteśmy potrzebne.
1: Projekt, w ramach którego rozmawiamy, Rodzina w sercu Małopolski, promuje tradycyjny, wielopokoleniowy model rodziny. Czy w zakonie klauzurowym, gdzie przecież żyją siostry w bardzo różnym wieku, od młodziutkich nowicjuszek po sędziwe staruszki, również można odnaleźć taką strukturę właśnie wielopokoleniowej rodziny. Jak buduje się tam relacje?
0: No, jesteśmy klasyczną, bardzo liczną rodziną wielopokoleniową. Pod jednym dachem żyją u nas siostry, które mają 20 kilka lat i takie, które przekroczyły już 90. I to jest niesamowite bogactwo, dokładnie takie, o jakim mówił Jan Paweł II w odniesieniu do rodów małopolskich. Młode siostry wnoszą do klasztoru zapał, świeżość, energię, radosny śpiew. Z kolei nasze starsze siostry to jest nasza żywa skarbnica mądrości, nasza święta starszyzna. One często już nie mają siły pracować w ogrodzie czy w kuchni, ale ich misja jest fundamentalna. One trwają na modlitwie, promieniły niesamowitym pokojem. Uczymy się od siebie nawzajem każdego dnia. Młode otaczają starsze czułą opieką, podają ramię, gdy idziemy do chóru na modlitwy, a starsze z miłością wysłuchują młodszych, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem życia z Bogiem. Nie ma u nas samotności, starości ani pychy młodości. Wszystko spaja miłość i szacunek do tradycji.
1: Żyjemy w świecie potężnego hałasu, pędu, wszechobecnych bodźców, ekranów. Współczesne rodziny często narzekają, że nie potrafią już ze sobą rozmawiać, bo cisza ich przeraża. Siostry uczyniły z ciszy swoją codzienność. Jak mądrze zaprosić ciszę do współczesnego, takiego zabieganego domu, by nie była ona pustką, ale miejscem spotkania?
0: Cisza w naszym wydaniu nigdy nie jest pustką czy brakiem dźwięków. Cisza to jest obecność kogoś wielkiego. Świat ucieka od hałasu, bo boi się stanąć twarzą w twarz z własnym wnętrzem, z własnymi zranieniami i lękami. Współczesna rodzina musi zrozumieć, że bez chwil ciszy nie zbuduje głębokich relacji. Jeśli w domu bez przerwy gra telewizor, jeśli przy wspólnym stole każdy patrzy w ekran swojego telefonu, to ci ludzie stają się dla siebie obcy, choć mieszkają pod jednym dachem. Moja rada zza klauzury jest bardzo prosta, ale wymaga odwagi. Stwórzcie w swoich domach strefy świętej ciszy. Niech to będzie chociażby 15 minut wieczorem, kiedy wyłączacie wszystkie ekrany, komputery i telefony. Siądźcie razem, popatrzcie sobie w oczy. Niech ta cisza najpierw wybrzmi, a potem niech przerodzi się we wspólną, prostą modlitwę. W zapytanie współmałżonka czy dziecka, jak minął twój dzień, co czujesz? Cisza pozwala usłyszeć to, co najważniejsze. Bicie serca drugiego człowieka i cichy głos Boga.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałem matkę poprosić o przesłanie skierowane do wszystkich, którzy tej naszej audycji słuchają w całej Małopolsce. Czego najbardziej życzycie małopolskim domom za waszych klauzurowych murów?
0: Życzę wam z całego serca, drogie małopolskie rodziny, abyście nigdy nie utraciły odwagi do kochania miłością piękną, wymagającą i bezwarunkową. Nie lękajcie się trudów, nie lękajcie się otwierania drzwi waszych domów na nowe życie i na drugiego człowieka. Pamiętajcie, że wasza siła nie płynie z tego, co posiadacie, ale z tego, kim jesteście dla siebie nawzajem. Niech wasze domy będą sanktuariami, w których Bóg jest stałym domownikiem, a nie tylko gościem od święta. My tutaj, za murami starosądeckiego klasztoru, obiecujemy, że nie wypuścimy was z naszych modlitewnych rąk. Każdej nocy, gdy wy będziecie spać, my będziemy czuwać i wypraszać dla was Boże błogosławieństwo. Idźcie przez życie z podniesioną głową, dumni ze swoich korzeni, wierni Bogu i tradycji tej pięknej małopolskiej ziemi. Święta Kinga niech was otacza swoim matczynym płaszczem.
1: Czcigodna Matko, serdecznie dziękujemy za to niezwykłe, przejmujące i pełne duchowego światła świadectwo prosto z serca starosądeckiej klauzury. Słowa naszego dzisiejszego gościa przypominają o prawdzie, która stanowi fundament tożsamości naszego regionu. Małopolska to ziemia bogata duchem, gdzie miłość i macierzyństwo mają wymiar wykraczający daleko poza materię. Promując model rodziny wielopokoleniowej i wiernej wartościom, projekt Rodzina w sercu Małopolski wskazuje na klasztor w Starym Sączu jako na żywe źródło, z którego od stuleci bije łaska dla naszych domów. Pod okiem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, uczymy się, że duchowa płodność, modlitwa i chwile świętej ciszy są kluczem do przetrwania każdej życiowej burzy. Niech starosądeckie przesłanie miłości bezinteresownej buduje silne, zjednoczone i pełne pokoju rodziny w całym naszym województwie. Do usłyszenia za tydzień.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Jeśli ktoś liczy na to, że dziś ochłodzi go wiejący z północy umiarkowany, chwilami porywisty wiatr, no to się może przeliczyć, bo ten wiatr to jest ruch gorącego powietrza. Zresztą jutro będzie podobnie, tyle że jeszcze więcej na termometrach, nawet do 31 w cieniu. Dzisiaj tak pod 30, ale to późniejszym popołudniem, jeśli jeszcze taki pułap nie został osiągnięty.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają.
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Radiowe kino plenerowe.
14: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko klubu sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.
15: Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę, a miłości posłuchajcie, zwłaszcza.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ci, którzy śledzą mundial tegoroczny, doskonale wiedzą, co tam się wczoraj działo między Kanadą a Szwajcarią. O wygraniu grupy mimo nerwów w końcówce meczu piszą szwajcarskie media. Helweci pokonali Kanadyjczyków 2-1 i zapewnili sobie lepsze rozstawienie przed fazą pucharową piłkarskiego mundialu. A szwajcarskie reakcje zebrał Adam Górczewski.
2: Końcówka była wyczerpująca nerwowo, ale jest zwycięstwo w meczu i grupie, pisze Neue Zürcher Zeitung. Portal wskazuje plusy z tej sytuacji. Kolejny mecz znów Vancouver, a rywalem będzie drużyna z trzeciego miejsca innej grupy. Nasz zespół jest wymieniany na jednym tchu z Francją, nie kryje euforii szwajcarski kicker. Portal dodaje, że siódmy raz z rzędu Nati, jak nazywana jest kadra, awansowała do fazy play-off. Nati powaliła Kanadę na łopatki, ocenia telewizja SRF, choć opisuje również końcową fazę spotkania pozbawioną piękna. Bohaterem Szwajcarii staje się Johan Manzari. Gazety grupy Cecha Media w komentarzu nazywają go artystą, magikiem, czarodziejem i darem niebios. Robi rzeczy, o których innym nawet się nie śniło. Piłkarz, który instynktownie potrafi stworzyć magiczną chwilę z niczego. 20-latek najpierw asystował przy trafieniu Rubena Vargasa, a potem zdobył gola na 2-0, stając się najmłodszym zawodnikiem w historii mundialu, który zaliczył asystę i bramkę w jednym spotkaniu. Do tego z trzema golami na koncie może myśleć o dołączeniu do grupy pościgowej za Leo Messim w walce o koronę króla strzelców. Zachwyty dotyczą też trenera. Blik nazwisko Murata Jakina zmienia na Jaking, bawiąc się słowem król po angielsku.
1: A dzisiaj jeszcze, kto będzie chciał sobie mecze pooglądać, to może sobie wybrać, bo o 22:00 Curaçao i Wybrzeże Kości Słoniowej oraz o tej samej porze Ekwador i Niemcy.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: tak jak dziś.
1: Region jest nasz.
2: 10 minut do godziny 14 nam pozostało. Jak zwykle o tej porze ktoś z działu newsroomu i zazwyczaj jest to Krzysztof Niedzielan, a dzisiaj też Krzysztof Niedzielan. Dzień dobry.
3: Tak, póki jeszcze sezon pulsów trwa, to tutaj staram się być na posterunku.
2: Przedostatni w tym sezonie, powiedzmy.
3: A wiesz, że mam wrażenie, taka myśl mi już dziś przeszła przez głowę, że tak całkiem niedawno zapowiadaliśmy ten...
2: Prawda?
3: Nie, nawet nie, że zaczynaliśmy, ale że całkiem niedawno zapowiadaliśmy te ostatnie pulsy, że był ostatni tydzień albo nawet ten ostatni piątek. Mhm. Czyli to było już rok temu właściwie, tak? Że, tak mam wrażenie, że to przed chwilą było, a to rok mija. No cóż, ale to jakby takie didaskalia. Materiały pulsowe dzisiaj, w sensie tematy, tak? Tematy w Pulsie Regionu, które jak zawsze startuje o godzinie 15.30. No, będzie świeża informacja z Rady Miejskiej w Tarnowie, gdzie dziś zaplanowany został wybór przewodniczącego tejże Rady. To jeden z tematów. Będzie też o onkologii w Szpitalu Świętego Łukasza. A stricte kwestia tych zmian tutaj dotyczy centralnego bloku operacyjnego, więc szczegóły tego będziemy mówić dziś. Oczywiście o szczegółach będziemy mówić w Pulsie Regionu i ze strony sądeckiej też ciekawy temat kwestii liczebności załóg karetek pogotowia ratunkowego. Pojawiły się z kilku miejsc, między innymi z Nowego Sącza, ale nie tylko, z kilku miejsc w Małopolsce, wnioski o to, żeby zmniejszyć liczebność załóg karetek pogotowia ratunkowego z 3-osobowych do 2-osobowych. Dlaczego? No, można się domyślać, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi też o finansowanie. To tak tylko zdradzę, ale szczegóły oczywiście podajemy dziś w Pulsie Regionu. A jako, że mamy gorąco, to też o upałach będziemy mówić, jak się przed nimi ustrzec i też jakie sposoby mają mieszkańcy naszego regionu, i młodsi, i ci starsi, na bardzo wysokie temperatury.
2: To może być ciekawe i pewnie będzie.
3: Tak. I będzie jeszcze rozmowa z gościem. Tutaj taka zapowiedź zarazem meczu charytatywnego, który będzie w Rytrze w niedzielę. Wezmą w nim udział i to postaci związane ze światem piłki nożnej, ale nie tylko, też influencerzy nawet. A o co chodzi? Chodzi o to, że jest taka choroba i cierpi na nią między innymi chłopak, 6-letni chłopiec z Nowego Sącza. Choroba, takie zaburzenie genetyczne, na które nie ma w tej chwili nawet leku. Więc nie chodzi nawet w tej sprawie o leczenie, a szukanie finansowania tego, żeby w ogóle znaleźć lek na to. A dzieci muszą być pod stałą opieką rodziców. Nie są niestety samodzielne, tak mówiąc bardzo ogólnie. Więc szczegóły...
2: Znaczy dzieci w wieku też już...
3: Na przykład 6-letni chłopiec, tak, z Nowego Sącza musi być pod stałą opieką rodziców, żeby móc funkcjonować. Tutaj pan Paweł Szkaradek, który jest ojcem takiego dziecka tutaj pochodzące z Nowego Sącza, który będzie naszym gościem, mówi, że na całym świecie jest 70 tylko takich przypadków. Więc tutaj są różne starania o to, żeby zbierać fundusze najpierw na znalezienie lekarstwa na to. Mhm. Szczegóły w Pulsie Regionu. Zapraszamy 15.30.
2: Zapraszał Krzysztof Niedzielan.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To był mały, wspomnieniowy przegląd dobranocek sprzed lat, czy też kreskówek, czy też innych bajek i książek. A już za chwilę przegląd informacji, wiadomości za 2,5 minuty.

0: Prezes PiS odda order Jarosława Mądrego. W Radgoszczy powstanie ścieżka rowerowa.
1: To jest taki odcinek w Radgoszczy, który nam pozwoli połączyć właśnie ścieżkę rowerową z Dąbrowy z narożnikami.
0: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jarosław Kaczyński zapowiada, że zwróci przyznany mu w 2022 roku ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Prezes PiS powiedział, że to reakcja na zachowanie ukraińskich elit.
2: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił order Orła Białego, który przyznał mu prezydent Andrzej Duda. Była to reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu tego orderu po tym, jak nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Będzie bezpieczniej, zwiększy się też komfort poruszania rowerzystów. Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki w miejscowości Radgoszcz. Dzięki tej inwestycji powstanie ścieżka rowerowa o długości prawie 900 metrów. Projekt o wartości ponad 700 tysięcy złotych obejmuje roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odwodnieniem i oznakowaniem. Przetarg na kolejny półkilometrowy odcinek w narożnikach będzie wkrótce ogłoszony.
1: W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę na taki ciekawy projekt, budowa i oznakowanie ścieżek i tras rowerowych. W ramach tego projektu właśnie wybudujemy ścieżkę rowerową. To jest taki odcinek w Radgoszczy, który nam pozwoli połączyć właśnie ścieżkę rowerową z Dąbrowy z narożnikami. To jest narożniki, to jest taki kompleks wypoczynkowy, zalew i jest to naprawdę ten odcinek bardzo potrzebny, żeby było już połączony ten odcinek narożniki Dąbrowa Tarnowska, ale to jest jeden z elementów tego naszego projektu, a druga część to jest wyznaczenie prawie 200 kilometrów tras rowerowych na terenie powiatu.
0: Mówił w audycji Słowo za Słowo wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Część z tych tras będzie prowadzić po drogach leśnych. Powstanie też mini infrastruktura dla rowerzystów. Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tymczasem powiat nowosądecki będzie budować drogę do lasu. Chodzi o blisko dwukilometrowy odcinek nowej jezdni w Wierchomli w okolicy tutejszej stacji narciarskiej. Inwestycja częściowo jest współfinansowana także przez tutejsze nadleśnictwo. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał właśnie umowę z wykonawcą, który w połowie lipca ma rozpocząć roboty. Jak podkreśla dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, przebudowa dotyczy ważnego odcinka dla lokalnej społeczności.
4: Z punktu widzenia mieszkańców na pewno cała miejscowość tamtędy dojeżdża. Oczywiście ten ośrodek narciarski to też oczywiście dla niego to jest istotne, no ale tak wychodzi na to, że najistotniejsze jest dla lasów państwowych, które mają tam gdzieś swoje prace przewozowe, wykonują te wycinki. Gdyby nie ta współpraca, to my czasem jesteśmy zmuszeni takie odcinki oznakować pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o tonaż, bo są te odcinki zniszczone. A dzięki takiej współpracy my możemy te drogi utrzymać w odpowiednim stanie technicznym, a lasy mogą z nich korzystać bez większych przeszkód i bez żadnych ograniczeń.
0: Nowa droga ma być gotowa do 30 października. Oprócz nowego asfaltu planowana jest też budowa chodnika na około 300-metrowym odcinku.
3: RDN kulturalnie.
0: Kino plenerowe Radia RDN w regionie zagości także w ten weekend. Jutro będziemy w Proszówkach koło Bochni, gdzie przypomnę słychać nas na 97 FM. Na boisku klubu sportowego Błyskawica od 18 powitanie lata i mnóstwo atrakcji. O 20.30 wyświetlimy film Kumple z dżungli. W sobotę będziemy w Ilkowicach. Na obiektach zespołu szkoły podstawowej i przedszkola mieszkańcy będą witać lato. Ta atrakcja rozpocznie się od 17. O 20.45 będzie film Wojna z dziadkiem. A w niedzielę wygodne leżaki rozłożymy też obok Domu Kultury w Młyńczyskach w powiecie limanowskim. Film Pies na medal rozpocznie się tutaj o 20.30.
3: RDN na sportowo.
0: Kilku piłkarzy odchodzi z Sandecji Nowy Sącz. Wiadomo już, że klub nie przedłuży kontraktów z bramkarzem Martinem Polaczkiem, pomocnikiem Kacprem Talarem i obrońcą Tomaszem Nawodką. Do swoich klubów po zakończeniu wypożyczeń wracają Mateusz Jeleń, Piotr Kowalik, Aleksander Wołczek, a także Bartłomień Juszczyk. Natomiast Leon Ziętek ma zgodę na wypożyczenie do innego klubu. Wiemy też, że Arkadiusz Orzeł przez kolejny rok będzie wypożyczony do Mławianki Mława, a po transferze czasowym do Stali Kraśnik. Do Sandecji wraca Patryk Peciak.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Nie wygląda to dobrze. Trzeba się będzie uzbroić w bardzo dużo napojów, szczególnie wodę, szczególnie też elektrolity, żeby ich nie stracić, pocąc się na przykład. W niedzielę temperatury to tak około 38 stopni maksymalnie w cieniu w Tarnowie, około 37 w Nowym Sączu, także różnica niewielka, wszędzie gorąco.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Od wtorku już zacznie się podobno ochładzać, ale to ochłodzenie będzie tak około 30 stopni wynosić.

0: Reklama.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Być może są już pośród nas tacy, którzy chcieliby uciec od lata i od wysokich temperatur, ale jeszcze będzie się nam za latem tęsknić i będziemy próbować je ze wszystkich sił dogonić i zatrzymać.

W lato to się tak w upały chce się mniej jeść, bardziej pić, ale no trzeba jednak coś zjeść. Co najbardziej warto zjeść w te dni? Najlepiej potrawy, które nie wymagają gotowania, nie wymagają też stania przy kuchence i dodatkowego ogrzewania ciała i mieszkania tym samym. Arbuzy, melony. Można też robić chłodniki na bazie jogurtów naturalnych, czy też kefirów. Co jeszcze można? Chude mięso, ryby, kasze, fermentowane produkty mleczne. Takie, co się szybko da albo kupić, albo zrobić. Coś, co się łatwo da przyrządzić. Też warto sięgnąć po pomidory, po cukinię, po rzodkiewkę, po bakłażana, po seler naciowy, kalafior, brokuły. To wszystko jest przecież dostępne.

Słowa na tarcie łez, Jan Borysewicz i Rafał Brzozowski na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a za moment będzie można posłuchać kolejnych wiadomości.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20:30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz Radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15:00 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
0: Po reklamie. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki na warszawskim Bemowie. Przy podchodzeniu do lądowania maszyna spadła na ziemię i stanęła w płomieniach. Brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik Mazowieckiej Komendy Straży Pożarnej, mówi, że w wypadku ranna została osoba postronna.
2: W okolicach lotniska Bemowo spadł na ziemię lekki samolot, awionetka. W wyniku upadku ten samolot uległ zapaleniu, uległ całkowitemu spaleniu. A w wyniku upadku samolotu poszkodowana została jeszcze jedna osoba postronna. Obecnie działania gaśnicze zostały już zakończone. Na miejscu cały czas znajduje się jeszcze 5 zastępów Straży Pożarnej, które zabezpieczają miejsce tego zdarzenia.
0: Przyczynę wypadku zbada komisja po zakończeniu działań zabezpieczających miejsce katastrofy.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie wkrótce otwarcie nowego bloku operacyjnego. Nowoczesne sale operacyjne mają być wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Jednym z najważniejszych jego elementów będzie robot chirurgiczny.
4: Dzięki temu robotowi zwiększymy możliwości operacyjne nowotworów, szczególnie w zakresie jelita grubego i operacji urologicznych oraz ginekologii. I do tych trzech jakby oddziałów jest ten robot dedykowany. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii onkologicznej, to głównie będą to operacje nowotworów okrężnicy, a poprawi efekty leczenia w przypadku nowotworów odbytnicy.
0: Mówił kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, lekarz Jacek Karaś. Do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Łużna będzie zabiegać o finansowanie dla środowiskowego domu samopomocy. Wcześniejszy pomysł dotyczący powstania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przepadł w związku z zakończeniem finansowania takich placówek z rządowego programu. A koszt inwestycji to około 7 milionów złotych. Samorząd chce pozyskać pieniądze z nowego programu dotyczącego już nie tylko seniorów, ale określonych grup z niepełnosprawnościami. Pracujemy nad dostosowaniem dokumentacji do nowych warunków. Chcemy być gotowi do końca roku, kiedy spodziewamy się startu naborów, mówi wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa.
5: W momencie, kiedy ogłosi się nabór, a spodziewamy się tego końcem roku, wystartujemy z gotowym projektem, z gotowym dokumentem budowlanym, może z pozwoleniem na budowę już nawet. Też w międzyczasie musimy dokonać zmiany w MPZP, bo obiekt do tej pory był szkolny, działka też miała funkcję szkolną. Oświatową. W tej chwili musimy zmienić na usługi społeczne, takie jak najszersze, żeby nie było problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
0: A środowiskowy dom samopomocy miałby powstać w budynku po dawnej szkole podstawowej numer 2 w Łużnej.
3: Z życia kościoła.
0: Słuchacze i pracownicy Radia RDN pojadą wspólnie na Jasną Górę. Na wyjazd wciąż można się jeszcze zapisać. Modlitewne spotkanie będzie 1 lipca, a towarzyszyć mu będzie hasło Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja.
6: Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski święty papież Jan Paweł II powiedział na Jasnej Górze podczas wieczornego apelu znamienne słowa. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, wiązać z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Jest już stałą tradycją, że pracownicy, klubowicze, słuchacze naszego radia pielgrzymują wspólnie na Jasną Górę do Czarnej Madonny, aby podczas apelu, ale i w trakcie czuwania powierzyć właśnie wszystkie sprawy Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi. Jest spore zainteresowanie pielgrzymką. Przygotowujemy już trzeci autokar, dlatego zachęcamy do zapisów i do wspólnego pielgrzymowania.
0: Mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN, a zapisy przyjmowane są w Tarnowie pod numerem telefonu 694 451 403.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Na termometrach dzisiaj do około 30 stopni, jutro powyżej 30, zdecydowanie powyżej 30 w sobotę, bardzo powyżej 30 w niedzielę. To będzie około 37-38 stopni, ochłodzenie w poniedziałek do 36, od wtorku już tak około 30 stopni i później już będzie zdecydowanie chłodniej. I to już tak zupełnie poważnie mówiąc, bo w środę deszcz podobno.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczołydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Przed mikrofonem Łukasz Raczkowski z informacjami dla kierowców.
3: Dzień dobry, witam. No przede wszystkim gorąco mamy i to czuć. Pewnie macie włączone klimy, to też nie za bardzo to róbcie, ale trzeba się jakoś rzeczywiście schładzać. Uważamy, bo jest gorąco, to też może troszeczkę nam tak te reakcje różne opóźniać. Bądźmy skoncentrowani. Mieliśmy zdarzenie jedno przed 12:00 we Frycowej na drodze krajowej. Było zdarzenie dwóch samochodów, aż 7 osób trafiło do szpitala na obserwację. Na razie spokojnie na drogach, z tego jak informują nas służby. Więcej samochodów w Nowym Sączu na Pieczkowskiego, Moście Północnym, Wielopolu, Wielogłowach, to droga krajowa 75, bulwar Narwiku, Rondo Solidarności, ulica Piotra Skargi, Chełmiec również, to Papieska i Marcinkowicka, Nawojowska i Węgierska. W Limanowej rynek, okolice Rynku Piłsudskiego i Sowliny, czyli taki standardzik. Podobnie w Mszanie Dolnej na Krajówce, jak dojeżdżamy do Orkana, czyli skrzyżowanie, tam korki o tej porze. Druga strona regionu Grybów, standardowo oczywiście i okolice Rynku i skrzyżowania głównego, natomiast na Grodgera, jadąc od Krynicy, teraz nieciekawie, to jeszcze na tą Krynicę zobaczmy i tam Piłsudskiego troszkę więcej samochodów o tej porze już do kościoła, pod kościół Strojowy na Rondo zmierza. W Gorlicach, na Krajówce, więcej samochodów w jedną i drugą stronę na Zawodziu, ale też z drugiej strony Zakole, Skrzyńskich, to skrzyżowanie, jak idziemy od strony Biecza. W centrum bardziej Sienkiewicza, Legionów, Biecka, oczywiście Węgierska też wjeżdżając od południa. No i zobaczmy Tarnów. W Tarnowie korkuje się przy rondzie Lwowska, Orkana Słoneczna, dalej w kierunku szpitala. Tłoczno na Mickiewicza w kierunku Starodąbrowskiej, sznur samochodów na ulicy Sitki, Alei Matki Bożej Fatimskiej, Konarskiego w stronę Gumniskiej. Duże korki też jak dojeżdżamy do ronda Krakowska na Rutowicza i dalej sznur samochodów w stronę sądu. W powiecie bocheńskim w miejscowości Krzeczów mieliśmy zdarzenie z udziałem rowerzysty, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracowały zastępcy strażaków oraz pogotowie ratunkowe. Tyle na razie z regionu.
2: Łukasz Raczkowski, dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwisy stacjonarne i mobilne. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
2: 5 minut nam zostało do godziny 15 i do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, na którą serdecznie jak zawsze zapraszam i jak zawsze też zachęcam, żeby zajrzeć dzisiaj do czytań mszalnych, chociażby, żeby mieć kontakt ze Słowem Bożym, bo to jest taka podstawa w życiu chrześcijańskim. A dzisiaj o domu na piasku i domu na skale. No i już pewnie wiemy, że każdy z nich zostaje poddany próbie wytrzymałości, próbie trwałości, niezależnie od tego, czy swoje życie budujemy na Jezusie, czy też na przykład na wierze we własne siły i to, co ziemskie, to, co rzeczowe, no to burze przechodzą i przejdą. Będą problemy, bo przecież każdy ich doświadcza. No i ta przypowieść Jezusa się kończy tym, jak zapewne pamiętamy, że dom na piasku runął, a dom na skale przetrwał, ostał się. Ale okazuje się, o czym dzisiaj słyszałam w pewnym przeciekawym komentarzu, że to nie jest jedyna różnica pomiędzy tymi domami, bo dom na skale, te wszystkie niszczące siły, uderzają, natomiast na dom zbudowany na piasku te wszystkie niszczące siły się rzucają, a w Biblii, jak wiadomo, żadne słowo nie jest przypadkowe. Więc budując życie na Jezusie, nie tylko przetrwamy zło i nieszczęścia, ale już w obliczu nadchodzącego problemu jesteśmy po prostu w lepszym położeniu. Pamiętajmy o tym, szczególnie dzisiaj wypowiadając słowa kończące koronkę. Jezu, ufam Tobie.

0: pełne poświęcenie. Pozwól, że cię zapytam. Czy podoba ci się pojęcie poświęcenia? Poświęcenia swoich potrzeb, wygody, swojego sposobu załatwiania spraw dla kogoś innego? W przypadku większości z nas odpowiedź brzmi nie za bardzo. W rzeczywistości często coś poświęcamy. Czy chodzi o wychowywanie dzieci, naukę, budowanie kariery? Wszystko, co jest w życiu wartościowe, wiąże się z tym przerażającym słowem na P – poświęceniem. Ale jeśli chodzi o poświęcenie życia dla Jezusa, zazwyczaj wolimy wybrać łatwą opcję, tak jakby taka istniała. No cóż, wiesz, wiem, że On mnie wzywa do wzięcia swojego krzyża i podążania za Nim, ale no wiesz. A potem? Zastanawiamy się, dlaczego to chrześcijańskie życie nie jest wcale takie, jak oczekujemy. Naprawdę? Posłuchaj, jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać swoje życie, to powiem ci, że będzie to życie poświęcenia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz Radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Z niekłamaną przyjemnością sytuacją drogowym Łukasz Raczkowski się przygląda. Dzień dobry.
3: Tak, intensywnie bardzo. Cóż mogę powiedzieć? Niewiele się tu zmienia. Może po prostu, że tych samochodów jest więcej w tych miejscach, gdzie zazwyczaj o tej porze je mamy. Patrząc na Nowy Sącz, na północy miasta, to jest skrzyżowanie Barskiej z Pieczkowskiego. Droga Krajowa 75, zarówno w rejonie Tarnowskiej, czy Ronda pod Zamkiem. Okolice Rynku to ulica Piotra Skargi. Chełmiec, tu oczywiście to główne skrzyżowanie. Troszkę więcej samochodów też na Helenie. Taki obważanek sobie naokoło zróbmy, czyli teraz Węgierska, Rondo Jana Pawła II. No i kończymy tutaj od wschodu, to Lwowska pod cmentarzem Gołąbkowickim. W centrum o tej porze na przykład Kilińskiego, na przykład Nawojowska, na przykład Zygmuntowska, skrzyżowanie pod Europą. To są te główne miejsca, gdzie teraz oczywiście jest problem. Na Barskiej też, dojeżdżając na przykład do skrzyżowania z drugiej strony, od strony miasta do Pieczkowskiego, też więcej samochodów. W Limanowej to natężenie ruchu wokół rynku na Piłsudskiego, w szczególności pod szpitalem powiatowym i na Sowlinach z każdej strony. Mszana Dolna, ciężko o tej porze na Krajówce wjeżdżając do centrum. W Grybowie to rynek, przejazd przez rynek. Uważajcie, gdy się włączacie do ruchu z Jakubowskiego czy z Węgierskiej. Jak stoimy na światłach, to też w takim upale na pewno nie jest to ciekawie, na przykład na Grodgera. Jadąc od Krynicy czy Kościuszki albo Grunwaldzkiej. W Krynicy trochę więcej samochodów mamy już nie tylko na rondzie pod Kościołem Zdrojowym, ale też na Kraszewskiego czy Zdrojowej. W Gorlicach to oczywiście biegnąca przez miasto krajówka 28 w jedną, w drugą stronę, plus to, że stoimy do ulicy, do skrzyżowania za kolei Skrzyńskich, jadąc krajówką od strony Biecza. A w centrum to Sienkiewicza, Węgierska, jak na krajówkę wjeżdżamy od południa. Natomiast jeszcze Legionów, Piecka, Mickiewicza, stawiska to takie newralgiczne miejsca. W Tarnowie ruch oczywiście coraz większy się kumuluje w rejonie ulicy Lwowskiej, Orkana, Słonecznej. Przede wszystkim w kierunku szpitala. Więcej samochodów na Mickiewicza, na Starowiejskiej, Sitki, Klikowska, Aleja Matki Bożej Fatimskiej, Konarskiego, Gumniska, Tuchowska. Trzeba mieć na uwadze szczególnie to południe miasta teraz o tej porze, Narutowicza.
2: Dziękujemy za te informacje Łukaszowi Raczkowskiemu. W Pulsie Regionu też jeszcze będziemy na drogi zaglądać.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Historię? Lubisz muzykę? Lubisz wydarzenia z klimatem? To widzimy się 27 czerwca o godzinie 11.45 w Muszynce. Przed nami 10. jubileuszowa Konfederatka. Rekonstrukcje, szable, mundury, koncerty, regionalne przysmaki i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Zwiedzaj historyczne okopy, spotkaj pasjonatów historii i przeżyj dzień pełen emocji. A kiedy zapadnie zmrok, DJ Mario Live. Największe hity, taneczna energia i zabawa pod gwiazdami. 10. jubileuszowa Konfederatka w Muszynce. Historia brzmi tutaj głośniej niż kiedykolwiek.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
6: Po reklamie.
0: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
7: Korek jest na parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym. No.
8: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
0: Interweniujemy w waszych sprawach.
9: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
10: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
0: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
11: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
12: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
0: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
13: Czy będzie mniej ratowników w sądeckich karetkach? Jest w tej sprawie wniosek starosty nowosądeckiego do wojewody.
14: 3-osobowe zespoły jak najbardziej, tylko finansowanie odpowiednie.
13: Koniec wakatu na funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie. Na 7. głosowaniu na to stanowisko obsadzono radną Koalicji Obywatelskiej.
15: Będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. Jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej.
13: Nowe serce onkologii. W Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie wkrótce otwarcie nowego bloku operacyjnego.
16: Z perspektywy pacjenta zmiany są dosyć istotne, dlatego że po pierwsze zwiększy się precyzja operacji, dwa zmniejszy się ryzyko powikłań.
13: Fala upałów zbliża się do Małopolski. W najbliższych dniach pamiętajmy o podstawowej ochronie swojego organizmu.
17: Z jednej strony zakrywanie głowy, a z drugiej strony uzupełnianie płynów, który nam pomoże przeżyć tę niekomfortową sytuację.
13: Gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Paweł Szkaradek, ojciec 6-letniego Kubusia cierpiącego na syndrom EIF3F. Te wszystkie informacje w formie rozbudowanej do godziny 17 zapraszam w imieniu własnym oraz jak zawsze reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Lucyna Ruchała.

0: Czas. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Ratownicy medyczni walczyli o 3-osobowe obsady w karetkach ze względu na swoje bezpieczeństwo. Po pół roku od zwiększenia liczby takich zespołów okazuje się, że są one nieopłacalne finansowo, a konkretnie niedoszacowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Organy prowadzące aż 4 jednostek w Małopolsce wnioskują o zmniejszenie części składów karetek do 2-osobowych. W gronie wnioskodawców jest też Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Maria Mułka wsłuchała się w argumenty tej jednostki i starostwa powiatowego, które ją prowadzi.
2: Zamiast 3 ratowników, tylko 2 w karetkach stacjonujących w Nowym Sączu. O takie zmniejszenie obsady w 2 zespołach ratownictwa medycznego należących do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego zawnioskowały władze powiatu nowosądeckiego do wojewody małopolskiego. Powodem są pieniądze, mówi jasno starosta Tadeusz Zaręba. Stawki dofinansowań, które są w umowach z NFZ obowiązujących od początku tego roku, są zbyt niskie i sprawiają, że utrzymanie karetek z większą obsadą osobową generuje straty.
3: 3-osobowe zespoły jak najbardziej, tylko finansowanie odpowiednie, aby to utrzymać, a nie, że stwarzamy 3-osobowe zespoły, które się bardzo przydają oczywiście, natomiast jesteśmy cały czas na stracie. Więc jak mówimy po 1 kwartale, potem będą kolejne regulacje płacowe, przy których nie będzie to uwzględnione, no to w tym momencie zaczynamy generować coraz większe straty i te straty będą generowane we wszystkich podstacjach, które mają 3-osobowe zespoły i cały czas tylko o to chodzi.
2: Starosta podkreśla też, że wniosek miał być sygnałem, aby stawki za dobę pracy karetki 3-osobowej zostały lepiej oszacowane. Warto tu zauważyć, że NFZ finansuje zespoły ratownictwa medycznego typu P na podstawie jednolitej dobowej stawki ryczałtowej obowiązującej od 1 stycznia, czyli od momentu, gdy znacznie przybyło w całym kraju karetek z 3 ratownikami, które zastąpiły karetki z 2 ratownikami. I tu pojawia się problem, podkreśla Andrzej Bodziony, dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.
4: I różnica pomiędzy zespołem 3-osobowym a 2-osobowym za dobę karetkę jest około 1000 zł, więc to 1000 zł w żaden sposób na dzisiaj nie pokrywa kosztów osobowych nawet pracowników zatrudnionych w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym na tej 3-osobowej karetce.
2: Sądeckie Pogotowie Ratunkowe wystąpiło więc o zmianę 2 3-osobowych ZRM stacjonujących w Nowym Sączu. Jeden z nich dyżuruje przez 24 godziny na dobę, a drugi przez 12 godzin. Wojewoda wniosek jednak odrzucił, dodaje dyrektor Bodziony.
4: W pierwszym okresie funkcjonowania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie praktykuje się zmiany takowych umów. Natomiast drugi argument, który został podniesiony przez pana wojewodę i przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest taki, że NFZ informuje, że nie stwierdził nieprawidłowości polegających na zapewnieniu obsady w 3-osobowych zespołach. Tak, nie stwierdził, bo my zapewnialiśmy 100% obsadę. Gdybyśmy jej nie zapewniali, to bylibyśmy obciążani karami umownymi i to byłoby jeszcze gorszy skutek finansowy dla Sądeckiego Pogotowia.
2: Wiadomo też, że wojewoda podobnie argumentował odrzucone wnioski pozostałych małopolskich stacji pogotowia ratunkowego, bo z podobną prośbą zgłosiły się do niego jednostki z Gorlic, Bochni i Niepołomic. Jedynie w przypadku Ustia Gorlickiego wniosek został uwzględniony. Na razie organy zarządzające pogotowiem ratunkowym muszą czekać na 1 lipca. Wtedy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma przedstawić nową stawkę za dobą karetkę, która jeśli będzie wyższa, może sprawić, że prowadzenie 3-osobowych zespołów ratownictwa medycznego typu P będzie bardziej opłacalne. Dodajmy, że umowa na finansowanie ZRM-ów w województwie małopolskim została zawarta pomiędzy NFZ-em a Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym na okres do 31 grudnia 2035 roku. To oznacza, że bez zgody wojewody małopolskiego lub wprowadzenia innych znacznych zmian w systemie ratownictwa medycznego, karetki z 3 ratownikami medycznymi wciąż będą jeździć po Sądecczyźnie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Krótkie spojrzenie na drogi naszego regionu. Wielogłowy Wielopole 75 w kierunku Nowego Sącza zakorkowana. Również odcinek Biegonicki ulicy Węgierskiej zakorkowany. To wylotówki i wlotówki do Nowego Sącza. Rondo Solidarności, tam jest ciasno. Na Pieczkowskiego przy Barskiej i na samej Barskiej. I jeszcze w kilku miejscach, szczególnie przy rondach i na skrzyżowaniach, bardzo duży ruch. Chociaż bywało też gorzej. Jak w Limanowej wygląda sytuacja teraz? Trochę więcej samochodów mamy na Piłsudskiego i w okolicach rondy w Sowlinach, ale także na Matki Boskiej Bolesnej Jana Pawła II oraz Marka. To są już ścisłe okolice rynku. W Gorlicach sytuacja wygląda następująco. Krajowa 28 się korkuje, szczególnie w okolicach samego centrum, ścisłego centrum. Też drogi dojazdowe do centrum, takie jak Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów, Biecka, czy też Kołłątaja, to już okolice kolejnego ronda, nie przy samym rynku, ale jednak tam też jest ciasno. Wiele ulic też Was spowolni, jeśli przemierzacie Tarnów, na przykład ulica Krakowska, jak zwykle o tej porze, Narutowicza w kierunku Tuchowskiej, w drugą stronę można spokojnie zaś przejechać. Na Tuchowskiej, na Gumnińskiej, na Mostowej też jest ciasno, Mickiewicza, Lwowska w kilku miejscach, a szczególnie przy rondzie z Orkana, tam jest największy ruch, na Starodąbrowskiej, przy Słonecznej, księdza Romana Sitki też się korkuje, Piłsudskiego też chwilę trzeba poczekać przy dojeździe, Klikowska oraz Szkotnik i Słowackiego, tam okolice ronda również są dość ciasne, więc dużo cierpliwości Wam życzymy, a na drogi jeszcze po 16 zajrzymy.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Po dwumiesięcznym wakacie stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie zostało obsadzone. W wyniku drugiego głosowania w trakcie dzisiejszej sesji tę funkcję objęła Edyta Kowalska z klubu Koalicji Obywatelskiej. Komentarze radnych zbierał Tomasz Graczewski.
1: Wybierając między Grażyną Barwacz z klubu Nasze Miasto Tarnów oraz Edytą Kowalską z Koalicji Obywatelskiej, 12 osób zagłosowało na Kowalską, a 2 osoby na Barwacz. Oddano też 8 kart z głosami nieważnymi. Nowa przewodnicząca Rady Miejskiej w Tarnowie zadeklarowała otwartość na współpracę ze wszystkimi radnymi, niezależnie od barw politycznych.
2: Cieszę się, że ponad podziałami potrafiliśmy wybrać przewodniczącego. Dziękuję wszystkim. Będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. Jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej, bo przewodnicząca Rady Miejskiej jest przewodniczącą wszystkich radnych, nie tylko jednego klubu. Polityka nie powinna mieć miejsca na salach obrad Rady Miejskiej, ponieważ my się pracujemy dla dobra mieszkańców. Mieszkańcy Tarnowa nas rozliczą z tego, co będziemy robić, a nie z tego, czy my będziemy politykę przenosić na sesję Rady Miejskiej.
1: Wcześniej przez 6 głosowań kandydatem PiS był Mirosław Biedroń. W każdym głosowaniu otrzymywał po 10 głosów poparcia. W ostatnim głosowaniu klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie wystawił swojego kandydata, co radni argumentowali brakiem szans na uzyskanie bezwzględnej większości głosów. Do objęcia funkcji przewodniczącego potrzebnych było minimum 12 głosów. Pozostający na funkcji wiceprzewodniczącego Rady Mirosław Biedroń podkreślił, że jako radny ugrupowania opozycyjnego oczekuje od nowej przewodniczącej współpracy także z radnymi Prawa i Sprawiedliwości.
3: Cały czas wiceprzewodniczący i mam nadzieję, że będę wykonywał tę rolę właściwie, pomagając też nowej przewodniczącej, której oczywiście gratuluję. Mam nadzieję, że zakończy to taki impas w Radzie, który niedobrze pokazywał funkcjonowanie Rady Miejskiej. Wiadomo, że problemów i spraw do rozwiązania na pewno będzie sporo. Oczekujemy normalności, tego, żeby również nasze projekty i propozycje nie były odkładane gdzieś na bok, chowane do tej słynnej zamrażarki, tylko żeby rzeczywiście były brane pod uwagę i były głosowane. Mam nadzieję, że tak będzie.
1: Klub Koalicji Obywatelskiej liczy 8 osób, więc pozostałe 4 głosy wpłynęły od radnych innych ugrupowań. Ponieważ głosowanie było tajne, nie wiadomo, jak głosowali poszczególni radni. Ryszard Żądło z koła radnych Tak dla Tarnowa mówił, że brak przewodniczącego przez tak długi czas budził niesmak mieszkańców i szkodził wizerunkowi Rady Miejskiej.
4: Wreszcie mamy przewodniczącą Rady Miejskiej i ten pad, który był dwumiesięczny w Radzie, który nie służył wizerunkowi Rady i to obciążało wszystkich radnych, niezależnie od klubów, kół. No było niezręczne i mieszkańcy Tarnowa naprawdę nie tolerowali tego. Budujmy na tej bazie tego konsensusu pomiędzy klubami radnymi jakąś przyszłość i merytoryczną pracę.
1: Czyli z obsadzenia stanowiska jest pan zadowolony, a czy z osoby, która to stanowisko objęła?
4: Nigdy nie będzie 100% satysfakcji. Wierzę, że pani Edyta Kowalska będzie osobą, która będzie starała się współpracować z radnymi i słuchać radnych.
1: Wakat na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie wynikł po rezygnacji z funkcji Małgorzaty Mękal. Do ponownego obsadzenia tej funkcji potrzebnych było łącznie 7 głosowań, z czego 5 na kwietniowej sesji i 2 na czerwcowej.

0: Szybsza diagnostyka, większa precyzja operacji i mniejsze ryzyko powikłań to korzyści, jakie przyniesie pacjentom otwarcie nowego bloku operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Więcej Agnieszka Wójcik.
1: Największa inwestycja w historii szpitala ma być gotowa do końca lipca. Nowoczesne sale operacyjne mają być wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Jednym z najważniejszych jego elementów będzie robot chirurgiczny.
2: Dzięki temu robotowi zwiększymy możliwości operacyjne nowotworów, szczególnie w zakresie jelita grubego i operacji urologicznych oraz ginekologii. I do tych trzech jakby oddziałów jest ten robot dedykowany. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii onkologicznej, to głównie będą to operacje nowotworów okrężnicy, a poprawi efekty leczenia w przypadku nowotworów odbytnicy.
1: Mówił kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej lekarz Jacek Karaś. Nowoczesne metody leczenia mają mieć u pacjentów wpływ także na zachowanie sprawności po przeprowadzonych operacjach.
2: Z perspektywy pacjenta zmiany są dosyć istotne, dlatego że po pierwsze zwiększy się precyzja operacji, dwa zmniejszy się ryzyko powikłań, zmniejszy się utrata krwi, zwiększy się szybkość rekonwalescencji, czyli powrotu do zdrowia oraz zwiększy się szanse na zachowanie czynności zwieraczy odbytu przy operacjach odbytnicy, a zatem zwiększy się szanse na uniknięcie stomii.
1: Skrócić ma się też oczekiwanie na diagnozę, ponieważ próbki, które do tej pory trafiały do innych szpitali, będą mogły być analizowane na miejscu.
3: Duży krok, dlatego że chirurgia pozostaje nadal najważniejszą dyscypliną, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne, ponieważ obejmuje sobą diagnostykę, czyli pobieranie materiału do badań mikroskopowych i leczenie, tak zwane radykalne, czyli z tendencją do wyleczenia, i leczenie paliatywne, które ma za zadanie przedłużenia życia i zapewnienie komfortu przeżycia tych lat, które temu pacjentowi pozostają. Budowa bloku to jest budowa nowoczesnej części szpitala, bardzo dobrze wyposażonej, i miejmy nadzieję, że to przyczyni się zarówno do skrócenia oczekiwania chorych na wysokospecjalistyczne leczenie, jak i na pewno przyniesie korzyść pacjentom i personelowi.
1: Mówił profesor doktor habilitowany nauk medycznych Leszek Kołodziejski. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 115 milionów złotych. Na realizację inwestycji szpital pozyskał 80 milionów złotych dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 10 milionów złotych z budżetu województwa małopolskiego. Pozostałe środki to wkład własny szpitala.
0: Po godzinie 16 spotkanie z naszym gościem. Sprawdzimy też po raz kolejny, co na drogach naszego regionu się dzieje. A za 3,5 minuty dokładnie wiadomości.

0: Reklama.
1: Inni mówią, tego nie da się zrobić, a firma Sromek z Nowego Sącza, my po prostu to robimy. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika, samochodów, autobusów, koparek, wozideł oraz maszyn budowlanych. Naprawa chłodni, mroźni, komór chłodniczych, chłodnic i przewodów klimatyzacji. Spawalnictwo, konserwacje UDT z wyżek, podestów, HDS-ów. Wynajem maszyn budowlanych, koparki, wozidła, zagęszczarki. Serwis stacjonarny i mobilny. Dojeżdżamy do klienta. Sromek, Nowy Sącz, Tłoki 20C. Dzwoń 601-226-762. Sromek.com.pl. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
0: Po reklamie.
2: Jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Do Polski wkracza fala upałów.
3: Całe szczęście mi tata rozłożył basen.
4: Woda, cały czas woda tylko.
2: Zbliża się Wielki Odpust Tuchowski. Pielgrzymi zobaczą odnowiony obraz.
5: Liczymy na to, że też odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przyciągnie licznych pielgrzymów.
2: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Do Polski wkracza fala kilkudniowych upałów. Najgoręcej jest obecnie na zachodzie kraju, gdzie według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura może dzisiaj wynieść nawet 34 stopnie. Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Dagmara Kędziur.
6: Z każdym dniem fala upałów będzie przemieszczała się z zachodu na wschód kraju, a temperatura będzie rosnąć. W weekend niewykluczone, że wyniesie nawet 40 stopni Celsjusza, mówiła o tym rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
7: Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni.
6: Miasta w całej Polsce przygotowują się na nadchodzące upały. W Warszawie otworzono miejsca chłodu. To m.in. ogólnodostępne klimatyzowane biblioteki i hale. Ustawiono też kurtyny wodne. Podobnie zrobiono w Dąbrowie Górniczej, o czym mówi rzecznik miejscowego magistratu Bartosz Matylewicz.
8: Wodna mgiełka sączyć się będzie na Placu Wolności przed budynkiem Pałacu Kultury Zagłębia. Po przeciwnej stronie jezdni przy wejściu do parku Halera, na placu Byma w Gołonogu, na alejach Majakowskiego w rejonie Deptaka.
6: Eksperci przypominają, by w trakcie upałów pić dużo wody i unikać wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach.
2: A my sprawdziliśmy, jak mieszkańcy Nowego Sącza i okolic radzą sobie z upałami.
3: Całe szczęście mi tata rozłożył basen.
4: Woda, cały czas woda tylko i... Myślę, że najważniejsze, no tak się schłodzić zawsze to. Nad wodę, na baseny gdzieś, nad rzekę, cokolwiek.
9: W cieniu siedzę pod krzesełkiem i odpoczywam. Mam już 80 lat. Dużo wody piję. Źródlanej ze studni.
10: Klimatyzacja i woda, zdecydowanie.
11: Na pewno ten basen bardzo się przyda.
2: A o upałach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, między innymi w pulsie regionu, ten na naszej antenie cały czas.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nie wykonujmy pracy na zewnątrz, jeśli nie jest to konieczne, tak apelują eksperci, komentując trwającą falę upałów. Szczególnie dotyczy to rolników, którzy są w sezonie sianokosów i innych prac polowych. Przy wysokich temperaturach nie zapominajmy o nakryciu głowy i piciu wody. Główny specjalista w Wydziale Prewencji w placówce terenowej KRUS w Nowym Sączu, Tomasz Baran, mówi, że podobne zaburzenia, jak po wypiciu alkoholu, mogą wywoływać także silne leki. Wówczas praca, szczególnie z udziałem maszyn, może być niebezpieczna.
13: My przy obsłudze zgłoszenia wypadku często też pytamy rolników, czy na przykład nie byli pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu. No dlatego, że czasami są to środki psychotropowe takie, które ograniczają bezpieczne prowadzenie na przykład pojazdu mechanicznego i zaburzają tą koncentrację, to też jest traktowane jako ten alkohol i może tutaj dojść do odmowy właśnie przy tym odszkodowaniu.
2: Do pracy w polu w trakcie upałów zakładajmy jasne, przewiewne ubrania. Trzeba też robić sobie odpowiednio długie przerwy, a czas pracy w pełnym słońcu ograniczyć do minimum.
14: Z życia Kościoła.
2: W najbliższych dniach wszystkie drogi będą prowadzić do Tuchowa. Co roku na odpust przybywają tysiące pielgrzymów. Teraz jest dodatkowa okazja, by zobaczyć odnowiony obraz, który niedawno wrócił z konserwacji. Wielki Odpust Tuchowski rozpocznie się 1 lipca o 18:00 pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestrów. rdętych. Mówił o tym w audycji Rozgryźć Kościół, kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut.
5: Liczymy na to, że też odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przyciągnie licznych pielgrzymów. Zaproszeni są wszyscy czciciele Matki Bożej Tuchowskiej. Piotr Pustłowski słynie z tego, że też gromadzi w sobie różnego rodzaju stany społeczne, grupy zawodowe i tam dla każdego jest miejsce. Jest i pielgrzymka nauczycieli, są i pielgrzymki lekarzy, jest akcja katolicka, jest pielgrzymka dla ministrantów liturgicznej służby ołtarza, dla dziewczęcej służby maryjnej. Każdego wieczoru mamy jakieś wydarzenia, czy to są koncerty, słowno-muzyczne wydarzenia. W pierwszą sobotę akurat chcemy iść też na dróżki różańcowe, chcemy zaprosić na wspólny różańc.
2: Wielki odpust tuchowski potrwa do 9 lipca. W Radiu RDN będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o 15. A już jutro odbędzie się comiesięczna modlitwa o trzeźwość narodu w parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Wśród intencji są też uwolnienie od zniewoleń, a także uzdrowienie duszy i ciała. Modlitewne spotkanie rozpocznie się o 17.30. W planie jest różaniec, msza święta z homilią, egzorcyzm wody, soli i oleju, adoracja Najświętszego Sakramentu czy oddanie czci świętemu Szarbelowi. Wszystko zakończy apel jasnogórski.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Nic nowego nie powiem. No może powiem, że będą temperatury rzędu 24-25 stopni Celsjusza, ale to dopiero od następnego czwartku. Od środy zacznie się ochładzać tak zdecydowanie, bo będzie wtedy poniżej 30, ale do wtorku włącznie poniżej 30 raczej się nie pojawi.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 7762 zł 43 grosze.
6: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty? Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami? Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitu, dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
7: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
8: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
10: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Mecz charytatywny ma wspierać dzieci z zaburzeniem genu EIF3F. Wśród nich jest Kuba z Nowego Sącza. Jak mówi jego tata, Paweł Szkaradek, na tę chorobę wciąż nie ma leku. Celem jest zatem znaleźć sposób na wyleczenie takiego zaburzenia. Może w tym pomóc mecz, który już w niedzielę zostanie rozegrany na stadionie Popradu Rytro. Z Pawłem Szkaradkiem rozmawia Krzysztof Niedzielan.
2: Przypomnijmy właśnie, czego ta konkretnie sprawa dotyczy, jakiej choroby.
3: Jest to zaburzenie w genie EIF3F, na których to jest ultra rzadka choroba genetyczna. Na całym świecie jest raptem 70 osób chorych na tą chorobę. Nowa choroba odkryta w 2019 roku. Staramy się na własną rękę znaleźć lek. Potrzebujemy dużo pieniędzy. Podpisaliśmy taką umowę z laboratorium Charles River, która za 700 tysięcy euro przeprowadzi nam badania. Brakuje nam jeszcze 1,5 miliona złotych, na które mocno pracujemy, żeby zdobyć.
2: Mm-hmm. No i tutaj, jak pan wspomniał, to jest też pana osobista historia, osobista rodzinna historia w tym przypadku.
3: Tak, jest to osobista sprawa. Mój synek był drugi w Polsce zdiagnozowany na tą chorobę. Nie poddajemy się, walczymy, zbieramy pieniążki, żeby pomóc wszystkim dzieciom, nie tylko mojemu dziecku, ale wszystkim dzieciom, które są objęte tą chorobą.
2: Przypomnijmy, ile lat ma syn i z czym wiąże się ta sprawa?
3: Mój synek ma 6 lat. Gen powoduje destrukcję w umyśle, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Blokuje całkowicie funkcje poznawcze. Dzieci wpadają w padaczki, utrata słuchu. Dzieci nie mówią, nie są odpiluchowane, nie jedzą same, są całkowicie niezdolne do funkcjonowania bez opiekuna.
2: Mhm. Czyli mimo tego, że syn ma już 6 lat, to potrzebuje stałej opieki, tak, żeby móc funkcjonować?
3: Tak, synek potrzebuje 24-godzinnej opieki, nie jest w stanie sam zjeść, sam iść do toalety, nie jest w stanie nic powiedzieć. Jego rozwój zatrzymał się jakby na rocznym dziecku. Nie?
2: Czyli o tyle jest sprawa trudna, że nawet na ten moment jeszcze, tak jak pan powiedział, nie ma tego leku, tylko są starania o to, żeby jakieś rozwiązanie znaleźć dopiero, tak?
3: Jeździmy po całej Europie i po całej Polsce po bardzo zaawansowanych już genetycznych laboratoriach i po profesorach, którzy nic o tym nie wiedzą, przy nas googlują w internecie, co to jest za choroba. Mamy już dużo danych, skontaktowaliśmy się z 55 rodzinami z całego świata, zbieramy wszystkie dane od nich, mamy już katalogi tych danych, dzielimy się z nimi, z naukowcami, żeby coś nam pomogli, no i działamy.
2: Okej. A czy doraźnie jakoś da się chorym pomóc, czy to też jest na ten moment niewyjaśnione? Co robić w ogóle z tą sytuacją, jak nie ma jeszcze leku?
3: Wszystkie dzieci, które są objęte tą chorobą, chodzą na prywatne terapie ze względu na to, że na NFZ w zasadzie nie ma żadnej terapii, która mogłaby im pomóc. Więc to są prywatne terapie dość drogie, psychologiczne, pedagogiczne, integracji sensorycznej, terapeutyczne, ale to nie idzie do przodu za dzieckiem. To są 2-3 lata terapii, gdzie to są mikro kroki do przodu, więc bez znalezienia leku nie jesteśmy w stanie pomóc naszym dzieciom.
2: Więc sprawa jest trudna, skomplikowana. No i tym bardziej nie dziwię się, że tutaj są różne starania, różne działania. Akcje charytatywne, zresztą nie pierwsza, tym razem w Rytrze, to opowiedzmy już właśnie o tym wydarzeniu. Będzie to mecz piłkarski charytatywny w najbliższą niedzielę.
3: Tak, będzie to mecz charytatywny Popradu Rytro z drużyną Wojowników Nadziei. Taka nazwa ze względu, że mamy zbiórkę Na się pomaga pod nazwą Wojowników Nadziei. Dołączyli do nas piłkarze z całej Polski, z zagranicy przylatują, są grający trenerzy, są influencerzy. Warto przyjść, popatrzeć. Mamy taką ekipę, że nie pojawi się tu taka ekipa na pewno w najbliższym czasie. Mamy też różne licytacje, koszulek, piłek, rękawic. Będą vouchery różne, będzie DJ grał, będzie strefa gastronomiczna, darmowe dmuchańce dla dzieci, będzie grała muzyka, będą lody, zapraszamy na taki później po meczu, będziemy mieć festyn rodzinny, będą quizy z Pawlakiem i Lubersonem, ze sławnymi influencerami, będą wyzwania z Przemkiem Dudzicem, będą nagrody do wygrania, a dla każdego się coś znajdzie.
2: Okej. A kto zagra? Czy możemy powiedzieć, kto właśnie w tej drużynie wojowników zagra? Mówił pan, że z całego świata przelatują, nawet nie tylko z Polski?
3: Przede wszystkim Arkadiusz Wiater, który był najlepszym zawodnikiem Husali Apeldoorf. Będzie również grający trener Fritz z Heleny. Będzie Pawlak z Lubersonem. Będą chłopaki z Game Control z Rzeszowa. Będzie Kamil Słaby grał na 90%. Jeśli okaże się kapitan Sandecji, jeżeli okaże się, że baraże pozwolą, bo nie wiadomo, czy będą w sobotę, czy w niedzielę, 24 się dowiemy, to będzie i Sława Sandecji, Dawid Szufryn grał. Będzie Marcin Kępa z nami również grał, prezes Mogilany, trener UEFA, będzie asystent świętej pamięci trenera Magiery Kozub grał.
2: Paweł Kozub, tak?
3: Tak. Będzie Bomba na bramce. Będzie Paweł Wójcik. No, mamy mnóstwo zawodników, naprawdę. Paweł Śmigielski też również z Holandii.

0: na stronach Popradu Retro ładną koszulkę, którą zdobyliśmy na Galacticos Show. Przemek Dudzic, który grał w drużynie influencerów, zabrał nam koszulkę. Marek Citko wprowadził go do szatni zawodników.
1: Kogo to koszulka właśnie, powiedzmy?
0: To jest koszulka Popradu Retro, ale na niej są niesamowite podpisy. Mamy na niej podpis Błaszczykowskiego, Szynkowiaka, Frankowskiego, Krzynówka, Janasa, Marka Citko, Majdana, Michel Salgado, Gibler Sisse, Mejkon, Rafinha, Javier Saviola i Edmilson. Tyle osób nam się podpisało na
1: znani
0: koszulce.
1: Byli piłkarze zagraniczni
0: też. Na koszulce Popradu Retro, gdzie już wystartowała licytacja online. Będzie zakończona z godziną rozpoczęcia meczu i po meczu będzie kontynuacja na stadionie tej koszulki. Zapraszamy gorąco. Mam nadzieję, że uzyska ładną kwotę, którą można będzie przekazać dzieciakom.
1: Jeszcze od innych zawodników jakieś ciekawe koszulki? Kogo może tutaj, albo mówił pan o rękawicach bramkarskich?
0: Tak, już tutaj mamy na pewno koszulkę Brazylii z podpisem Rafini, który gra w Barcelonie. Koszulkę Sandecji z podpisami wszystkich zawodników. Mamy koszulkę Jestem Królem Wembley. Marek Citko zagrał na niej podczas meczu Galacticos Show, miał ją pod spodem. Kuba Błaszczykowski dorzucił nam podpis. Mamy Matiasa Nahuela z podpisem całej drużyny Śląska Wrocław. Mamy koszulkę Jakuba Czerwińskiego z całą drużyną Piast Gliwice. Makuszewskiego z Lecha Poznań. To jest koszulka, która ma swój symbol. To była z koszulka meczowa pierwszego meczu Sandecji z Lechem Poznań, z którą Makuszewski zamienił się z Szufrynem.
1: Czyli Dawid Szufryn przekazał.
0: Tak, Dawid Szufryn mówi, że to jest perełka jego i przekazuje ją na mecz charytatywny. Mamy kolekcjonerską piłeczkę z Ludzkiego Gestu. To jest Fundacja Kuby Błaszczykowskiego, który nie mógł przybyć na ten mecz. Walczyliśmy o niego, ale ze względu na to, że nie mógł, to przekazał nam piłeczkę ze swoim podpisem. Mamy drugą piłkę meczową też z podpisem Kuby Błaszczykowskiego. Mamy
1: jest
0: czego wybierać. Dla każdego na pewno się coś znajdzie. Zapraszamy na stadion, na licytację, więc będzie gorąco.
1: I też jakaś zbiórka do puszek będzie na miejscu? Czy...
0: Będzie zbiórka do puszek. Będziemy mieć licytację, wszystkie pieniążki z biletów klub Poprad Retro charytatywnie przekazuje w całości na Wojowników Nadziei.
1: Aha, czyli żeby zobaczyć mecz trzeba wykupić
0: tak, bilet będzie kosztował 20 zł i cała kwota z biletów zostanie przekazana przez klub charytatywnie na Wojowników Nadziei.
1: No to co, puenta jest taka, że warto wspomóc tę ideę.
0: Zapraszamy gorąco całe rodziny.
2: Z Pawłem Szkaradkiem rozmawiał Krzysztof Niedzielan.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
2: Ostatni rzut oka na drogi naszego regionu i są w miarę dobre wieści. Zaczynamy od Tarnowa. Co prawda tutaj jeszcze są dość duże korki na ulicy Lwowskiej, szczególnie w okolicy ronda z Orkana. Tam są też prace drogowe prowadzone, no więc tym bardziej te korki dają się we znaki. I jeszcze w Alei Jana Pawła II jest dość ciasno oraz na Krakowskiej i na ulicy Sikorskiego. Tam trzeba chwilę poczekać, a także na Mościckiego. Również rondo Słowackiego, Szkotnik i Klikowska, troszkę na Słonecznej oraz na Mickiewicza jest większy ruch, a tak to można w normalnym tempie w miarę przejechać. Przez Gorlice za to nie przejedziemy w takim normalnym tempie, ale jest lepiej niż było jakiś czas temu. Od Zawodzia trochę korkuje się Kościuszki, od drugiej strony Parkowa. Też swoje trzeba odstać jadąc do ronda ulicą Legionów czy też Biecką oraz ulicą Stawiska. Zaglądamy do Limanowej, tu w zasadzie już po korkach, tylko trzeba jeszcze poczekać na Jana Pawła II i na Marka, a okolice ronda w Sowlinach, tam już dużo lżej, no może troszkę na Witosa więcej aut. Na koniec Nowy Sącz, Wielopole, tutaj jeszcze jest nieco wzmożony ruch w stronę Nowego Sącza, na obwodnicy Północnej, na Pieczkowskiego, no niestety jeszcze wciąż trzeba czekać, ale na Barskiej już nie jest tak źle, jak było jakiś czas temu. Na Krańcowej za to przy Barskiej i Lwowskiej trzeba tam postać, ponieważ samochodów jest dużo jadących w stronę ulicy Barskiej. I jeszcze Aleje Piłsudskiego przy rondzie Solidarności. Tam jest duży ruch wciąż. Rozluźnił się już trochę odcinek Biegonickiej ulicy Węgierskiej. Samochodów co prawda jest więcej w stronę Starego Sącza, ale jakichś szczególnych korków to tam o tej porze nie obserwujemy. Jeszcze rzut oka na skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec. No trzeba odczekać trochę na Marcinkowickiej i Papieskiej, także trochę na Krakowskiej i Limanowskiej. Ruch jest większy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
3: Reklama.
4: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
5: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
6: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
5: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
6: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
5: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
6: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
5: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
6: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
5: Nauka i fan. Zawsze razem.
7: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
1: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20:30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo! Radiowe kino plenerowe.
0: W piątek o godzinie 20:30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18:00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
3: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
2: Zanim nadejdą znośne temperatury, to nieznośne upały nas czekają, aczkolwiek mam nadzieję, że jakoś je zniesiemy. No w końcu jest lato, później będziemy narzekać, że było brzydkie, a tak to będziemy mieć co wspominać. Na przykład temperatury rzędu 38 stopni, jakie są przewidziane chociażby na niedzielę, ale i wcale nie dużo chłodniej będzie w sobotę i w poniedziałek, też powyżej 30.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: najbliższych dniach bardzo wysokie temperatury dadzą się we znaki mieszkańcom Sądecczyzny, ale też innych części Małopolski. W sobotę i w niedzielę temperatury mogą wzrosnąć do ponad 35 stopni Celsjusza, co może być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia. Przed upałami powinny być chronione przede wszystkim dzieci, ale też seniorzy. Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: Fala gorąca zalewa Polskę od zachodu i już dzisiaj czuć w regionie sądeckim upał. Jak mówią synoptycy, będzie się on nasilał.
2: Już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju. Pod koniec tygodnia spodziewamy się wzrostu tej temperatury na zachodzie do 36, do 37 stopni, gdzie w centrum te temperatury 33-35 stopni.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Nowym Sączu temperatury też mogą oscylować, a nawet przekroczyć 35 kresek. Oprócz tego, że daje to możliwość cieszenia się latem wypoczynkiem nad wodą, to może też być bardzo uciążliwe. Jak mieszkańcy miasta i okolic zamierzają radzić sobie z upałem?
3: Zajeszcze się mi tata rozłożył basen.
4: Woda, cały czas woda tylko i myślę, że najważniejsze, no tak się schłodzić zawsze to nad wodę, na baseny gdzieś, nad rzekę, cokolwiek.
5: W cieniu siedzę pod krzesełkiem i odpoczywam. Mam już 80 lat. Dużo wody piję, źródlanej ze studni.
6: Klimatyzacja i woda, zdecydowanie.
7: Na pewno ten basen bardzo się przyda.
1: Duży upał może być zagrożeniem dla naszego organizmu. O podstawach postępowania w tych dniach mówi nowosądecki lekarz nefrolog i specjalista chorób wewnętrznych Andrzej Fugiel.
8: Mamy różne sposoby chronienia się. Od specjalnego ubioru, prawda, lekkiego, przywiewnego. Druga sprawa, odpowiednie nawadnianie się. My musimy wiedzieć o tym, że nasz organizm, człowiek, około 70% wody. Każdy upływ wody grozi poważnymi konsekwencjami, więc my musimy z jednej strony zakrywanie głowy, a z drugiej strony uzupełnianie płynów, który nam pomoże przeżyć tę niekomfortową sytuację.
1: Jak apelują specjaliści, najlepiej, aby w czasie kulminacji upału dzieci i seniorzy mieli ograniczone wyjścia na zewnątrz. W przypadku dzieci, ale też zwierząt jest jeszcze jeden apel służb.
9: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
1: Mówił podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji. Pamiętajmy też o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, a jak apeluje Sądeckie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, przed każdym wejściem do wody schłodzić trzeba wcześniej organizm i polać się wodą. Pamiętajmy, żeby czasu na plaży lub nad rzeką absolutnie nie wykorzystywać do używania alkoholu. Za dzieci czy każde powierzone nam osoby ponosimy podczas odpoczynku osobistą szczególną odpowiedzialność.
10: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam, zaczynam od piłki nożnej. Zmiany w BrookBet Termalice Nieciecza przed startem sezonu dotyczą nie tylko piłkarzy. Klub ma też nowego fizjoterapeutę Łukasza Cierpicha, który ostatnio pracował w Stali Mielec i to przez 9 lat. Nowy członek sztabu medycznego współpracował też z kadrą kajakarstwa górskiego, z reprezentacją Polski w narciarstwie alpejskim, czy z Justyną Kowalczyk, utytułowaną biegaczką narciarską pochodzącą z Kasiny Wielkiej. Jednocześnie klub BrookBet Termalika pożegnał jednego z dotychczasowych fizjoterapeutów, Marcina Chłostę, który zdecydował się nie przedłużać nowej umowy. 17-letni Marcel Płocica będzie grał w Sandecji Nowy Sącz. Napastnik został wypożyczony na rok z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie grał w trzecioligowych rezerwach tego zespołu, w których zdobył 8 goli. Ponadto występował w centralnej lidze juniorów, w której zanotował 5 bramek. Płocica ma na koncie grę w reprezentacji Polski w kategoriach młodzieżowych do lat 15, 16 i 17. A przypomnijmy, że w tym tygodniu do Sandecji dołączył też 25-letni skrzydłowy Patryk Kieliś, ostatnio grający w Hutniku Kraków. Zawodnik podpisał roczny kontrakt. Teraz sporty motorowe. 18-letni tarnowianin Maciej Gładysz wraca na słynny austriacki tor wyścigowy. Chodzi o Red Bull Ring, gdzie odbędzie się czwarta runda FIA Formuły III. Jedyny Polak w zmaganiach młodych kierowców z całego świata do tej pory punktował we wszystkich trzech rundach. W Australii w wyścigu głównym był piąty, w sprincie w Monako ósmy, w Barcelonie zakończył wyścig na 10. miejscu. Stawkę 30 zawodników, w piątek czeka oficjalny trening i kwalifikacje, w sobotę sprint, a w niedzielę wyścig główny. Maciej Gładysz w tym sezonie ściga się w barwach francuskiego zespołu Art Grand Prix. Sądeczanin Rafał Dudek niedawno obronił pas Babylon K1 w kickboxingu, ale okazuje się, że do walki w nowosądeckim amfiteatrze mogło nie dojść. Zawodnik poinformował, że 4 tygodnie przed galą kot ugryzł go w rękę, gdy próbował ratować zwierzę przed psem. Żeby wrócić do treningów, konieczne były dreny, zastrzyki i antybiotyki. Dzięki pomocy lekarzy, m.in. z Gorlickiego Szpitala, ręka Rafała Dudka szybko wróciła do sprawności i mógł kontynuować przygotowania. Gdyby do kontuzji doszło później, walkę trzeba byłoby odwołać. Przypomnijmy, że 42-latek w piątek pokonał przez nokaut Anglika Chrisa Melewisza i dalej ma pas Babylon K1 w kickboxingu.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Witam tam wciąż, zapraszam. Dziś na Sądeckim Rynku odbędzie się koncert na rozpoczęcie sezonu letniego. Widowisko muzyczne Lato Słońce zostanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Usłyszymy radosne, pełne słońca i dobrej energii piosenki w wykonaniu zespołu Promyczki Dobra, którym towarzyszyć będą młodzi, utalentowani uczestnicy tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Początek o 17:00. Na uczestników będą czekać koncerty plenerowe, barwne przemarsze oraz widowiskowe pokazy mażoretek i grup artystycznych. Od jutra do niedzieli miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu stanie się stolicą muzyki dętej. Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych promujących amatorski ruch muzyczny w regionie. Nie zabraknie również atrakcji towarzyszących. Zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę instrumentów, a także odwiedzić kiermasz rzemiosła i rękodzieła. Na festiwalowej scenie zaprezentują się zarówno kameralne zespoły, jak i duże składy, ukazujące pełnię możliwości brzmieniowych orkiestry dętej. Ich występy oceni profesjonalna komisja artystyczna. Konkurs obejmuje dwa obowiązkowe elementy, przemarsz oraz prezentację estradową. Festiwal rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00. W sobotę wydarzenia będą odbywać się między 12 a 15, a w niedzielę 28 czerwca między 14 i 19. Dobrodzień został przełożony. Impreza miała odbyć się w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, na Kantorii w ramach tarnowskich zderzeń. Jednak ze względu na prognozowane na ten dzień upały, organizatorzy zdecydowali o zmianie terminu. Synoptycy prognozują na niedzielę 35 stopni Celsjusza. Nowa data planowanego wydarzenia ma być wkrótce podana na stronie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Zgodnie z harmonogramem mają się jednak odbywać pozostałe wydarzenia w ramach Dni Tarnowa. Dziś będzie można m.in. posłuchać poezji przy dźwiękach alpejskiej glazby w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Początek o 20:00, wstęp jest wolny. Jutro na tarnowskim rynku pojawią się stoiska z rękodziełem i regionalnymi potrawami. Po dwuletniej przerwie wróci jarmark galicyjski. Start o 14:00. Wystawców będzie można tu spotkać do niedzieli włącznie. Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk mówi, że Dni Tarnowa to także docenienie pracy ludzi kultury.
2: Chyba najważniejsze w roku wydarzenie dla świata kultury, czyli wręczenie nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i upowszechniania kultury. 6 kategorii, bo to kategoria twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury, nadzieja roku, a jak wiemy, to jest bardzo ważna nadzieja, bo my staramy się, czy kapituła, wyłapywać te postaci, które dopiero startują i zaczynają tworzyć. Z wielką przyjemnością oglądam ich sukcesy, jak chociażby nagrodzony 2 lata temu nadzieją roku zespół Seth Smiles, który nominowany był chociażby do nagrody Fryderyka, ale przecież gra na wielkich scenach polskich i jest zespołem bardzo rozpoznawalnym, który pnie się w górę bardzo mocno.
1: Gala wręczenia nagród miasta Tarnowa i stypendiów artystycznych odbędzie się w piątek, 26 czerwca o 19:00. Po rozdaniu nagród koncert da Bartas Szymoniak, wstęp jest wolny, a w sobotę o 19:00 na tarnowskim rynku koncert Chip Tobacco i Wafa Muffin. A już w sobotę mieszkańcy Szczucina i okolic będą mieli okazję wspólnie świętować podczas Dni Miasta. Impreza odbędzie się na Placu Targowym w Szczucinie, a jej rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 17:00. Na scenie wystąpią laureaci 11. Festiwalu imienia Marianny Gawlik oraz wokaliści z terenu gminy. Jednym z muzycznych punktów programu będzie występ zespołu Sky Etera. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kombi.
3: Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie.
1: Po koncertach na uczestników czekać będzie również zabawa taneczna. Podczas wydarzenia nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. A dla najmłodszych przygotowana zostanie strefa zabaw. Na wszystkich uczestników będzie czekać też gastronomia oraz wiele innych atrakcji. Eleni wystąpi w Otwinowie. Artystki dobrze znanej także z koncertu życzeń na antenie Radia RDN będzie można na żywo posłuchać w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Otwinowie. Parafia obchodzi jubileusz 700-lecia istnienia. W dniu wspomnienia patronów świątyni 29 czerwca o 11:00 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Wieczorem tego dnia wystąpi Eleni.
4: Nie odchodź nigdy ode mnie za daleko, za siódmą.
1: To jednak nie koniec świętowania jubileuszu parafii. Parafianie i goście mogą liczyć na atrakcje także w kolejnych dniach. Będzie m.in. spotkanie z historią, literaturą, poezją. W czwartek kino plenerowe z Radiem RDN. Na placu za szkołą wyświetlimy film Asterix i Obelix, tajemnica magicznego bywaru, początek o 20. W sobotę na boisku szkolnym mecz kawalerowie kontra żonacie, a na finał wydarzenia w sobotę o 20 zabawa taneczna. Organizatorzy w ciągu tygodnia przewidzieli także szereg atrakcji dla najmłodszych, w tym watę cukrową i dmuchańce. Kino plenerowe Radia RDN w regionie będzie także w weekend. W piątek będziemy w Proszówkach koło Bochni, gdzie przypomnę, słychać nas na 97 FM. Na boisku klubu sportowego Błyskawica od godziny 18 powitanie lata i mnóstwo atrakcji, takich jak dmuchańce, gofry, popcorn i kiełbaski z grilla. O 20.30 wyświetlimy film pod tytułem Kumple z dżungli. W sobotę będziemy w Ilkowicach na obiektach zespołu szkoły podstawowej i przedszkola. Mieszkańcy będą witać lato. Atrakcje rozpoczną się od 17 w programie m.in. gry planszowe, zawody strzeleckie, mecz piłki nożnej, ale też zamki dmuchane, malowanie twarzy i zabawy z animatorami. O 20.45 chwila relaksu przy filmie Wojna z dziadkiem. W niedzielę wygodne leżaczki rozłożymy obok Domu Kultury w Młyńczyskach w powiecie limanowskim. Tutaj film rozpocznie się o 20.30.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Jak zawsze więc kulturalnie kończymy kolejny Puls Regionu. Przed nami jeszcze jutrzejszy, piątkowy, ostatni w tym sezonie przed wakacjami. Więc mam nadzieję, że tym bardziej Państwo będą z nami i z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro. Lucyna Ruchała.

0: Koniec impasu w Radzie Miejskiej w Tarnowie. Edyta Kowalska, nową przewodniczącą.
1: Będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa.
0: Małopolska najchętniej wybieranym województwem w Polsce przez turystów zagranicznych. Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Po dwumiesięcznym wakacie na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie stanowisko zostało obsadzone. W wyniku drugiego głosowania w trakcie dzisiejszej sesji tę funkcję objęła Edyta Kowalska z klubu Koalicji Obywatelskiej. Wybierając między Grażyną Barwacz z klubu Nasze Miasto Tarnów, a także Edytą Kowalską z KO, 12 osób zagłosowało na Kowalską, 2 osoby na Barwacz. Oddano też 8 kart z głosami nieważnymi. Nowa przewodnicząca Rady Miejskiej w Tarnowie zadeklarowała otwartość na współpracę ze wszystkimi radnymi, niezależnie od barw politycznych.
1: Cieszę się, że ponad podziałami potrafiliśmy wybrać przewodniczącego. Dziękuję wszystkim. Będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. Jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej, bo przewodnicząca Rady Miejskiej jest przewodniczącą wszystkich radnych, nie tylko jednego klubu. Polityka nie powinna mieć miejsca na salach obrad Rady Miejskiej, ponieważ my się pracujemy dla dobra mieszkańców. Mieszkańcy Tarnowa nas rozliczą z tego, co będziemy robić, a nie z tego, czy my będziemy politykę przenosić na sesję Rady Miejskiej.
0: Wakat na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie wynikł po rezygnacji z funkcji Małgorzaty Mękal.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zamiast 3 ratowników, tylko 2 w karetkach stacjonujących w Nowym Sączu. O takie zmniejszenie obsady w 2 zespołach ratownictwa medycznego, należących do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, zawnioskowały władze powiatu nowosądeckiego do wojewody małopolskiego. Powodem są pieniądze. Mówię jasno starosta Tadeusz Zaręba. Stawki dofinansowań, jakie są w umowach z NFZ obowiązujących od początku tego roku, są zbyt niskie i sprawiają, że utrzymanie karetek z większą obsadą osobową generuje straty.
3: 3-osobowe zespoły jak najbardziej, tylko finansowanie odpowiednie, aby to utrzymać, a nie, że stwarzamy 3-osobowe zespoły, które się bardzo przydają oczywiście, natomiast jesteśmy cały czas na stracie. Więc jak mówimy po 1 kwartale, potem będą kolejne regulacje płacowe, przy których nie będzie to uwzględnione, no to w tym momencie zaczynamy generować coraz większe straty i te straty będą generowane we wszystkich podstacjach, które mają 3-osobowe zespoły i cały czas tylko o to chodzi.
0: Wiadomo już, że wojewoda odrzucił wnioski małopolskich stacji pogotowia ratunkowego, bo z podobną prośbą zgłosiły się do niego jednostki z Gorlic, Bochni i Niepołomic. Jedynie w przypadku Ujścia Gorlickiego wniosek został uwzględniony.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ponad 9 milionów złotych dla 5 małopolskich samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umów odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku. Powiat brzeski dostał prawie 6 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej Mokrzyska-Radłów na 2 odcinkach wraz z obiektem mostowym w miejscowościach Wokowice, Bielcza, Waryś i Bożęcin. Do Ryglic trafi około 800 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Łokietka na 3 odcinkach, a gmina Pleśna dostała prawie 500 000 złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Małopolska jest najchętniej wybieranym województwem w Polsce przez turystów zagranicznych. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w rozmowie z RDN Nowy Sącz podkreśla, że ta tendencja utrzymuje się od lat. Co 4 turysta z zagranicy, który przyjeżdża do naszego kraju, wybiera się właśnie na południe. Zazwyczaj jest to rejon Krakowa i Podhala, ale coraz większą popularnością cieszy się też Sądecczyzna.
4: No mamy największą ilość rezerwatów przyrody, parków narodowych, miejsc, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. No chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim mamy cerkwie, kościoły, które są wpisane na szlak architektury drewnianej. Wydaje mi się, że to jest nawet szczególnie w powiecie gorlickim nie do końca jeszcze wykorzystane.
0: Turystów przyciągają m.in. architektura drewniana, ich historyczna, ale też nowe obiekty noclegowe o wysokim standardzie, których jest coraz więcej na Sądecczyźnie.
2: Z życia kościoła.
0: Od 15 lat wypasają blisko 800 owiec w Gorcach. W Gazdówce Wojtyłowej w Ochotnicy Górnej została odprawiona msza święta w oprawie góralskiej w intencji bacy Jarosława Buczka i jego żony. Święty Jan Chrzciciel jest też patronem pasterzy, baców i juchasów, mówi ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz parafii. parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ochotnicy Górnej.
5: A ten rok z ustanowienia ONZ jest rokiem pasterzy, pasterstwa. No i my się spotkali na skałce w gazówce Wojtyłowej, to jest pod Górcem, w pięknym miejscu, gdzie Karol Wojtyła był dwukrotnie i tam przy Janie Chrzcicielu przychodzi baca swoimi juchasami, przychodzi z łowcami, prawie 1000 tygłowiec. Świętowaliśmy to piękne święto, zaprosiliśmy gości pod przewodnictwem naszego biskupa Leszka Leszkiewicza, świętowaliśmy to jubileusz, przybył ku nam.
0: A w wydarzeniu wzięli udział także członkowie Związku Podhalan.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Radiowe kino plenerowe.
3: W piątek o godzinie 20:30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18:00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19:00. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Już w czasach Starego Testamentu było wielu fałszywych proroków, o czym świadczy Eliasz, który na górze Karmel walczył z 450 fałszywymi prorokami. W każdej epoce pojawili się fałszywi głosiciele. Dlaczego? Być może z powodu chęci władzy nad innymi lub chęci pozyskiwania dóbr materialnych. To ci, którzy ulegli ojcu kłamstwa i wydali złe owoce. Tylko człowiek zapatrzony w Boga, który zapuszcza swoje korzenie w Jego nauce i spełnia uczynki miłości, może wydać dobre owoce. Kto buduje na fundamencie Ewangelii swoje życie, może być spokojny, wiedząc, że nie pokonają go gwałtowne ulewy kłamstwa i ludzkiej nienawiści.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, łączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Grzegorz Lubecki, administrator parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Czyrnej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy siostry i bracia, nasze uczestnictwo we mszy świętej to budowanie gmachu życia na trwałym fundamencie, który jest oparty na słuchaniu, rozważaniu, a przede wszystkim wprowadzaniu w czyn Słowa Bożego. Czynimy to w czasie każdej liturgii mszy świętej, a posilenie się podczas niej ciałem Chrystusa ma rodzić wytrwałość i wierność w tym zadaniu, ponieważ pragniemy pozostać uczniami, którzy słuchają i wypełniają nakazy pańskie. Obecna msza święta, koncelebrowana, sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Oliwiera z okazji trzeciej rocznicy urodzin oraz w intencji jego rodziców Amelii i Dominika o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej. Druga, w intencjach rodziców oraz ich dzieci z Róży Różańcowej, rodziców zespołu szkół katolickich modlących się za dzieci. Trzecia, w intencjach nowennowych, a ja sprawuję mszę świętą w intencji wszystkich parafian z Czyrnej, prosząc o potrzebne łaski, dary dla nich, a dla zmarłych radość życia wiecznego. Aby godnie i owocnie sprawować najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za wszelkie grzechy, za te chwile, kiedy brakowało nam odwagi i entuzjazmu w wiernym realizowaniu Jego pouczeń. Panie Jezu, którego słowo jest żywe i skuteczne, zmiłuj się nad nami. Chryste, którego słowo trwa na wieki, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który sam jesteś odwiecznym słowem Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

czytanie z drugiej księgi królewskiej. W chwili objęcia rządów Jojakin miał 18 lat, a panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matka jego miała na imię Nahuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął przed miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński zabrał go w 8 roku swego panowania. Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak Pan przepowiedział. I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 wziętych do niewoli oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Uprowadził też Jojakina do Babilonu, także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znaczących w liczbie 7 000, kowali i ślusarzy w liczbie 1000. Wszystkich wojowników król babiloński uprowadził na wygnanie do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie.

0: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Drodzy radiosłuchacze, drodzy siostry i bracia, czcigodni kapłani, Augustyn miał wszystko, czego można zapragnąć. Doskonałe wykształcenie, dobrą pracę, ukochaną kobietę. W każdej chwili mógł sięgnąć po władzę polityczną. Jednak mimo posiadania tego, o czym większość ludzi mogła tylko zamarzyć, czuł się niespokojny. Pewnego dnia otworzył list świętego Pawła do Rzymian i przeczytał pierwszy werset, który rzucił mu się w oczy. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. Jego serce zaczęło pałać, jakby zalśniło w nim Boże światło. Pod wpływem tego spotkania z Bożym Słowem Augustyn postawił ważny krok w kierunku przemiany z grzesznika w świętego. Siostry i bracia, święty Augustyn, bo o nim jest mowa, z pewnością mógł znaleźć odniesienie do swojej historii w dzisiejszej Ewangelii. Jest to przypowieść o Słowie Bożym, której główne przesłanie brzmi następująco. Budowanie życia na Słowie Bożym jest jak wznoszenie domu na solidnym fundamencie. Pomaga przetrwać wszystkie życiowe burze. Biblia zawiera wiele życiowych wskazówek, które możemy zastosować od zaraz. Czyń innym to, co chciałbyś, aby tobie czyniono. Nadstaw drugi policzek. Czcij swego ojca i matkę. Jednak Biblia to coś więcej niż poradnik. Najważniejszym aspektem Bożego Słowa jest to, że może nas ono wprowadzić w osobiste spotkanie z Jezusem, który sam jest Słowem Bożym. Augustyn, wychowywany przez chrześcijańską matkę, najprawdopodobniej znał wiele historii i nauk biblijnych. Jego życie zmieniło się jednak dopiero wtedy, gdy przeżył osobiste spotkanie z Bogiem, przemawiającym do niego przez słowa Pisma Świętego. Siostry i bracia, to, co było możliwe dla Augustyna, jest również możliwe i dla nas. Jeśli codziennie znajdziemy czas na kontakt ze Słowem Bożym, nie tylko na czytanie, ale także rozważanie, modlitwę nim, a nade wszystko wsłuchiwanie się w nie, spotkamy w nim Jezusa. Nasze serca zostaną poruszone, a rozważane słowo stanie się żywe, jakby zostało napisane specjalnie dla nas. Usłyszymy mówiącego do nas Jezusa, który da nam światło na konkretne życiowe sytuacje oraz napełni nasze serca ufnością i nadzieją. Siostro, bracie, czy chcesz budować swoje życie na solidnym fundamencie? Zanurz się w Słowo Boże, a budowla twojego życia, którą wznosisz, będzie trwała i piękna. Na koniec wołajmy z ufnością: Duchu Święty, pomóż mi budować życie na fundamencie twojego słowa. Wypisz je dziś w moim sercu. Amen. Pełni pokory i ufności módlmy się wspólnie do naszego Ojca w niebie.
1: Aby wszyscy wierni Kościoła Świętego, duchowni i świeccy odnajdywali radość w gorliwym zachowywaniu przykazań Bożych, Ciebie prosimy, aby rządzący nie ulegali pokusie łatwego i szybkiego zdobycia zaszczytów i bogactwa, ale troszczyli się o dobro wspólne. Ciebie prosimy, aby poszukujący prawdy i sprawiedliwości spotykali na swoich życiowych drogach prawdziwych świadków Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy, aby pracujący na roli, w ogrodach i sadach cieszyli się darem sprzyjającej pogody oraz obfitymi plonami. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli po czasie oczyszczenia mogli uczestniczyć w chwale Chrystusa. Ciebie prosimy, abyśmy w codziennych wyborach i decyzjach kierowali się logiką płynącą z Ewangelii i na tym fundamencie budowali teraźniejszość oraz przyszłość naszych rodzin. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, składamy u Twoich stóp radości i doświadczenia codzienności oraz naszą ufną i pokorną modlitwę, ponieważ wierzymy, że wspomożesz nas dla chwały Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i sprawę, byśmy oczyszczeni jej mocą mogli ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie wstąpienie.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo Boże. Ono pomoże nam nie tylko wołać z ufnością do Pana o pomoc, lecz przede wszystkim uzdolni nas do życia Ewangelią na co dzień. Pan z wami
1: i z duchem twoim,
0: niech was błogosławi.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Dzisiejszym przy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Grzegorz Lubecki, administrator parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Czyrnej.

0: Reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Wyjątkowy jubileusz w domu księży emerytów imienia świętego Józefa w Tarnowie. 70. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich świętował ksiądz prałat Józef Korzeń. Biskup tarnowski Andrzej Jerz w wygłoszonej homilii przypomniał historyczny kontekst święceń jubilata. Był to czas niezwykle burzliwy. Zaledwie kilka miesięcy później z więzienia został uwolniony błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Dzisiaj, gdy społeczeństwo odchodzi od fundamentalnych zasad, żywe świadectwo kapłanów, którzy osobiście przeżyli trudne czasy i wiedzą, jakim dramatem jest antyewangelia, staje się bezcenne, dodał biskup. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Mielec czci swoją patronkę. Mieszkańców Mielca czekają uroczystości związane z odpustem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki parafii miasta. W piątek w kościele spotkają się osoby starsze, chore, samotne, emeryci, renciści. Będzie to parafialny dzień chorych. Msza święta połączona z sakramentem namaszczenia chorych zostanie odprawiona o godzinie 10:30. Po liturgii grupa młodzieżowa przedstawi misterium maryjne. W sobotę mielecka parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie przeżywać odpust. Suma połączona z jubileuszami kapłaństwa księży rodaków i z jubileuszami małżeńskimi będzie o godzinie 11 pod przewodnictwem arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika. Przed mszą świętą zostanie odsłonięta tablica ku pamięci sędziów Sądu Powiatowego, którzy w okresie komunistycznego reżimu bronili budowy tej świątyni. Od 15 lat wypasają prawie 800 owiec w Gorcach. W gazdówce Wojtyłowej w Ochotnicy Górnej została odprawiona msza święta w oprawie góralskiej w intencji bacy Jarosława Buczka oraz jego żony Małgorzaty. Święty Jan Chrzciciel jest także patronem pasterzy baców i juchasów, mówi ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ochotnicy Górnej.
3: A ten rok z ustanowienia ONZ jest rokiem pasterzy, pasterstwa. No i my się spotkali na skałce w gazdówce Wojtyłowej, to jest pod Górcem. Pięknym miejscu, gdzie Karol Wojtyła był dwukrotnie i tam przy Janie Chrzcicielu przychodzi baca swoimi juchasami, przychodzi z łowcami, prawie 1000 owiec. Świętowaliśmy to piękne święto, zaprosiliśmy gości pod przewodnictwem naszego biskupa Leszka Leszkiewicza, świętowaliśmy to jubileusz, przybył kunom.
2: W wydarzeniu wzięli udział m.in. członkowie Związku Podhalan. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Od Twinów świętuje 700-lecie powstania parafii. W dniu odpustu ku czci patronów, czyli świętych apostołów Piotra i Pawła, obchodzony będzie także wyjątkowy jubileusz. W poniedziałek biskup Andrzej Jerz będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 11. W głównym ołtarzu kościoła znajdują się rzeźby patronów świętego Piotra i świętego Pawła. Obecny kościół to czwarta świątynia w historii tej parafii. Pierwsza wzmianka o parafii od Twinów znajduje się w archiwach krakowskich przy Świętopietrzu.
4: Dzięki Bogu, że zapisywano ofiary składane przez wspólnoty parafialne na rzecz świętego Piotra, na rozkrzewienie wiary i dlatego pierwszą datę, gdzie wymieniony jest od Finów, to jest rok 1326. Mamy to wszystko w archiwach w Krakowie. Na pewno taką ciekawą rzeczą jest to, i właściwie dzieci już w szkole o tym wiedzą, był kiedyś pod koniec XIV wieku w Otwinowie król Władysław Jagiełło.
2: Mówił proboszcz parafii ksiądz Tadeusz Rzeźnik. Z okazji jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Otwinowie z koncertem wystąpi Eleni. Artystka zaśpiewa w poniedziałek o 19 w otwinowskiej świątyni. Wstęp na koncert jest wolny. Budynek starosądeckiej opoki przechodzi prawdziwy lifting. Diecezjalne centrum pielgrzymowania, które znajduje się przy ołtarzu papieskim, istnieje już od ponad 16 lat. Przez ten czas gościło tysiące osób, uczestników rekolekcji czy innych wydarzeń, ale przede wszystkim pielgrzymów, którzy chcą zobaczyć to wyjątkowe miejsce na mapie Polski, gdzie wizytę złożył papież Jan Paweł II. Jak mówi dyrektor tego miejsca, ksiądz Paweł Broński, budynek wymagał odświeżenia. W zeszłym roku wiele prac odbyło się wewnątrz centrum, a teraz przyszedł czas na remonty zewnętrzne, m.in. dotyczące elewacji.
5: Kolor się trochę zmienił, powróciliśmy do tego pierwotnego projektu. Może lekko wpada w jakiś piaskowy, może dla innych jest troszkę kremowy. Najważniejsze jest to, że wszyscy przyjeżdżający do Starego Sącza patrzą na ten budynek i mówią, że świetnie dobrany kolor pasuje do dachu, do okien, do roli, jaką ten budynek ma spełniać. Bardzo ta praca jest potrzebna, jeśli aż 3 razy trzeba malować, ponieważ tak chętnie przyjmuje ściana tę farbę. Robimy to z wielkim zapałem, tym bardziej wiedząc, że jest dla kogo.
2: Jak dodaje dyrektor opoki w rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz, prace są już na półmetku. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Zbliża się godzina 19, pora więc na modlitwę różańcową. A dzisiejszą modlitwę poprowadzą członkowie akcji katolickiej przy parafii świętego Andrzeja Apostoła w Siedlcach.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
3: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: W tej modlitwie różańcowej pomódlmy się w następujących intencjach. W intencji księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza. W intencji księdza diecezjalnego asystenta akcji katolickiej księdza Jana Bartoszka. O potrzebne łaski dla księdza proboszcza i duszpasterzy z parafii Siedlce. O potrzebne łaski dla wszystkich członków akcji katolickiej naszej diecezji. O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla osób chorych. O zgodę w ojczyźnie. O pokój na świecie. O bezpieczny wypoczynek dla wszystkich rozpoczynających wakacje.
2: Tajemnica pierwsza światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Panie Jezu, w chwili Twojego chrztu Ojciec objawił, że jesteś Jego umiłowanym Synem. Pomóż nam każdego dnia pamiętać, że przez chrzest również staliśmy się dziećmi Bożymi. Daj nam odwagę żyć zgodnie z Ewangelią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica druga. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Maryjo, ucz nas zaufania słowom Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Pomóż nam dostrzegać Boże działanie w codziennym życiu i z ufnością powierzać Bogu nasze troski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
6: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Jezu, nieustannie zapraszasz nas do przemiany serca. Daj nam siłę odrzucać grzech, przebaczać bliźnim i każdego dnia wybierać dobro oraz miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Panie, objawiłeś uczniom swoją chwałę, aby umocnić ich w wierze. Umacnij także nas w chwilach trudności, abyśmy nigdy nie stracili nadziei i zaufania Tobie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Jezu Eucharystyczny, dziękujemy Ci za dar Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z wiarą uczestniczyli we mszy świętej, czerpali siłę z Komunii Świętej i byli świadkami Twojej miłości wobec innych. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
8: ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Maryjo, Matko Światłości, prowadź nas do swojego Syna, abyśmy każdego dnia wzrastali w wierze, nadziei i miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie. Reklama.
2: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
3: Radiowe kino plenerowe.
1: W piątek o godzinie 20.30 wójt gminy Bochnia, sołectwo, KGW Fajne Babki w Proszówkach oraz RDN Małopolska zapraszają na pierwszy seans letniego kina plenerowego. Film Kumple z dżungli gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Od godziny 18.00 dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, słodkie przekąski, kiełbaski z grilla. Najbliższy piątek. Boisko Klubu Sportowego Błyskawica w Proszówkach.
0: Po reklamie.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przyszło w końcu upragnione lato. Co prawda teraz już co niektórzy słyszałem, że dzisiaj od rana narzekają na te upały, ale ja milczę. Lubię ciepło, lubię jak słoneczko grzeje przez całą dobę praktycznie, więc mam nadzieję, że cieszycie się również ze mną. Co prawda przydałbyś jakiś urlopik, chociaż malutki do tego, no ale...
2: Poza tym tak narzekaliśmy, że w zimie było zimno, to teraz nie narzekajmy, że w lecie jest
1: bardzo
2: ciepło.
1: Bardzo wdzięcznym tematem, zawsze można ponarzekać, jakaby nie była, ale my dziś, mam nadzieję, nie będziemy narzekać, będziemy, mam nadzieję, dużo grać. A na 3 kwadranse, na pewno nieco ponad 3 kwadranse, serdecznie zaprasza Dariusz
2: i Paweł.
1: Witamy serdecznie w duecie dziś. Inaczej niż zwykle chciałbym powiedzieć, myślałem, że dzisiaj Ewa do nas zaglądnie, no ale jesteśmy we dwójkę. Mam nadzieję, że Ewa jest z drugiej strony radioodbiornika wspólnie z Ignasiem. Pozdrawiamy, machamy, uśmiechamy się ciepło. Chciałem powiedzieć chłodno, bo ciepło to już pewnie ciepła już dokładnie trzeba, ale uśmiechamy
2: serdecznie.
1: Się serdecznie. No i zapraszamy na dzisiejsze notowanie. Dziś w naszej poczekalni skromnie tylko jedna propozycja, jedna nowa, stara propozycja. Jeszcze nie ten czas. Mam nadzieję, że przez najbliższy tydzień, a głosujcie do czwartku do 12, uda się Julii w ogrodach wskoczyć. Znaczy, Julia jak Julia. To jest projekt, bo Julii akurat ani ogrodów, tak jak ustaliliśmy w ubiegłym tygodniu, nie ma. Przynajmniej nie w tym utworze. Wielbić Pana chce. Erden.lista.184

0: Julia w ogrodach. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą w tym tygodniu. No, niewystarczająca liczba głosów, punktów waszych. Pamiętajcie, ślemy SMS-y. Każdy SMS ma moc 10 punktów, więc naprawdę warto. Tym bardziej, że niezmiennie od kilkunastu już wręcz lat kosztuje złoty 23 całkowity koszt jednego SMS-a w przypadku projektu Julia w ogrodach. rdn.lista.184.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na dzisiejszym notowaniu dzieje się dużo, bo tylko trzy osoby utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Mamy 6 awansów i to niektóre są naprawdę spore i 11 aż spadkowiczów i to też są takie po 4, 5, 6 oczek w dół. Spadki największe widzę ze smutkiem, spoglądam 9 oczek w dół. Jedna piosenka zaliczyła, ale o tym za chwilę. Na razie przywitajmy na liście naszego pierwszego spadkowicza, a raczej pierwszą spadkowiczkę, Maria Bober z utworem Moc Słowa z 19 na 20. rdn.lista.146 w tym tygodniu punktów 11.

0: Maria Bober, dziś na pozycji 20. No słabiutko, zaledwie 11 punktów. 11 wzięło się stąd, że ta jedynka z przodu to zapewne z waszych głosów internetowych. Jesteśmy również na stronie, lista z mocą w końcu reaktywowana. Możecie wchodzić, zaglądać, głosować przy okazji. rdn.lista.rdn.pl. Zaglądajcie i możecie sobie odsłuchać, sprawdzić numery przypisane do utworów. Nie zostawić ślad, ale to przede wszystkim na Facebooku. Czekamy na was, o tym za chwilkę. Teraz wędrujemy na pozycję 19.
1: Anne-Marie z utworem Przytul mnie, spadek z 17 na 19. rdn.lista.183 punktów 14.

0: Fajny utwór. Przytul mnie, Anne-Marie. Niestety ciągle w dół, dwa oczka niżej, jeśli chodzi o notowanie z ubiegłego tygodnia. erden.lista.183 punktów 14.
1: Jedni chcą się przytulać, inni chcą porywać, tak jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie spada o 4 oczka z 14 na 18. Zyskała 15 punktów, czyli jeden punkcik więcej od Anne-Marie. A jak będzie za tydzień, no to wszystko zależy od was. erden.lista.113

0: angielska?
1: W dół tabeli. No, ostatnio nie wiedzie się ani. No, ale bywały już takie tygodnie, że spędzała na 20 lokacie, a potem wędrowała do góry. Dziś nikogo nie żegnamy, ani tym bardziej, więc mam nadzieję, że będzie więcej głosów, a żeby tak się stało, telefony w dłoń, erden.lista.113.
0: A za Anią Jaskielską tak samo też cztery oczka w dół, Święty drugiego planu na 17 pozycji z utworem Zawracaj nas. erden.lista.182.18.

0: Bardzo spokojnie dziś gramy. Zostaniemy w tym klimacie jeszcze przez pewien czas, póki co na pozycji 17 święty drugiego planu. Kolejny spadek, niestety. Zawracaj nas, rden.lista.182 punktów 18.
1: A na miejscu 16 pierwszy awans dzisiejszego wieczoru. Mniejsze granie w domu ojca. Z 18 na 16. Bardzo mnie to cieszy, że to idzie w górę. Mi ten utwór jakoś bardzo siadł i lubię tak sobie go posłuchać. W domu ojca rdn.lista.179 punktów 19, także też jeden punkcik więcej niż święty drugiego planu. Tak się układają zacięte te walki i zaraz widzę, że znowu o jeden punkt była walka między 15 a 14. Ha, no, wszystko zależy od was. Wysyłajcie SMS-y, to tych punktów będzie więcej.

0: Nie dziwi awans, wręcz cieszy. Mniejsze granie, perełka, jedna z sześciu dzisiejszych utworów, która wędruje do góry. rdn.lista.179 to numer przypisany do utworu W domu ojca. rdn.lista.179. Zapamiętajcie, ślijcie smsy. No i oczywiście zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę tam wpadniemy, a teraz zaglądamy na pozycję 16.
1: 15, dokładnie. I miejsce 15. No ostatnio cieszyliśmy się, że byli razem w pierwszej dziesiątce, a teraz potężny spadek. Ksiądz Jakub Bartczak z utworem Lubię być księdzem. 9 oczek w dół z 6 na 15. Z pierwszej do drugiej dziesiątki. No, nie wiem, co się podziało. Co takiego zaważyło na tym, że taki potężny spadek. 24 punkty w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby ksiądz Jakub Bartczak wrócił do pierwszej dziesiątki, a może powalczył o miejsca na podium, to ślijcie smsy rdn.lista.902.

Jest to dobrze. Było lepiej, ale i tak jest dobrze. Bo będzie z powrotem pierwsza dziesiątka. Jestem przekonany, że tak się stanie. No, byli wspólnie i siostra Julita, i ksiądz Jakub poza pierwszą dziesiątką, no ale nie obok siebie, bo obok księdza Jakuba jest chłodno, bardzo chłodno w te upalne dni. No to wjeżdża teraz oczywiście Marcin Styczeń i noc pojedynku rdn.lista.170 punktów 25.

0: bądź do siebie. Kolejny Spadkowicz, 6 oczek w dół i znowu z pierwszej do drugiej dziesiątki, z 8 na 14 miejsce, Marcin Styczeń. No, mamy spore przetasowanie w tym tygodniu, trzeba przyznać, ale to nie koniec niespodzianek, bo można powiedzieć, że najlepsze zostało może nie na koniec stricte, ale jest wysoko.
1: Teraz na pozycję 13?
0: Tak. Patrzę. Szczęśliwa 13, no nie do końca, bo spadek, ale tylko o jedno oczko. Agnieszka i Miłek i Mariusz Śniegulski w utworze Ocean bez dna. 28 punktów zdobyli rdn.lista.156. Takie SMS-y wysyłamy, jeżeli chcemy, aby Agnieszka, Miłek i Mariusz Śniegulski popłynęli na

0: i spadek, niekto na oceanie, trochę w dół, trochę w górę. Agnieszka i Mariusz dziś na pozycji 13, punktów 28. No niestety pozostajemy w strefie spadkowiczów i znowu duży spadek.
1: 5 oczek w dół. Siostra Julita Zawadzka. Z 7 na 12 z utworem Czuwajmy. No nie dogoniła księdza Jakuba. Może to i lepiej, że nie dogoniła. Może go zawoła znowu, żeby wrócili do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Wszystko zależy od was. Co będzie? Od was też zależy wasza obecność na Facebooku. Póki co mogę pozdrowić was wszystkich od Jacka. I my Jacka również serdecznie pozdrawiamy. I słuchamy sobie tutaj siostry Julity. Czekamy na was na Facebooku. Jeżeli chcecie głosować na siostrę Julitę, to wysyłajcie SMS-y rdn.lista.026 na numer 7148.

0: Czekamy na Facebooku. Wpadajcie, zaglądajcie, pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze pozdrowienia. Możecie również zadzwonić, jak to robi nasza stała słuchaczka Zosia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ściskamy. Życzymy zdrówka. My będziemy teraz na pozycję 11. Tutaj się zadomowił nasz ulubiony duet.
1: Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142.32.

0: słyszą. Mam nadzieję, że wy słyszycie, jesteście z nami i głosujecie na aniołów Arona i Kruksa. rdn.lista.142.32.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam dzisiaj spadek z 9 na 10. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej. 33 punkty, czyli znowu o wejściu do pierwszej dziesiątki zadecydował jeden punkt między Aaronem Kruksem i Adamem Rymarzem i grupą Odpowiem. rdn.lista.124. Jeżeli chcecie, żeby bliżej, mocniej, więcej było bliżej pierwszych miejsc, żeby mocniej usłyszeć i żeby więcej było takich kawałków w naszej liście.

0: upadek, bliżej, mocniej, więcej, no mniej, słabiej niestety. I dalej, od podium, przynajmniej w tym tygodniu, Adam Rymarz, grupa Odpowiem, punktów 33, ale w pierwszej dziesiątce będzie bardzo pozytywnie, tu tylko trzech spadkowiczów, z czego jeden już za nami, a teraz dla odmiany duży skok w górę.
1: Ktoś miał nadzieję, a dokładniej Marcin Wargocki miał nadzieję, że wpadnie do pierwszej dziesiątki i rzeczywiście z 15 sześć oczek w górę, prosto na miejsce dziewiąte. 36 punktów zdobył w tym tygodniu Marcin Wargocki, a jeżeli chcecie, żeby ich było więcej w przyszłym tygodniu, no to głosujcie rdn.lista.181.

0: Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. Jeżeli macie nadzieję, żeby posłuchać kolejnych utworów, innych, nowych utworów i chcecie zgłosić się do poczekalni, to wysyłajcie swoje propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i wtedy taki utwór trafi właśnie do naszej poczekalni, żebyśmy mogli go wygrać, zagrać. No to najpierw musicie właśnie się zgłosić. A my lecimy do 8. miejsca.
1: 8. przed nami, a dopiero 3. utwór, który awansuje w tym tygodniu. Grzegorz Kloc. Cieszymy się bardzo. Utwór Płaszcz w górę. Coraz wyżej z każdym tygodniem. Dzięki waszym SMS-om rdn.lista.166.38.

0: powiedz mi, bo tak w sumie teraz do mnie dotarło, że już niedługo zasłuchuję, wakacje już pukają do nas. I masz jakieś plany wakacyjne, czy...
1: Drażliwy temat. Pytasz o moje wakacje. Tak, wakacje te w kalendarzu przed nami, tak jak mówiłem na początku, a ja marzę o takim malutkim chociaż urlopiku. No niestety nie mam. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się jakiś przedłużony weekend w tym roku zaliczyć, bo to jest naprawdę drażliwy temat i pozdrawiam moją rodzinkę i obiecałem im, że w tym roku mi się uda, więc już nieważne gdzie, ważne z kim. No i to się udało, więc nie wiem jak twoje plany, a jeszcze tak na szybko to dopytam. Nie zapytam o ciepłe kraje, bo nie trzeba wychodzić daleko.
0: To prawda.
1: Ale no i no, jak twój urlop? No my urlopu od listy, wy urlopu od listy nie macie. Jesteśmy przez całe wakacje, więc tu możecie być spokojni.
0: Pytanie, gdzie będziecie nas słuchać? Czy w domu, czy na wyjeździe? Zawsze możecie nas włączyć i słuchać to. My się tutaj od listy nie urlopujemy, nie wakacjujemy, a moje wakacje... No, czas pokaże, nie? Jeszcze nie ma jakichś specjalnych planów tutaj zaklepanych.
1: Najlepsze są takie spontaniczne.
0: Dokładnie.
1: Ja tak liczę, że może na last mi się coś uda. No, choćby tutaj gdzieś w naszym pięknym kraju. Ale tak jak mówię, nie będę gardził, przyjmę każdy dzień wolnego. No dobrze, tyle może o tym. Wy wypoczywajcie. Mam nadzieję, że wasz urlop będzie udany i pogoda chyba nie będzie wam krzyżować drogi i będziecie mogli śmiało wypoczywać w każdym zakątku Polski przynajmniej. Dobrze.
0: A jeżeli wybieracie się na wakacje, to pamiętajcie, żeby mieć ze sobą anioła. Anioła pańskiego. Od takiego, jakim śpiewa go Kapela N. Takie płynne przejście.
1: Tak.
0: Bardzo. Poczyniłem spadek Kapeli N z 5 na 7 drobny, tak, czy to lekkie potknięcie, czy to tendencja. Mam nadzieję, że to tylko lekkie potknięcie i znowu będzie do góry piąć się w następnych notowaniach. Na razie 41 punktów, rdn.lista.180 na Kapelę N.

0: Capella N, Anioł Pański, dwa oczka. No niestety, no ale punktów też i mniej zapewne niż w ubiegłym tygodniu, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie w tym tygodniu, przez ubiegły tydzień, uzgromadził ich
1: 41.
0: Zgadza się. A teraz no dzisiaj mamy z przytupem te awanse, ale to nie będzie największy dziś awans.
1: A już tak powiedziałeś, no mogłeś zostawić taki suspens lekki, a tutaj, a dobra, no ale no cóż, narodzenie, 10 oczek w dół z 16 na 6, Gigi Duo 6G, nie wiem czy największy skład w naszej liście, to tej możecie, jeżeli macie informacje, to możecie nas poprawić, jeżeli to jest, jeżeli gdzieś więcej niż 6 członków tego zespołu jest. Narodzenie, tak, powiedziałem, rdn.lista.172, 42 punkty zdobyli w tym tygodniu.

0: słuchać do końca. I jeszcze raz. I repeat, i repeat. Świetnie.
1: Ale niestety czas nas goni. A jak zapowiedziałeś przed chwilą, że mamy jeszcze większy awans, to mnie już tutaj nosi, żeby puścić właśnie ten kawałek.
0: Ewę. Mam nadzieję, że jest teraz przy swoim.
1: To, że pozdrawiamy Ewę, to jedno, ale ja bardzo chciałbym wszystkim słuchaczom podziękować, bo to mam nadzieję, że przyczyniłem się po części, że to moje apele właśnie o głosowanie na Dzikie Serca z 20 miejsca. Myśleliśmy tydzień temu, że wypadną z listy, że to już będzie ostateczne pożegnanie.
0: Chyba ty.
1: Nie. Właśnie bałem się, ale nie. Okazuje się, że Dzikie Serca dzięki waszym głosom wskakują z 20 na 5 miejsce. 15 oczek do góry, 77 punktów obdarowaliście Dzikie Serca. 77 punktów zdobyli. Się troszkę zagmatwałem. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze wyżej zawalczyli o czwarte, trzecie, drugie, może nawet pierwsze miejsce, to głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148.

0: 77 punktami. O, teraz obdarowaliście dzikie serca. Poćwiczyłem dykcję i teraz wyszło. Mam nadzieję, że teraz było powiedziane po polsku. Bo bardzo. Jakby dwa razy było źle, to byłoby.
1: Bardzo. 2/7.
0: Tak.
1: A teraz 1/8, czyli liczba głosów, którą zbierał Janusz Jędrusik. Oczywiście dzięki wam. I cóż mogę ci dać? Pozycja 4 zachowana. erden.lista.116.
2: Bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to

0: za podium Janusz Jędrusik. Stabilnie, bardzo stabilnie. Blisko, ale jednak daleko, bo nawet jakby podwoju, potroju liczmy. Nie, jakby potroju.
1: No to też by brakło.
0: No, musiałby teraz trudne poczworzyć.
1: Czterokrotnie więcej głosów tak. Musiałby zdobyć.
0: Brzmi dużo lepiej, ale to nie w tym tygodniu, nie tym razem, ale jest wysoko. Gratulujemy bardzo serdecznie. Janusz Jędrusik, cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: I spadek z drugiego, tylko Jezus z utworem Ja kłania. rdn.lista.940 punktów 445. I można powiedzieć, że znowu wszystko się rozgrywa o małe ilości punktów. Tam w dole tabeli to były jeden punkt, a tutaj tak naprawdę jeden SMS, kilka głosów internetowych i mogłoby być wszystko inaczej, ale no w tym tygodniu tylko albo aż trzecie miejsce dla zespołu Tylko Jezus.

Ja kłania Magdalena Bober, którą słyszymy jeszcze w tle. Projekt Tylko Jezus, pozdrawiamy. Nie wiem, czy udało się zaglądać na Facebooka dziś Mariuszowi bądź małżonce. Ale czekamy na Was jeszcze przez kilka chwil, bo przed nami już tylko dwa utwory w 706 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce drugie.
1: Arete z utworem Zwyciężyłaś w tym tygodniu na miejscu drugim awansowały z trzeciego. rdn.lista.133 i tak jak mówiłem, 458 punktów, czyli no jeden SMS tutaj różnicy, kilka punktów internetowych na stronie listazmocą.rdn.pl zaważyło między tym drugim a trzecim miejscem. No pierwsze miejsce jest póki co nie do doścignięcia, ale o tym za chwilkę.

Tak blisko, ale też daleko, więc 458 punktów zdecydowanie nie wystarczyło. Dziś mamy knockout wręcz i to nie w wykonaniu Arety. Erden.lista.133 to numer przypisany do utworu Zwyciężyłaś.

0: Miejsce pierwsze.
1: Już tylko jedna niespodzianka pozostała, właściwie nie niespodzianka, bo jeśli słuchacie nas dokładnie od samego początku, skrupulatnie liczycie, to wiecie, że pozostał już tylko jeden utwór, który pozostał na pozycji sprzed tygodnia. O kim mowa?
2: Magdalena Sikora z utworem On z nami uzyskała 814 punktów, także no pięknie. Prawie dwa razy tyle, co Arete albo Tylko Jezus. Ja korzystając z okazji w tym momencie na szybko zaglądę na Facebooka, pozdrowię Michała, Marcina i Piotra, którzy tutaj się nam zameldowali.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że będziecie z nami.
2: I Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, pozdrawiamy was wszystkich, tych mniej interaktywnych też, którzy gdzieś tam sobie w tle nas podsłuchują. Mam nadzieję, że będzie z nami również za tydzień. My będziemy, już będzie wakacyjny czas. Czekamy na was w waszym ulubionym radiu, a za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
2: i Paweł Hajduga.
1: Do usłyszenia.

Lista z mocą. Debiuty i nie tylko. Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Świętopietrze. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
2: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
1: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
3: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
2: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
1: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
4: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Te domy, ulice tak brudne, tak szare i ludzie, co żyją tu chyba za karę. Gdy tylko się uda na miasto wyskoczyć, wciąż widzę te oczy.
2: Tak smutne oczy.
1: I płynie ulicą tak wielu bez celu przybyli, odejdą bez celu, by dożyć, by przeżyć, jak męczący nierzyd. Trwa walka, co kiedyś się komu należy.

możesz przemienić i ludzi uczynić całkiem nowymi, gdy tylko się uda na miasto wyskoczyć. Tak głodne oczy, ciebie głodne oczy, i płynie twa łaska jak strumień wezbrany. Bezdomnych, co przyszli, czynisz dziedzicami, obmywasz z miłością ich

Zapomniałem, że warto go wysłuchać też. Kim jestem, gdzie zmierzam w szaleństwie tym? Jeśli dzisiaj nie przyjdę, co zrobisz mi? Resztką sił chwytam ciepłe powietrza, łyk.

0: Maryjo Jasnogórska, Pani, Matko naszego zawierzenia, przychodzimy do Ciebie z tym wszystkim, co nosimy w sercu. Ty znasz nasze drogi, nasze radości i niepokoje, nasze dziękczynienia i nasze łzy. Przyjmij nas wszystkich, tych, którzy dziś dziękują i tych, którzy proszą, tych, którzy przeżywają radość i tych, których serca są pełne bólu. Tych, którzy odnaleźli pokój i tych, którzy jeszcze go szukają. Ty nikogo nie odrzucasz, każdego przyjmujesz jak matka. Maryjo Jasnogórska, Pani, pozostań z nami i czuwaj nad naszymi rodzinami, nad dziećmi i młodzieżą, nad chorymi i samotnymi. Matko Najświętsza, zawierzamy Ci dzieci pierwszokomunijne, jeszcze bardzo świeże. Jest z nich to niezwykłe przeżycie pierwszego dnia spotkania z Jezusem w Eucharystii. Pamiętają drżenie serca przed wejściem do kościoła i ten moment, kiedy po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa tak blisko. Zachowaj w ich sercach żywą radość spotkania z Jezusem. Nie pozwól, aby zagubiły prostotę wiary, dziecięce zaufanie i pragnienie życia blisko Twojego Syna. Prowadź je drogą świętości przez całe życie. Zawierzamy Ci kapłanów, neopresbiterów, którzy jeszcze niemal czują na dłoniach świeży olej święceń i jeszcze brzmią w ich sercu słowa litanii do wszystkich świętych, chwila leżenia krzyżem, wzruszenie rodziców i pierwsze wypowiedziane: to jest ciało moje. Niech nigdy nie utracą gorliwości pierwszych dni kapłaństwa. Strzeż ich serc od zniechęcenia, prowadź drogą pokory i wierności, aby byli czytelnymi świadkami Ewangelii i dobrymi pasterzami dla powierzonych im ludzi. Przyjmij narzeczonych, przyjmij młodych małżonków, którzy jeszcze niedawno stali przed ołtarzem, patrząc sobie w oczy z drżeniem serca i wypowiadali słowa przysięgi, miłość, wierność i uczciwość małżeńską na całe życie. Wciąż żywe są w nich wspomnienia tamtego dnia, dźwięk organów, wzruszenie rodziców, delikatnie drżące dłonie, obrączki nakładane z przejęciem, spojrzenia pełne nadziei i planów. Zawierzamy jubilatów, którzy dziękują dziś za przeżyte lata. Patrząc na nich, łatwo zrozumieć, że prawdziwa wierność dojrzewa powoli. Nie rodzi się jednego dnia. Wzrasta pośród zwyczajności, prób, chwil jasnych i ciemnych, pośród codziennego tak, które nieraz trzeba było wypowiadać bardziej sercem niż emocjami. Przyjmij modlitwę presbiterów, którzy wracają pamięcią do dnia swoich święceń. Może wydaje się, że było to niedawno, choć minęły już dziesiątki lat. Pamiętają swoje młode dłonie namaszczone krzyżmem, pierwszą odprawioną mszę świętą, pierwsze błogosławieństwo udzielone rodzicom. Pamiętają ludzi spotkanych na parafialnych drogach, dzieci przynoszone do chrztu, młodych przy ślubnym ołtarzu, starszych odchodzących pojednanych z Bogiem. Ile ludzkich historii mieści się w sercu kapłana po latach, ile cichych rozmów, niewypowiedzianych słów, łez, pogrzebów i świąt przeżytych razem z ludźmi. Stojąc przed Tobą, bardziej niż o swoich zasługach, myślą o Bożej cierpliwości, o tym, że Pan Bóg prowadził ich mimo słabości, zmęczenia i chwil zwątpienia. Przyjmij małżonków świętujących kolejne rocznice wspólnego życia. Patrzą na siebie już inaczej niż kiedyś, nie z młodzieńczym idealizmem, ale z czułością, która przeszła przez doświadczenie czasu. Wiedzą już, że miłość to nie tylko wielkie słowa i uroczyste chwile, ale przede wszystkim codzienna obecność, wspólnie przeżyte choroby, troska o dzieci, nieprzespane noce, zwykłe rozmowy przy stole, przebaczenie po trudnych chwilach. Maryjo, pamiętaj o siostrach zakonnych i zakonnikach. Przed laty zostawili wiele, aby pójść za Chrystusem drogą rad ewangelicznych. Ich życie często pozostaje ukryte i ciche, bez rozgłosu. A przecież tyle dobra rodzi się właśnie z tej ukrytej modlitwy, z codziennej służby, z wiernego trwania przy Bogu. Umacnia ich w cichej służbie, w modlitwie i oddaniu. Niech przez ich życie wielu ludzi odnajduje drogę do Twojego Syna. Naucz nas wszystkich iść przez życie z ufnością. Gdy przyjdą chwile zwątpienia, umacniaj naszą wiarę. Gdy zabraknie sił, dodawaj odwagi. Gdy zgubimy drogę, prowadź nas do swojego Syna. A gdy będziemy się cieszyć Jego darami, ucz nas wdzięczności i pokory. Zawierzamy Ci Kościół Chrystusowy, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, wszystkich powołanych. Zawierzamy naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków. Uproś pokój, ten wielki dla świata, ale i ten cichy, który rodzi się w ludzkim sercu. Przyjmij naszą modlitwę za zmarłych, za rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych, współpracowników. Otaczaj opieką naszych dobroczyńców i konfratrów, dzięki którym możemy trwać i modlić się razem. Maryjo, przyjmij wszystkie intencje wpisane do Księgi Apelowej, pielgrzymów dnia dzisiejszego, siostry franciszkanki rodziny Maryi, odprawiające rekolekcje przed ślubami wieczystymi. Oddajemy Ci to wszystko, czego nie zawsze umiemy wyrazić słowami. Wszystkie ukryte westchnienia serca, niewypłakane łzy, ciche dziękczynienia, lęki o jutro i nadzieje, które nosimy głęboko w sobie. Pozostań z nami w tej godzinie apelowej, tak zwyczajnej, a przecież tak pełnej Twojej obecności. A kiedy przyjdzie kres naszej ziemskiej drogi, wyjdź nam na spotkanie i zaprowadź nas do domu Ojca, gdzie nie ma już łez ani lęku, lecz jest wieczna radość i pokój. Maryjo, Jasnogórska Pani, Królowo Polski, przy Tobie chcemy być, o Tobie pamiętać i z Tobą czuwać. Rozważamy tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
4: Na progu wakacji dla naszych dzieci i młodzieży mam świadomość, że dzisiejszym błogosławieństwem przedłużam uprzedzające z wczoraj błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XIV, który pozdrowił polskie dzieci i młodzież, życząc im nie tylko udanego wypoczynku, ale również odkrywania znaków Bożych w świecie, częstej mszy świętej, pielgrzymek i bliskich spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
3: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy o rodzicach, dziadkach, wielodzietności i trudzie budowania ogniska domowego. Dziś jednak przekraczamy progi szczególnego domu, wkraczamy za wiekowe mury klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu. Nasz patron święty Jan Paweł II właśnie tutaj, na starosądeckich błoniach w 1999 roku wyniósł do chwały ołtarzy świętą Kingę, panią tych ziem, która choć sama złożyła wraz z mężem ślub czystości i nie miała biologicznych potomków, została zapamiętana jako najczulsza matka całej Małopolski. Chcemy dziś zapytać o to niezwykłe macierzyństwo, które wykracza poza więzy krwi, które rodzi się w ciszy i modlitwie.

0: audycji mówi o macierzyństwie. Jak to możliwe, że kobieta, która rezygnuje z założenia własnej rodziny i zamyka się za klauzurą, staje się matką? Gdzie w tym surowym życiu jest miejsce na macierzyńskie uczucia?
1: To jest wielka, głęboka tajemnica powołania kontemplacyjnego, której nie da się zrozumieć, patrząc na nas tylko ludzkimi oczami. Dla świata krata i mury to więzienie, ale dla nas to przestrzeń bezwarunkowej miłości i wolności. Kiedy dziewczyna przekracza próg klauzury, nie zabija w sobie kobiety ani instynktu macierzyńskiego. Bóg tych darów nie niszczy. On je niesamowicie rozszerza. Moje serce nie zamknęło się na miłość, ono otwarło się tak szeroko, że przestało mieścić tylko jedno, dwoje czy troje własnych dzieci. Moje macierzyństwo stało się uniwersalne. Codziennie, gdy klękam przed Najświętszym Sakramentem, w moje ramiona, te duchowe, modlitewne, biorę setki dzieci, matek, ojców, porzuconych, cierpiących. Nie zrodziłam nowego życia biologicznie, ale każdego dnia w bólach modlitwy rodzę ludzi dla nieba, dla nadziei, wypraszając im łaskę u Boga. To jest macierzyństwo duchowe, ciche, niewidoczne, ale płonące potężnym ogniem najczystszej, bezinteresownej miłości.
0: Wasza założycielka, święta Kinga, żyła w tak zwanym białym małżeństwie z Bolesławem Wstydliwym. Nie miała własnych dzieci, a jednak kroniki historyczne i ludowa pamięć nazywają ją matką Sądecczyzny, opiekunką i karmicielką. Czego współczesne kobiety, tak bardzo spragnione miłości, mogą nauczyć się od świętej Kingi w kwestii realizacji swojego powołania?
1: Święta Kinga uczy nas, że miłość mierzy się stopniem daru z siebie, a nie biologią. Ona była księżną, miała wielką władzę i bogactwo, ale jej serce zawsze biło rytmem cierpienia drugiego człowieka. Kiedy ufundowała ten klasztor i sama przywdziała skromny habit, pokazała, że największą godnością kobiety jest służba i ochrona życia. Ona nie płakała nad tym, czego nie ma, nad brakiem fizycznego potomstwa. Ona spojrzała na głodnych, na osieroconych, na chorych i w każdym z nich zobaczyła swoje dziecko. Dla nas, klarysek, święta Kinga jest żywą matką. My czujemy jej obecność za tymi murami każdego dnia. Ona uczy współczesną kobietę, która często czuje się samotna albo niespełniona, że źródło prawdziwego piękna i siły tkwi w duchowej płodności. Każda kobieta, niezależnie od tego, czy jest mężatką, singielką, czy osobą konsekrowaną, ma w sobie ten geniusz kobiety, o którym pisał Jan Paweł II. To jest zdolność do otaczania opieką, do przynoszenia pokoju, do dawania schronienia drugiemu człowiekowi w swoim sercu. Kinga zrobiła z Sącza swój dom, a z jego mieszkańców swoją wielką rodzinę.
0: Wróćmy do pamiętnego 16 czerwca 1999 roku. Jan Paweł II, wielki patron Małopolski, stał tam, na starosądeckich błoniach, kanonizując waszą matkę Kingę. Siostry wtedy wyjątkowo opuściły klasztor, by spotkać się z papieżem. Co ta wizyta i słowa Ojca Świętego zmieniły w waszym postrzeganiu własnej misji w sercu tego regionu?
1: To były chwile, których nie da się opisać bez łez wzruszenia. Siostry pamiętają ten niesamowity widok. Ojciec Święty, już tak bardzo słaby fizycznie, schorowany, ale z oczami pełnymi niesamowitego blasku, patrzący na nas taką ojcowską miłością. On doskonale rozumiał, kim jesteśmy dla Małopolski. Jan Paweł II wiedział, że Kościół i świat potrzebują zaplecza modlitewnego, potrzebują ludzi, którzy trzymają ręce wzniesione do góry, gdy inni walczą na froncie codzienności. Podczas tamtej kanonizacji poczułyśmy, że nasz ukryty trud, nasze nocne czuwania, ten pozorny brak spektakularnych dzieł ma gigantyczny sens. Papież potwierdził, że jesteśmy sercem tego województwa. Nasza obecność tutaj to nie jest relikt przeszłości, ale żywa tarcza. Od tamtego dnia każda z nas nosi w sobie jeszcze większą odpowiedzialność za Małopolskę. Wiemy, że musimy być wierne, bo na naszej wierności opiera się pokój tak wielu małopolskich rodzin.
0: Siostro, do furty waszego klasztoru codziennie pukają ludzie, przynoszą intencje, piszą listy, dzwonią. O co najczęściej proszą współczesne małopolskie rodziny? Jakie dramaty, jakie łzy spływają do was z tego zewnętrznego świata?
1: Przez naszą furtę przepływa rzeka ludzkiego cierpienia. Najwięcej próśb dotyczy właśnie spraw rodzinnych. Ludzie przychodzą załamani, z płaczem. Słyszymy o rozpadających się małżeństwach, o zdradach, o potężnym kryzysie komunikacji między rodzicami a dziećmi, które uciekają w narkotyki, w alkohol, w niszczący świat.

0: od internetu, ale najgłośniejszy i najbardziej rozrywający nasze serca jest krzyk bezdzietnych małżeństw. Przychodzą pary, które od lat bezskutecznie starają się o dziecko, medycyna rozkłada ręce, a oni toną w poczuciu winy i niespełnienia. Proszę, siostry, wyproście u świętej Kingi ten jeden upragniony cud. I wie pan co? Kiedy patrzę na te zapisane kartki, czuję potężyć ciężar. My intencje bierzemy na siebie. Te dramaty nie zostają w rozmównicy, one idą z nami do kaplicy na adorację. Płaczemy razem z tymi ludźmi, bo ich cierpienie staje się naszym cierpieniem. Nasze macierzyństwo to takie współcierpienie, bycie przy łóżku chorego świata, tak jak matka czuwa przy gorączkującym dziecku.
1: Czy te modlitwy przynoszą owoce? Czy zdarzają się takie sytuacje, że ci ludzie wracają do was ze słowami wdzięczności, przynosząc świadectwa cudów wyproszonych właśnie za wstawiennictwem świętej Kingi?
0: O tak, i to są najpiękniejsze, najbardziej promienne momenty w naszym życiu za klauzurą. Wrócę do tych bezdzietnych małżeństw. Mamy całe mnóstwo świadectw, kiedy po miesiącach, czasem latach naszej szturmowej modlitwy do Boga przez ręce świętej matki Kingi, ci ludzie wracają pod naszą furtę, ale już nie z płaczem rozpaczy, tylko ze łzami czystego szczęścia, trzymając w ramionach nowonarodzone dziecko. Przynoszą te maleństwa, pokazują nam przez kratę, ślą zdjęcia, a my patrzymy na te dzieci i wiemy, że one są w jakimś sensie także nasze, wymodlone, wyproszone z nicości. Te pary mówią wtedy, to jest syn świętej Kingi, to jest córeczka wyproszona przez siostry. Żartujemy sobie, że już mamy całe przedszkola. Czy może być coś piękniejszego dla serca kobiety konsekrowanej? Widzimy też cudownie uzdrowione relacje mężów wracających do żon po latach rozłąki, dzieci odnajdujące drogę do Boga. Te owoce dają nam potężną siłę do dalszego trwania w ukryciu. Wiemy, że nasza cicha praca przynosi realne, żywe owoce w małopolskich domach. Jesteśmy potrzebne.
1: Projekt, w ramach którego rozmawiamy, Rodzina w sercu Małopolski, promuje tradycyjny, wielopokoleniowy model rodziny. Czy w zakonie klauzurowym, gdzie przecież żyją siostry w bardzo różnym wieku, od młodziutkich nowicjuszek po sędziwe staruszki, również można odnaleźć taką strukturę właśnie wielopokoleniowej rodziny. Jak buduje się tam relacje?
0: No, jesteśmy klasyczną, bardzo liczną rodziną wielopokoleniową. Pod jednym dachem żyją u nas siostry, które mają 20 kilka lat i takie, które przekroczyły już 90. I to jest niesamowite bogactwo, dokładnie takie, o jakim mówił Jan Paweł II w odniesieniu do rodów małopolskich. Młode siostry wnoszą do klasztoru zapał, świeżość, energię, radosny śpiew. Z kolei nasze starsze siostry to jest nasza żywa skarbnica mądrości, nasza święta starszyzna. One często już nie mają siły pracować w ogrodzie czy w kuchni, ale ich misja jest fundamentalna. One trwają na modlitwie, promieniły niesamowitym pokojem. Uczymy się od siebie nawzajem każdego dnia. Młode otaczają starsze czułą opieką, podają ramię, gdy idziemy do chóru na modlitwy, a starsze z miłością wysłuchują młodszych, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem życia z Bogiem. Nie ma u nas samotności starości ani pychy młodości. Wszystko spaja miłość i szacunek do tradycji.
1: Żyjemy w świecie potężnego hałasu, pędu, wszechobecnych bodźców, ekranów. Współczesne rodziny często narzekają, że nie potrafią już ze sobą rozmawiać, bo cisza ich przeraża. Siostry uczyniły z ciszy swoją codzienność. Jak mądrze zaprosić ciszę do współczesnego, takiego zabieganego domu, by nie była ona pustką, ale miejscem spotkania?
0: Cisza w naszym wydaniu nigdy nie jest pustką czy brakiem dźwięków. Cisza to jest obecność kogoś wielkiego. Świat ucieka od hałas, bo boi się stanąć twarzą w twarz z własnym wnętrznem, z własnymi zranieniami i lękami. Współczesna rodzina musi zrozumieć, że bez chwil ciszy nie zbuduje głębokich relacji. Jeśli w domu bez przerwy gra telewizor, jeśli przy wspólnym stole każdy patrzy w ekran swojego telefonu, to ci ludzie stają się dla siebie obcy, choć mieszkają pod jednym dachem. Moja rada zza klauzury jest bardzo prosta, ale wymaga odwagi. Stwórzcie w swoich domach strefy świętej ciszy. Niech to będzie chociażby 15 minut wieczorem, kiedy wyłączacie wszystkie ekrany, komputery i telefony, siądźcie razem, popatrzcie sobie w oczy. Niech ta cisza najpierw wybrzmi, a potem niech przerodzi się we wspólną, prostą modlitwę. W zapytanie współmałżonka czy dziecka, jak minął twój dzień, co czujesz? Cisza pozwala usłyszeć to, co najważniejsze. Bicie serca drugiego człowieka i cichy głos Boga.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałem matkę poprosić o przesłanie skierowane do wszystkich, którzy tej naszej audycji słuchają w całej Małopolsce. Czego najbardziej życzycie małopolskim domom za waszych klauzurowych murów?
0: Życzę wam z całego serca, drogie małopolskie rodziny, abyście nigdy nie utraciły odwagi do kochania miłością piękną, wymagającą i bezwarunkową. Nie lękajcie się trudów, nie lękajcie się otwierania drzwi waszych domów na nowe życie i na drugiego człowieka. Pamiętajcie, że wasza siła nie płynie z tego, co posiadacie, ale z tego, kim jesteście dla siebie nawzajem. Niech wasze domy będą sanktuariami, w których Bóg jest stałym domownikiem, a nie tylko gościem od święta. My tutaj, za murami starosandyckiego klasztoru, obiecujemy, że nie wypuścimy was z naszych modlitewnych rąk. Każdej nocy, gdy wy będziecie spać, my będziemy czuwać i wypraszać dla was Boże błogosławieństwo. Idźcie przez życie z podniesioną głową, dumni ze swoich korzeni, wierni Bogu i tradycji tej pięknej małopolskiej ziemi. Święta Kinga niech was otacza swoim matczynym płaszczem.
1: Czcigodna Matko, serdecznie dziękujemy za to niezwykłe, przejmujące i pełne duchowego światła świadectwo prosto z serca starosądeckiej klauzury. Słowa naszego dzisiejszego gościa przypominają o prawdzie, która stanowi fundament tożsamości naszego regionu. Małopolska to ziemia bogata duchem, gdzie miłość i macierzyństwo mają wymiar wykraczający daleko poza materię. Promując model rodziny wielopokoleniowej i wiernej wartościom, projekt Rodzina w sercu Małopolski wskazuje na klasztor w Starym Sączu jako na żywe źródło, z którego od stuleci bije łaska dla naszych domów. Pod okiem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, uczymy się, że duchowa płodność, modlitwa i chwile świętej ciszy są kluczem do przetrwania każdej życiowej burzy. Niech starosądeckie przesłanie miłości bezinteresownej buduje silne, zjednoczone i pełne pokoju rodziny w całym naszym województwie. Do usłyszenia za tydzień.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Atakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy po daniu tego jodu...
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: Z pozoru niewielkie i często ignorowane zatoki potrafią znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie. Uporczywy ból głowy, uczucie ucisku w okolicy twarzy, przewlekły katar czy trudności z oddychaniem to tylko niektóre z objawów, które wielu z nas bagatelizuje, uznając je za zwykłe przeziębienie. Tymczasem problemy z zatokami mogą mieć znacznie bardziej złożone przyczyny i nieleczone prowadzić do poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. Jak rozpoznać choroby zatok? Kiedy warto zgłosić się do specjalisty i czy istnieją skuteczne metody leczenia, które pozwalają raz na zawsze pozbyć się problemu? O tym porozmawiam ze specjalistą otolaryngologii w studiu RDN Małopolska, lekarz Agnieszka Wojtarowicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
9: Pani doktor, dlaczego problemy z zatokami są dzisiaj tak powszechne?
10: Tak, to prawda, bardzo powszechne. Szacuje się, że 25%, 1/4 pacjentów trafiających do gabinetów laryngologicznych to są pacjenci, którzy skarżą się na rozmaite problemy dotyczące zatok. To niekoniecznie są oczywiście zmiany zapalne, bo zatok dotyczy wiele innych chorób, ale te kwestie związane właśnie z zapaleniem, z odpowiedzią układu immunologicznego stanowią bardzo, bardzo częstą przyczynę zgłaszania się. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że w większości przypadków zapalenie zatok jest taką jakby naturalną konsekwencją najpospolitszych infekcji górnych dróg oddechowych, przeziębień, katarów, zwykłych infekcji kataralnych. Dopiero gdy choroba się przedłuża, nie jest odpowiednio leczona, zaczynają dokuczać nam zatoki, stąd pacjenci właśnie tak gremialnie zgłaszają się do gabinetów, dlatego że dolegliwości są dość dokuczliwe i ciężko nad nimi później zapanować i przejść do porządku dziennego.
9: A te wcześniejsze problemy, infekcje, katar często bagatelizujemy. Pani doktor, za chwilkę wrócimy do tych problemów, ale żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy, to powiedzmy, czym dokładnie są zatoki i jaką pełnią funkcję w naszym organizmie.
10: Zatoki są taką częścią naszego układu oddechowego. Są one taką przestrzenią pneumatyczną, dzięki której nasza twarzoczaszka jest lekka przede wszystkim. Jest to przestrzeń wypełniona powietrzem. Dzięki tej przestrzeni nasz głos prawidłowo rezonuje, ma prawidłową barwę. No i są takim dużym miejscem, taką dużą przestrzenią odpowiedzi immunologicznej wypełnionej, wyściełanej błoną śluzową, która stanowi taką pierwszą barierę w naszym organizmie. To są właśnie zatoki. I oczywiście stykając się z patogenami, z powietrzem, z pyłami zawieszonymi w tym powietrzu, reagują na te czynniki.
9: Bo pani doktor, gdybyśmy mieli je umiejscowić, bo zwykle właśnie jak ktoś ma przedłużający się katar, to od razu mówi, a pewnie zatoki, czyli kojarzymy z nosem. Czy te zatoki są tylko w nosie?
10: Tak, nos i zatoki są to takie bardzo mocno związane ze sobą, połączone anatomicznie przestrzenie. Także nos oczywiście wypełnia to nasze środkowe piętro twarzoczaszki, natomiast zatoki największe, szczękowe wypełniają, zajmują kości szczękowe, zatoki czołowe jako drugie wielkością wypełniają kość czołową. No i mam jeszcze zatoki sitowe, przednie, tylne i kość i zatokę klinową zlokalizowaną w kości klinowej. Są to znacznie mniejsze zatoczki, ale wszystkie zatoki są ze sobą połączone. To też z reguły, gdy chorujemy na zatoki, no właśnie, choroba dotyka wszystkich zatok lub ich części, ale daje nam poczucie takiej pełności i objawy są bardzo trudne do pomylenia. Stąd pacjenci jakby instynktownie czują, że są chorzy na zatoki właśnie.
9: No właśnie, a jakie są te najczęstsze objawy chorej zatoki, które powinny nas zaniepokoić?
10: Rozmawiając na temat zatok, warto wspomnieć o takim dokumencie EPOS. Jest to zbiór europejskich wytycznych dotyczących leczenia zapalenia zatok i polipów nosa. Jest to taki dokument będący taką mapą ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych dla lekarzy, ale także w tym dokumencie są zawarte wskazówki dla pacjentów, dzięki którym pacjent może dokonać także samorozpoznania oraz także początkowo sam może włączyć leczenie zapalenia zatok. No i tak dokument EPOS definiuje ostre zapalenie zatok jako zespół dwóch z czterech objawów, czyli mamy cztery objawy: blokady nosa, katar przedni tylny, bóle głowy i zaburzenia węchu. I obecność dwóch z tych objawów wystarcza do wstępnego rozpoznania zapalenia zatok. I jednocześnie należy brać pod uwagę kryterium czasu, więc dokument na podstawie oczywiście badań statystycznych, wielu prac naukowych, ocenił to kryterium czasu w taki sposób, że ostre zapalenie zatok rozpoznawane jest wtedy, gdy dolegliwości nie przekraczają perspektywy czasu 3-miesięcznej. Po przekroczeniu tych 3 miesiące utrzymujących się dolegliwości, dokument EPOS wyróżnia już przewlekłe zapalenie zatok. I co dalej z tego wynika? Mianowicie określa taką perspektywę czasową dla pacjenta. Dokąd, do kiedy może sobie pacjent samodzielnie z tymi zatokami radzić. Więc jeżeli objawy, te, które wymieniłam, trwają do 5 dni i dalej mają tendencję do wygasania, tak? Czyli katar, bóle głowy, blokada nosa. Po 5 dniach stosowania leków dostępnych bez recepty, obkurczających, mukolitycznych, przeciwzapalnych, wygasają. Tak naprawdę możemy uznać, że mamy do czynienia z samoograniczającym się ostrym zapaleniem zatok i pacjent jest tak naprawdę w stanie samodzielnie sobie z tą chorobą poradzić, nie musi nawet iść do lekarza. Natomiast gdy do 5 doby tak się nie dzieje, a objawy narastają, na przykład rośnie gorączka, katar staje się gęsty, zmienia swój kolor, dodatkowo przy badaniach analitycznych stwierdza się podwyższone miana wskaźników zapalnych, no to już jest taki sygnał, że choroba przybiera niekorzystny obrót, no i wówczas konieczna jest już na pewno wizyta lekarska oraz włączenie bardziej takiego agresywnego, bardziej celowanego leczenia w ostrym zapaleniu zatok. Należy też podkreślić, że ostre zapalenie zatok w gruncie rzeczy jest troszkę inną chorobą niż zapalenie zatok przewlekłe. No i te definicje tak naprawdę są również określone w dokumencie EPOS. Zapalenie przewlekłe w sumie cechuje się tymi samymi objawami, no jednak to kryterium czasu jest określone jako trwające powyżej 3 miesięcy. Jeżeli chodzi o postępowanie w ostrym zapaleniu zatok, no to oczywiście na wizycie lekarskiej wykonywane są dodatkowe badania, przede wszystkim badanie wziernikowe, gdzie dokładnie określa się kolor, dokładnie określa się stopień obrzęku błony śluzowej, kolor wydzieliny. No, wypytuje się oczywiście pacjenta o szereg objawów, dolegliwości towarzyszących. Niekoniecznie każdorazowo kończy się takie leczenie antybiotykoterapią. Często odpowiednie pouczenie dotyczące leków stosowanych wcześniej przez pacjenta, czyli w dalszym ciągu przeciwzapalnych, przeciwobrzękowych, tylko w bardziej taki odpowiedni sposób już z instrukcją od lekarza, również powoduje wyjście z problemu.
9: Mówiła Pani na samym początku o tych przyczynach, że często chore zatoki są następstwem nieleczonych albo źle leczonych infekcji. Natomiast często jest tak, że są osoby, które często w życiu mają infekcje, a nie mają chorych zatok, a są osoby, które całe życie mają problemy z tymi zatokami. Czy to zależy od jakichś naszych uwarunkowań genetycznych?
10: Tak, niekoniecznie genetycznych, natomiast jest szereg uwarunkowań, które powodują to, że część pacjentów bezproblemowo wychodzi z infekcji nieżytowych i absolutnie zatoki nie są u nich problemem, natomiast są określone predyspozycje i jedną z takich ważniejszych predyspozycji jest sama praca naszego układu odpornościowego. Są osoby, które reagują gorzej, których układ odpornościowy jest mniej sprawny. Tutaj jest brany pod uwagę grupa takich wtórnych zaburzeń odporności. Do nich najczęściej, jest do takich najbardziej popularnych, właśnie należy wtórne upośledzenie odporności wywołane przewlekłym stresem, niedożywieniem, też przepracowaniem. Po prostu ono następuje wtedy, gdy mniej o siebie dbamy. Kolejne uwarunkowania dotyczą samej budowy naszego nosa. Liczne odmienności anatomiczne, w tym skrzywienie przegrody, odmienności budowy bocznej ściany nosa, mogą powodować takie przewlekające się zaleganie wydzielin, które wtórnie stają się pożywką dla mikroorganizmów, w tym bakterii także. No i dochodzi do takiego samonapędzającego się procesu zapalnego. Oczywiście współistnienie alergii, chorób przewlekłych, takich jak niedoczynność tarczycy, takich jak różne nadwrażliwości, cukrzyca, no oczywiście poważne choroby, takie jak mukowiscydoza, jakiś zespół dyskinezy rzęsek. To są wszystko takie dodatkowe problemy, które powodują, że ostre zapalenia zatok ulegają przewlekaniu. I teraz właśnie należy postawić granicę i rozróżnić te dwie choroby. Ostre zapalenie zatok, które jest zwykle chorobą samoograniczającą się, które powinno do tych 3 miesięcy, a najlepiej do 10 dni tak naprawdę ustąpić, od przewlekłego zapalenia zatok, które jest już poważniejszym problemem i które wynika tak naprawdę z nieprawidłowej interakcji naszej błony śluzowej ze środowiskiem. No i do tego oczywiście trzeba być osobą predysponowaną. Tak?
9: A czy smog i zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na zdrowie zatok?
10: Oczywiście mają wpływ, natomiast są takim dodatkowym tylko czynnikiem. Tutaj naukowcy podzielili przewlekłe zapalenia zatok na takie, które mają postać ograniczoną i takie, które mają postać uogólnioną, ale także na pierwotne i wtórne zapalenia zatok. I właśnie do wtórnych zapaleń zatok należą takie, które wynikają właśnie z narażenia na czynniki zewnętrzne, takie, które wynikają na przykład z jakiejś interwencji stomatologicznej, czyli powikłania, takie zębopochodne, no oraz wiele, wiele innych, mniej często spotykanych. Natomiast pierwotne zapalenia zatok właśnie wynikają z tej nieprawidłowej interakcji. I tutaj jedną z częstszych form przewlekłego zapalenia zatok jest właśnie eozynofilowe przewlekłe zapalenie zatok, które właśnie polega na tym, że nasz własny organizm nadmiernie, w sposób nieadekwatny reaguje na czynniki, które spotyka w środowisku. Czynniki te nie zostały jeszcze zidentyfikowane, tak by powiedzieć, który z nich jest dominujący. Tych czynników może być wiele. Jednym z tak bardziej postulowanych jest wpływ na nasz organizm biofilmów bakteryjnych. No i te biofilmy są w tej chwili tak najbardziej brane pod uwagę. Dlatego, że to jest taki mikrokosmos w naszej błonie śluzowej. Takie mikroorganizmy, najczęściej jak gronkowiec złocisty, Staphylococcus aureus czy Pseudomonas aeruginosa, tworzą takie struktury, które przypominają, no właśnie, taki mikrokosmos, takie mikrośrodowisko, które chroni te bakterie. Te struktury badane pod mikroskopem elektronowym dosłownie przypominają miasta, w których są kanały wodne, w których są struktury przypominające budowle, dzięki którym wszystko jest zanurzone w takiej mukopolisacharydowej otoczce. Dzięki tym strukturom bakterie są samowystarczalne, nie potrzebują się kontaktować absolutnie ze środowiskiem zewnętrznym, ale oznacza to jednocześnie, że to nasze oddziaływanie na ten biofilm, próba unicestwienia tych bakterii także jest nieskuteczna. Po prostu są one jakby zbarierowane, odcięte, no i a jednocześnie bakterie te w określonych sytuacjach potrafią się uwalniać z tego właśnie biofilmu, no i indukować proces zapalny, mając do dyspozycji cały szereg czynników toksycznych, tak? Więc to jest taka teraz najbardziej postulowana teoria, czyli biofilmy bakteryjne, do których no, trudno się dostać lekami. Także próby antybiotykoterapii okazują się tu nieskuteczne, ponieważ bakterie doskonale sobie się przed tym chronią.
9: Mówi się też, pani doktor, że jak ktoś raz w życiu złapie zatoki, to już ma problem całe życie. To mit czy prawda?
10: To jest takie bardzo duże uproszczenie, dlatego że my ludzie mamy taką cechę, że próbujemy sobie wszystko po swojemu na jak najprostszy sposób wytłumaczyć. Natomiast te procesy są dość skomplikowane, no bo tak naprawdę to są procesy już na poziomie naszego układu immunologicznego. Biorą tutaj udział liczne cytokiny, mediatory stanu zapalnego, dziesiątki przeróżnych badanych przez naukowców takich no, mediatorów właśnie tego stanu zapalnego. W szczególności mediatorów, które wpływają na mobilizację właśnie naszego rekrutację, taką nadmierną mobilizację jakby wojska w naszym układzie odpornościowym. I to jest raczej uproszczenie i taka próba wytłumaczenia sobie, no dlaczego my na te zatoki zapadamy. Natomiast odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znają naukowcy. Jaki jest ten dominujący czynnik powodujący to, że jedne osoby chorują na przewlekłe zapalenie zatok? Inne osoby natomiast nie.
9: Pani doktor, kiedy mówiła pani o tym, kiedy rozpoznać te choroby zatok, to głównie mówiła pani o tej terminowości. Jest nawet takie powiedzenie żartobliwe, że katar trwa nieleczony 7 dni, a leczony tydzień, czyli wszystko, co jest ponad, powinno nas niepokoić, zwłaszcza jak pani doktor zaznaczała, gdy dochodzą inne jeszcze objawy. Natomiast chcę zapytać o ból głowy. Czy on zawsze oznacza problem z zatokami i czy ten od zatok jest inny niż zwykły ból głowy?
10: Tak, bardzo często spotykamy się w gabinetach z sytuacją, że pacjenci jednoznacznie utożsamiają swój ból głowy z chorobami zatok. I też jednocześnie, niejednokrotnie bardzo trudno jest wyprowadzić z tego przeświadczenia pacjenta, dlatego że no, ten ból jakby w taki dojmujący i jednoznaczny sposób, występując nad zatoką, no przynosi to skojarzenie, prawda, pacjentowi, że to muszą być zatoki.
9: Czyli jak boli gdzieś w czole.
10: To niekoniecznie są zatoki. Zatoki bardzo często dają bóle odniesione, czyli oznacza to, że niekoniecznie głowa boli nad chorą zatoką, natomiast przyczyn bólu w głowie jest także bardzo wiele. I tutaj, by jednocześnie uspokoić pacjenta, ale jednocześnie samemu mieć pewność, że ból głowy, no jeżeli podejrzewamy, że nie wynika po prostu z zapalenia zatok, mamy do dyspozycji oczywiście metody diagnostyczne, metody obrazowania. Nie sięgamy po nie oczywiście tak od razu. Początkowo próbujemy rozpoznać sytuację chorobową pacjenta na podstawie badania zwykłego lekarskiego, na podstawie wywiadu. Nawet bardzo często rozpoczynamy od włączenia delikatnego leczenia, właśnie takiego, które mogłoby te dolegliwości uspokoić. Natomiast zawsze, gdy dolegliwości nie przechodzą po pewnym okresie leczenia, pacjent przychodzi do kontroli, mówiąc, że te dolegliwości są. No i oczywiście musimy pamiętać o tych jednak objawach towarzyszących, bo nie ma zapalenia zatok objawiającego się samym bólem głowy. Tutaj no, są wyraźnie określone dolegliwości, które muszą towarzyszyć, muszą być to co najmniej dwie. Więc jeżeli towarzyszy blokada nosa, tak, lub ten katar przedni, tylny, no to wówczas oczywiście wchodzimy szybciej w diagnostykę ukierunkowaną na poszukanie tych przyczyn w zatokach. Natomiast jeżeli mamy izolowany ból głowy bez żadnych innych towarzyszących objawów, no to tą diagnostykę jednak ukierunkowujemy na ośrodkowy układ nerwowy, natomiast nie na zatoki. Oczywiście takim podstawowym narzędziem, po który sięgają specjaliści, jest rezonans magnetyczny. Jednocześnie obrazuje nam on zatoki, to też przy wątpliwościach też możemy sobie te wątpliwości rozwiać oraz wytłumaczyć pacjentowi, nieraz pokazać te obrazy. Natomiast tak jak powiedziałam, no, zapalenie zatok, czy ostre, czy przewlekłe, charakteryzuje się określonymi objawami.
9: Pani doktor,
10: zaczynamy.
9: A o co chodzi z tym przednim i tylnym katarem? Bo to tak jak pytanie o suchy i mokry kaszel.
10: Tak, tak.
9: Skąd pacjent ma wiedzieć, czy ma przedni, czy tylny
10: tak,
9: katar?
10: Tak, z reguły się to tłumaczy, natomiast pacjent, który ma z tym problem, doskonale wie, o co chodzi, ponieważ czuje to spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła i to jest taka jedna z bardziej dojmujących dolegliwości. Pacjenci bardzo to przykro odbierają. No i to jest określone w nomenklaturze medycznej jako katar tylny zanosowy.
9: I wszystko jasne. Pani doktor, no właśnie, pytanie kluczowe. Czy przewlekłe zapalenie zatok można całkowicie wyleczyć?
10: Nie. Odpowiedź brzmi nie, od razu możemy tak powiedzieć, dlatego że jest to choroba przewlekła. I tak jak każdą inną przewlekłą chorobę możemy kontrolować. I co to znaczy kontrolować? Kontrolowana choroba to jest taka, w której pacjent nie odczuwa objawów lub odczuwa je w stopniu, które nie upośledzają jego funkcjonowania.
9: Czyli tak jak mówimy w przypadku cukrzycy,
10: dokładnie,
9: a nawet chorób onkologicznych dzisiaj.
10: Dokładnie. Jest to taka sama choroba przewlekła jak każda inna.
9: Pod warunkiem, że się leczymy.
10: Tak, tak.
9: A jaki mamy arsenał w walce z tą podstępną i uciążliwą mocno chorobą?
10: Więc arsenał już jest dość bogaty. Tak naprawdę staramy się w świetle obecnej wiedzy unikać przede wszystkim antybiotykoterapii. Po antybiotyki sięgamy tylko w zaostrzeniach i to zaostrzeniach z temperaturą, z podniesioną temperaturą, z nasilaniem dolegliwości, z wystąpieniem ropnych katarów. Natomiast podstawą leczenia przewlekłych zapaleń zatok jest to, co pacjent sam powinien realizować, czyli irygacja nosa zatok, czyli wypłukiwanie z czynników potencjalnie wzbudzających odpowiedź układu immunologicznego naszej błony śluzowej oraz stosowanie leków będących sterydami donosowymi, leków ogromnie bezpiecznych, leków praktycznie w minimalnym stopniu wchłaniających się do organizmu, które możemy stosować dłużej do momentu wygaszenia objawów i tych leków też pacjent nie powinien się absolutnie obawiać.
9: A jak często powinno się ten nos płukać?
10: Zalecenia mówią, sięgam często po te zalecenia EPOS, dlatego że to jest taki dokument interdyscyplinarny tworzony przez zespół naukowców z całej Europy i ze Stanów Zjednoczonych na podstawie metaanaliz prac badawczych, także to są wytyczne wiarygodne, więc te wytyczne mówią, że toaletę nosa powinniśmy wykonywać co najmniej 2 razy dziennie. Tak, czyli tak włączamy to w naszą codzienną rutynę, tak jak myjemy zęby, tak jak

0: że oczywiście są dostępne produkty gotowe, natomiast tak naprawdę przepłukanie nosa i zatok zwykłą fizjologiczną solą jest zupełnie wystarczające. Niekoniecznie trzeba inwestować w drogie proszki do rozpuszczania w butelkach służących do irygacji. Natomiast przede wszystkim też dbanie o siebie. Niedopuszczanie, by na stan ten przewlekły nakładały się zaostrzenia alergii, zaostrzenia towarzyszącej astmy, bo warto podkreślić, że 25% pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok równolegle cierpi na astmę, tak? Unikanie zapylenia, unikanie dymu tytoniowego, który został określony jako czynnik, gdzie było duże dowody na to w badaniach naukowych, że właśnie dym tytoniowy jest takim czynnikiem mocno zaostrzającym. Prawdopodobnie również pyły zawieszone w powietrzu, zanieczyszczenia powietrza, także skoro i ten dym tytoniowy. No i chyba wyczerpuje to temat sposobów domowych, bo jeszcze raz podkreślę, że przewlekłe zapalenie zatok jest tak naprawdę poważną chorobą błony śluzowej.
1: I może też mieć poważne konsekwencje. No właśnie chciałabym, żeby pani doktor ku przestrodze powiedziała, do czego może doprowadzić nieleczone zapalenie zatok. Tym bardziej, że jak na początku padło, te zatoki w zasadzie mamy w całej twarzy i czaszce.
0: Tak, można tak powiedzieć, nie tylko w twarzoczaszce, ale i w mózgoczaszce, dlatego że zatoka klinowa znajduje się już głęboko w kości klinowej. Nad nią mamy środkowy dół czaszki, czyli miejsce, gdzie spoczywa mózg. Natomiast pani redaktor, jeżeli chodzi o takie konsekwencje, no to one są często przez pacjentów odczuwane, dlatego że bardzo często właśnie pacjenci z opóźnieniem zaczynają reagować na swoje problemy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten przewlekły proces zapalny toczący się w błonie śluzowej, on prowadzi do przebudowy tej błony śluzowej. Zachodzą zjawiska włóknienia, metaplazji komórek kubkowych, tych wydzielających śluz. Dochodzi do rozszczelnienia nabłonka i powstawania między innymi tworów polipowatych, czyli tworzenia tak zwanych polipów. Polipy natomiast rosnąc w sposób już później niczym niepowstrzymany, nieograniczony, jeżeli w dalszym ciągu nie włączamy tego leczenia, powodują wypełnienie zatok, wypełnienie jam nosa, nieraz poprzez ucisk dochodzi także do erozji, niszczenia blaszek kostnych. No po pierwsze jest to bardzo uciążliwe, ponieważ my nie jesteśmy już w stanie oddychać, tak, i normalnie funkcjonować w takiej sytuacji, no to jeszcze może to prowadzić do powikłań bardzo poważnych, oczodołowych, wewnątrzczaszkowych, rozwijania stanów ropnych z tego też powodu, że ujścia zatok po prostu są zablokowane. No i wówczas jedyną radą jest leczenie operacyjne. I tutaj w arsenale mamy przede wszystkim nowoczesne metody, tak zwane FES, czyli funkcjonalna endoskopowa operacja zatok, po którą sięgamy oczywiście w ostateczności, wtedy gdy leczenie farmakologiczne nie pozwala nam kontrolować choroby.
1: Czyli to nie jest tak, że pacjent, który chce mieć problem z głowy i jest na tyle odważny, że położy się na stole operacyjnym i powie, chce operację, bo chce mieć z głowy problem z zatokami, musi jednak przejść tę procedurę leczenia farmakologicznego.
0: Tak, i warto, pani redaktor, też powiedzieć bardzo wyraźnie, że operacja nie wylecza zatok. Operacja jest tylko jednym z etapów leczenia przewlekłego zapalenia zatok. Jej głównym celem jest połączenie zatok, oczywiście usunięcie tworów, zmian polipowatych, ale także połączenie wszystkich zatok w jedną przestrzeń po to, by ułatwić dostęp lekom do chorej błony śluzowej, która nie przestaje być chora po zoperowaniu zatok. Ona w dalszym ciągu jest nadreaktywna, nadmiernie i nieprawidłowo reaguje na to, co niesie ze sobą środowisko.
1: Czyli po operacji dalej robimy irygację, czyli
0: dokładnie,
1: płukanie nosa.
0: I nie należy o tym zapominać. I też ja jako lekarz właśnie przyjmujący, operujący i przyjmujący pacjentów później na wizyty kontrolne, wielokrotnie staram się to, bo to jest bardzo często mało rozumiane przez pacjentów, że ta operacja to nie jest koniec. To jest tak naprawdę dopiero nowy początek, ale początek bardzo optymistyczny, bo dopiero te zatoki, gdy są właśnie otwarte po zabiegu, bardzo dobrze reagują.

0: reagują na leczenie, o ile się je kontynuuje. I wówczas ta kontrola objawów jest bardzo dobra. Pacjenci zwykle są po prostu bezobjawowi, o ile nie zapominają o tych zaleceniach, które się im wydaje, tak?
1: Czy styl życia, to co robimy na co dzień, może jakoś skutecznie zapobiec powstawaniu tym problemom?
0: Tak, po części może. Nawet wytyczne EPOS określają, w związku z tym, że one określają wszystko, co związane z zapaleniami zatok, określają również profilaktykę. Dzielą tą profilaktykę na pierwszo, drugo i trzeciorzędową. Profilaktyka pierwszorzędowa właśnie to jest zespół tych czynności, które może wykonywać pacjent sam od siebie. No to właśnie unikanie czynników drażniących, szkodliwych, zawieszonych w wdychanym powietrzu. Na wszelkie możliwe sposoby, wiadomo, unikanie dymu tytoniowego może jest łatwiejsze, nieco trudniejsze jest unikanie pyłów zawieszonych, no ale słuchanie alertów, niewychodzenie, staranie się, by to środowisko najbliższe było czyste, w związku z tym, że około 20-25%, 30% pacjentów cierpiących na przewlekłe zapalenie zatok jest alergikami, więc tutaj dobra kontrola alergii, niedopuszczanie do tego, by nos był wypełniony zalegającą treścią, by nie był, no tutaj znowu kwestia irygacji, by wypłukiwać te antygeny, które wzbudzają układ odpornościowy błony śluzowej, więc to są te takie czynniki, na które my jesteśmy w stanie wpłynąć. Następnie profilaktyka drugorzędowa, no to już jest zespół czynności, które wykonuje lekarz POZ-u, czyli jak najszybsze wychwycenie za pomocą oczywiście pierwsze badania, ewentualnie skierowania na konsultację specjalistyczną, następnie zaproponowanie leczenia już według wytycznych, według tych algorytmów, które zawarte są w dokumencie EPOS, więc to już jest po stronie lekarza. No i profilaktyka trzeciorzędowa, czyli systematyczne kontrole. To po części też zależy od pacjenta, na ile będzie się stosował do tych wszystkich zaleceń farmakologicznych, ale także zalecenia systematycznych kontroli, po to, by był taki feedback, taka retrospekcja, jak to leczenie działa, czy my mamy postęp, czy mamy kontrolę objawów, czy mamy potrzebę zwiększyć leczenie, czy też je troszeczkę złagodzić, a może na chwilę odstawić leki, bo i takie możliwości są, no ale tutaj jest potrzebna pewna dyscyplina ze strony pacjenta. Więc to właśnie zależy od pacjenta, by się tym kontrolom poddawał, dlatego że też dotyczy to nas wszystkich, że mamy taką tendencję do tego, że gdy nam przestaje coś dokuczać, odpuszczamy. Udajemy, a może nawet jesteśmy przekonani, że problem minął. A naprawdę nieraz trudno dotrzeć do pacjenta właśnie z tą informacją, że jest to problem, który po prostu trwa.
1: I te sterydy i irygacja zostają z nami.
0: Tak, oczywiście to wszystko też wymaga właśnie tych kontroli, bo to niekoniecznie zawsze wygląda w ten sposób, że leki są podawane w tym samym natężeniu, my próbujemy to modulować, minimalizować, zmniejszać, a nieraz całkowicie te leki przerywać, ale to wymaga po prostu kontroli i obserwacji.
1: Pani doktor, to kończąc, dzieci też mają problem z zatokami?
0: Tak, przewlekłe zapalenie zatok dotyczy również dzieci. W populacji dziecięcej natomiast musielibyśmy rozdzielić temat na populację dzieci małych, młodszych i starszych, ponieważ te młodsze tych zatok tak naprawdę nie mają. One mają tylko sitowie i zaczątki rozwijających się zatok, więc wszystko, co się dzieje się u nich w nosie i tak naprawdę jest konsekwencją najczęściej po prostu zwykłych infekcji przedłużających się kataralnych. Wraz z wyleczeniem infekcji kataralnych kończy się temat zapalenia zatok, choć dzieci oczywiście ze względu na odmienności anatomiczne, a mianowicie obecność adenoidu, czyli trzeciego migdałka, który do pewnego wieku jest fizjologią, czasami mają przedłużające się problemy z zatokami. No i tutaj wówczas na celowniku znajduje się ten adenoid, czy oby nie jest on przypadkiem siedliskiem bakterii, które napędzają proces, czy oby nie blokuje na tyle, że uniemożliwia dziecku pozbycie się wydzieliny z nosa Mówię tutaj o naszym starym przyjacielu, trzecim Migdałku. Oczywiście dzieci też...
1: Odsyłamy do poprzedniej audycji, kiedyś z panią doktor rozmawiałyśmy o trzecim Migdale, więc ta audycja do odsłuchania na rdn.pl. Mam nadzieję, że do problemów najmłodszych jeszcze wrócimy kiedyś w audycji. Dzisiaj niestety musimy kończyć, ale rozumiem, że nawet jeżeli w tym młodszym wieku pojawiają się te problemy, trzeba reagować, trzeba kontrolować, żeby zapobiec problemom w przyszłości.
0: Dokładnie tak jest.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Lekarz Agnieszka Wojtarowicz, specjalista otolaryngologii, była moim i państwa gościem.
0: Dziękuję pięknie.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie
4: mięśni. Jeżeli dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
2: To była audycja powtórkowa.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.